0: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. We wtorek odpowie na pytania szczecińskich śledczych. Zaplanowano przesłuchanie 75-latka, który zdemolował SOR w szpitalu przy ulicy Lubelskiej. W miniony piątek mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował ratownika i zniszczył drogi specjalistyczny sprzęt.
1: Przesłuchiwani są kolejni świadkowie, trwa także szacowanie strat. W związku z tym, że na tamten moment 75-letni sprawca przebywa pod opieką lekarzy i nie było możliwe wykonanie z nim jakichkolwiek czynności procesowych, zostały one zaplanowane na jutro.
0: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Niewykluczone, że 75-latek usłyszy też we wtorek zarzuty. Tymczasem władze szpitala przy ulicy przy Unii Lubelskiej w Szczecinie odpowiadają na hejt w internecie. Internauci pisali, że reakcja mężczyzny mogła mieć związek z opieszałością lekarzy. To krzywdzące i nieprawdziwe komentarze, mówi dr Konrad Jarosz, dyrektor naczelny placówki.
2: Nie zmartwiły te wszystkie wpisy, bo za długo czekał. W ogóle nie czekał. Został przekazany od razu na stale wstępnej obserwacji i był wobec niego wdrożone procedury medyczne.
0: Dyrektor dodaje, że SOR przy Unii Lubelskiej ma jeden z krótszych czasów obsługi pacjenta. Według przepisów od pierwszego kontaktu ma prawo upłynąć do 6 godzin. 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., podejrzanego o zamordowanie 16-letniej Mai z Mławy. Według biegnych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu.
3: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
0: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Opinia jest bardzo obszerna, ponad 100-stronnicowa.
3: Prokurator prowadząca zapoznaje się z jej treścią. O ile nie będzie w niej sprzeczności, niejasności, no to będzie to jedyna opinia o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego, ponieważ jest ona kategoryczna.
0: Prokuratura zawnioskowała już o przedłużenie aresztu tymczasowego o kolejne 3 miesiące. Przypomnijmy, że po tragicznych wydarzeniach z kwietnia ubiegłego roku Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wcześniej jednak trzeba było go prowadzić do kraju z Grecji, co możliwe było dopiero w grudniu 2025 roku. Mężczyzna zastrzelony w Białej Podlaskiej to znany rosyjski karykaturzysta i krytyk Władimira Putina. Takie informacje podaje m.in. portal Nowaja Gazeta Europa i telegramowy kanał SOTA. Okoliczności śmierci badają śledczy. Według medialnych doniesień sprawa może mieć podłoże polityczne. A więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Według rosyjskich mediów niezależnych ofiara to Siemion Skrypiecki. Rosyjski karykaturzysta, który zasłynął publikowaniem satyrycznych rysunków uderzających w rosyjskie władze. W swoich pracach wyśmiewał m.in. prezydenta Rosji Władimira Putina oraz przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa. W ostatnim czasie Skrypiecki podróżował po Europie i organizował happeningi bezpośrednio uderzające w prezydenta Rosji. Jeszcze w miniony weekend przeprowadził jedną ze swoich akcji w Berlinie. Na razie śledczy nie przesądzają o przyczynach zdarzenia i prowadzą dalsze czynności w sprawie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. I jeszcze w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział to w poniedziałek w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Tematem rozmów mają być szczegóły obecności amerykańskich wojsk w kraju. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok noworodka, którego ciało znaleziono w Suli Zdrowej na Podkarpaciu. Do tragicznego odkrycia doszło w piątek, po tym jak na oddział ginekologiczny do Krośnieńskiego Szpitala zgłosiła się 15-latka. Ze szczegółami Julia Ranosz.
5: Wstępnie ustalono, że jeszcze przed przyjęciem do placówki dziewczyna mogła urodzić dziecko. Do jej miejsca zamieszkania skierowano lokalną policję i specjalistów z laboratorium kryminalistycznego. Prokuratura rejonowa w Krośnie w sobotę wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.
6: Zatrzymane były 3 osoby z kręgu najbliższej rodziny 15-latki. Decyzją prokuratora po wykonaniu czynności zostały zwolnione.
5: Mówiła Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Na ten moment nikomu nie przedstawiono zarzutów. Teraz trwa ustalanie dokładnego przebiegu i okoliczności tragedii.
0: Prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie informuje o dalszych działaniach. Nie wszystkie pary mogą doczekać się tej uroczystości. 160 tysięcy seniorów czeka na decyzję w sprawie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Zdaniem szefa kancelarii premiera przewlekanie procedur jest ryzykowne. Jan Grabiec apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o szybsze rozpatrywanie wniosków.
7: Wiele z tych par może nie doczekać w zdrowiu do momentu odbioru tego medalu. Uzasadnienie ze strony kancelarii prezydenta mówi, że po prostu spłynęło wiele wniosków i nie są w stanie tego obrobić, a poza tym sam prezydent decyduje o tym, komu chce, a komu nie chce przyznawać medal. No tak aroganckiej odpowiedzi ze strony administracji publicznej. Myślę, że ci ludzie się nie spodziewali.
0: Takiej opieszałości nigdy wcześniej nie było, uważa pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
8: Od sierpnia ubiegłego roku tych wniosków pan prezydent rozpatrzył zaledwie 1%. To niewyobrażalne. Tymczasem 30 kwietnia, wetując jedną z ustaw, sam powiedział, że małżeństwo jest jednym z fundamentów życia społecznego. Tymczasem sam nie honoruje tych, którzy są najlepszym przykładem stałości małżeńskiej.
0: Kancelaria prezydenta zapewniła nas, że pracuje nad usprawnieniem procedur i skróceniem czasu oczekiwania. Tłumaczy, że opóźnienia są efektem rosnącej liczby wniosków oraz wieloetapowej weryfikacji, w którą zaangażowane są także samorządy. Medal przysługuje małżonkom z co najmniej 50-letnim stażem, którzy obchodzą tak zwane złote gody. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
9: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Bronisław Wilczyn, pisarz, członek kapituły Orła Białego, publicysta, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
10: Dzień dobry, witam.
9: Co rekomendowałeś prezydentowi w sprawie cofnięcia Orła Białego dla prezydenta Ukrainy?
10: Nie będę mówił, co rekomendowałem, nie będę mówił, jak wyglądały te rokowania. Jeżeli zostałem zaproszony po to, żeby relacjonować kulisy rozmów kapituły, to możemy na tym skończyć naszą rozmowę.
9: Nie, nie, mamy bogaty plan tej rozmowy, natomiast problem jest taki akurat idealny dla pisarza. Nawet gdybyś nie był członkiem kapituły Orła Białego, to jako człowiek o zacięciu filozoficznym, no i głęboki, przyznam to, od lat cię przecież znam i śledzę twoją twórczość, to stanąłbyś przed tym ciekawym zagadnieniem. Czy dobrze zrobi polskiej racji stanu, polskiej sprawie politycznej, ewentualne hipotetyczne odebranie przez prezydenta prezydentowi Orderu Orła Białego?
10: Ja napisałem duży tekst w dzisiejszym, wyszedł dzisiaj numer tygodnika Sieci, jest mój duży tekst, nazywa się Polsko-Ukraiński splot, i którym analizuję te sprawy. Mogę oczywiście o tym mówić i problem polega na tym, że my ciągle mówimy o odebraniu orderu, a problem polega na całości relacji polsko-ukraińskich, które nie sprowadzają się, wiem, że teraz wywołam oburzenie, nie sprowadzają się do pamięci o ludobójstwie wołyńskim. Ta zbrodnia jest istotnym elementem pamięci polskiej historycznej, jest naszym obowiązkiem przypominanie o tym i doprowadzenie do rozliczenia, do uznania prawdy o umownie Wołyniu, bo tu przecież nie tylko o Wołyń chodzi, przez stronę ukraińską, ale to nie jest jedyny czynnik naszej relacji z Ukrainą i w ogóle można powiedzieć, że to jest polityka historyczna, to jest długofalowa polityka, która po to nawet, żeby nastąpiło to rozliczenie, powinniśmy mieć dobre relacje z Ukrainą, ale w tej chwili jednocześnie Ukraina jest w egzystencjalnym zagrożeniu. Jest państwem walczącym, narodem walczącym o przeżycie, a w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy. Nie tylko z powodów etycznych, ale po prostu z powodów naszego interesu politycznego, ponieważ przegrana Ukraina to jest na naszej granicy imperialna Rosja, która bezpośrednio ustami Putina powiedziała, że w ogóle nie chodzi tylko o Ukrainę. Chodzi o powrót do pozycji rosyjskiej, Rosji z czasów Związku Sowieckiego. Przypominam, Polska była niezależna od Sowietów.
9: Tak, tak. Część z nas chyba o tym zapomina łatwo, a w końcu ta tradycja, by tak rzec elegancko, zależności od Rosji, to sięga XVIII wieku, czyli to jest coś do pamiętania. Ale mam takie subpytanie, na które już odpowiemy sobie w tej internetowej kontynuacji rozmowy porannej Radia Vox FM. Czy to wszystko, co powiedziałeś, jest, tak wydaje się, bardzo rozsądne, ale czemu strona ukraińska robi takie gesty, które wskazują na to, że ma to rozumowanie w nosie? To znaczy, tak samo Ukraina, by nie rzec bardziej Ukraina, powinna dbać o dobre relacje z Polską, jak Polska o dobre relacje i dobrobyt Ukrainy. I z tym prowokacyjnym, mam nadzieję, pytaniem przechodzimy do naszej internetowej kontynuacji. Bronisław Wilczyn, Jan Wróbel, zapraszają.
0: A dalszą część rozmowy możecie odsłuchać na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. przestanie bujać kierowcami na śląskim odcinku A1 w Dobieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowce całkowicie zdemontują 3 km najbardziej uszkodzonej jezdni i ją zmodernizują, zapowiada Szymon Haczyk ze śląskiego oddziału GDDKiA.
11: Przywrócimy pełną nośność i wewnątrz jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
12: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
13: Przejechać 40. To bardzo niebezpieczne jest.
14: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
15: Była autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
0: Remont potrwa kilka lat. Pierwszy etap zakończy się w połowie 2027 roku. Latem trudniej o krew. Punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą na sezon wakacyjny. W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu. Nie da się go wyprodukować, można się nim tylko podzielić. Przypominają specjaliści. No, o szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
16: Wakacyjne niedobory krwi wynikają z wyjazdów krwiodawców i zwiększonego zapotrzebowania.
17: To wynika z wypadków gdzieś komunikacyjnych, wypadki motocyklistów.
16: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dawcy tuż przed wakacjami zgłaszają się do punktów, by jeszcze przed urlopem oddać krew.
18: Żeby przyjść teraz, pomóc. Moja grupa krwi jest dość dobra, bo jest 0 RH+, więc mogę wielu ludziom oddać.
16: Mówi pani Angelika z Bydgoszczy. Krwią można podzielić się także w czasie wakacji. Punkty poboru działają w całej Polsce.
0: W internecie można sprawdzić aktualne zapotrzebowanie na poszczególne grupy krwi w różnych regionach kraju. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, by nagrać zwierzynę i ją nieco zrozumieć. Analiza nagrań pomaga lepiej poznawać tatrzańską przyrodę i obserwować zmiany zachodzące w środowisku, mówi Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
19: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przyjeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
0: Rejestrują się także ssaki, wilki i rysie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod. Bema pamięci żałobny rapsod, jak to u romantyków bywa, został poświęcony pamięci jednego z bohaterów Powstania Listopadowego z przełomu 1830 i 31 roku. To powstanie, w którym niebagatelną rolę odgrywało tajne stowarzyszenie podchorążych, czyli młodych polskich wojskowych, wcielonych do armii rosyjskiej dowodzonej przez wielkiego księcia Konstantego. To podczas tego powstania doszło do ataku na Belweder i ucieczki wielkiego księcia w przebraniu kobiety. Powstanie to było kluczowe dla romantyków. Z jednej strony uwieczniali je jako popis poświęcenia, jak choćby Mickiewicz w Reducie Ordona, czy Słowacki w Sowińskim w Okopach Woli, a z drugiej bardzo mocno krytykowali jego przywódców za nieudolność, co robił ten sam Słowacki, tylko że w Kordianie. Jak jest w przypadku Bema pamięci żałobnego rapsodu? Z pewnością równie patetycznie. Jest to przede wszystkim utwór wzywający do walki, a może raczej ją zapowiadający. Tutaj nie chodzi o tyrtejskie wezwanie chodź i walcz, tylko o wizję przyszłego pokolenia, które głos z przeszłości pchnie do walki o niepodległość. Wysłuchaj naszego opracowania do końca, a dowiesz się, co łączy romantyków i Sokratesa, a także z jakimi innymi utworami koresponduje Bema pamięci żałobny rapsod. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji, które są potrzebne do dalszej analizy. Poznaj niezbędne minimum. Bema pamięci żałobny rapsod jest poświęcony pamięci Józefa Bema, polskiego generała, działacza polskiej emigracji, dowódcy powstania węgierskiego i uczestnika Wiosny Ludów, czyli serii powstań narodowych w latach 1848-49. Jak się pewnie zorientowałeś, Bem nie zginął podczas powstania listopadowego. Bił się jeszcze w obronie Wiednia i na Węgrzech. Warto pamiętać, że przyczynił się też do pojednania Węgrów z południowymi Słowianami i Rumunami. Był jednym z najważniejszych dowódców walczących w powstaniu listopadowym. Dla wielu Polaków, w tym artystów, był symbolem najwyższych wartości moralnych, cnoty i oddania. Józef Bem był jednym z tych największych i najważniejszych dowódców walczących w powstaniu listopadowym, co do którego większość romantyków chciała wierzyć, że ich poświęcenie nie poszło na marne. Większość polskich twórców w swoich utworach podkreśla, że siła i poświęcenie, które Polacy pokazali podczas walk w 1830 i 31 roku, są nie do zatrzymania i będą inspirować kolejne pokolenia do walki o wolność i niepodległość ojczyzny. Wiersz Norwida powstał w 1851 roku, kilka miesięcy po śmierci generała Bema w Syrii. Jednak utwór nie jest opisem rzeczywistego pogrzebu, nie ma z nim właściwie nic wspólnego. Obraz korowodu pogrzebowego jest w pełni autorską wizją Norwida, który w ten sposób starał się przekazać określone treści ideowe. Ze świadectw historycznych wynika, że rzeczywisty pogrzeb wyglądał zupełnie inaczej. W południe gromada internowanych Węgrów zaniosła trumnę z ciałem Bema na mahometański cmentarz. Ciało wyjęto z trumny, złożono w grobie głową ku Mekce wedle obrządku mahometańskiego. Nie oddano nawet salwy honorowej. Wiersz wprost nawiązuje do wydarzeń z roku 1850, czyli do faktycznej daty śmierci generała Józefa Bema. Nie ma jednak żadnych konkretnych odsyłaczy do czasu i miejsca akcji. Utwór z założenia ma bowiem wymiar uniwersalny. Natomiast warto pamiętać, że generał zmarł poza granicami kraju, w Aleppo. Pytanie o bohaterów w kontekście tego wiersza jest dość podchwytliwe. Z pozoru wydawałoby się, że jedyną logiczną odpowiedzią jest stwierdzenie, że to Józef Bem, polski generał i dowódca, uczestnik powstania listopadowego i walk na Węgrzech, jest głównym bohaterem. Jednak prawda jest taka, że poeta przede wszystkim opisuje sam kondukt i jego uczestników. To oni i ich tak zwany marsz w przyszłość są najważniejsze. Bohaterowie są anonimowi, nie można się doszukiwać żadnych analogii i odniesień do konkretnych historycznych postaci. Oczywiście poza osobą samego generała.
A teraz właściwe streszczenie utworu. Bema pamięci żałobny rapsod składa się z dwóch części, z których każda ma po trzy zwrotki. Pierwsza stanowi opis pogrzebu generała. Jest to bardzo plastyczne, artystyczne przedstawienie, tym bardziej, że cały wiersz dzięki rytmowi heksametru daje wrażenie marszu konduktu pogrzebowego, który jest opisany w utworze. Druga część, tak samo rytmiczna, stanowi ogólnofilozoficzny zapis refleksji nad życiem. Część pierwsza. Opis pogrzebu odwołuje się do typowych słowiańskich pogrzebów wielkich wodzów. To nie jest pochówek zwykłego człowieka i od samego początku jest to bardzo mocno podkreślane. Norwid cofnął czas pogrzebu w daleką przeszłość. Opisane przez niego widowisko przypomina czasy średniowiecza i etos słynnego średniowiecznego rycerza Rolanda. Nie bez znaczenia jest również to, że generała na miejsce pochówku odprowadzają właśnie rycerze. Pojawiają się typowo rycerskie rekwizyty. Miecz, pancerz, koń, sokół. Za trumną podąża cień samego generała. To osoba na koniu przypominająca zmarłego. Żegna go dźwięk trąb, a polska chorągiew dumnie powiewa na wietrze. Jest to tylko pewna wizja, ale przedstawiona w plastyczny sposób. Opis jest bardzo bogaty, koncentruje się na przejściu do starych, tradycyjnych słowiańskich obyczajów. Najwięcej uwagi podmiot liryczny poświęca samemu konduktowi, jednocześnie opisując jego wygląd w taki sposób, że czytelnik ma wrażenie, jakby uczestniczył w tym pogrzebie i razem z pozostałymi szedł w kondukcie. Obok idą panny żałobne, tak zwane płaczki. Ręce mają podniesione, lamentują nieustannie. Chłopcy zaś uderzają w tarcze. Płoną pochodnie, a na wietrze powiewa chorągiew. Obraz proporców, jak namioty ruchome wojsk koczujących po niebie, pozwala na odwołanie do polskiej historii. Poeta przypomina w ten sposób słynne zwycięstwa Polaków nad armią turecką. Pojawiają się jaszczury, smoki i ptaki jako symbole tradycji średniowiecznej, obrazu rycerza doskonałego. W pewnym momencie kondukt wchodzi w wąwóz. Tutaj rozpoczynają się nieco mniej realistyczne obrazy. Część druga. Podmiot liryczny mówi, że grób nie zatrzymuje pochodu, a jedynie otwiera bramy przyszłości. Kondukt przekracza granicę grobu, ale nie każdy może ją przejść. Nie przekroczą jej nigdy ci, którzy niczym się nie wsławili i nie okazali się bohaterami. Na szczęście ten pochód będzie dążył aż do ujętych snem grodów. Jego celem jest bowiem zdjąć z oczu uśpionego i omdlałego narodu pleśń. Siłą konduktu są urny z prochami bohaterów i topory zniszczone od walki. To wszystko świadectwa poświęcenia, których nie da się zignorować. To ich siła ma pomóc budzić sumienia aż do skończenia świata, na co wskazuje słynne zakończenie dalej, dalej. Refleksją tym towarzyszy subtelna zmiana sposobu narracji. Pierwsza część została napisana w trzeciej osobie. Opowiadający jakby jedynie przyglądał się konduktowi. Z kolei druga część napisana została w pierwszej osobie, co sprawia, że snute przez podmiot liryczny refleksje nabierają charakteru uniwersalnego. Dochodzi do specyficznego połączenia przeszłości z przyszłością. Mamy również do czynienia z pewnym utożsamieniem się narratora z opisywaną sytuacją, z pełnym wejściem w nią. Norwid stara się w ten sposób pokazać wszechobejmującą siłę przeszłości splatającej się z przyszłością. Pierwsza część była poświęcona przeszłości. Kondukt zamykał bowiem w pewien sposób dokonania generała Bema, stanowił podsumowanie jego ziemskiego życia. Norwid starał się oddać wielkość generała, należycie go uhonorować. To jednak nie sam Bem jest w tym wierszu najważniejszy. Chodzi o to, że jego czyny w pewien sposób warunkują przyszłość. Podmiot liryczny zdaje się mówić o jakimś rodzaju dziedzictwa po tym bohaterze, które dzięki pamięci tkwiącej w narodzie jeszcze raz pobudzi go do czynu. Doskonałym obrazem tego przekonania jest wizja rumaka, który zostaje zmuszony do skoku starą ostrogą, a miasta budzą się pod wpływem hałasu i stukotu urn grobowych. Bem jest więc ważny jako siła przeszłości, element zbiorowej pamięci o bohaterskich czynach i wspólnej, pełnej poświęcenia walce o wolność kraju. Nie jest istotny tak bardzo jak ten konkretny wódz, który zrobił to lub tamto.
Tak jest na przykład w utworach Mickiewicza o Ordonie albo Słowackiego o Sowińskim. U Norwida Bem jest znakiem narodowej pamięci, gotowości do walki, oddania życia za ojczyznę, bezkompromisowego poświęcenia. Jest znakiem krwi przelanej podczas powstania listopadowego i po nim. Zwróć uwagę, że nie mówi się w tym wierszu o żadnej bitwie, starciu, obronie, którą dowodził Bem. Tutaj bowiem nie o konkretne jednostkowe czyny chodzi, a o siłę, jaką mają przyszłe czyny i pamięć o nich do inspirowania przyszłych pokoleń. Bema pamięci żałobny rapsod nie jest więc jedynie poetyckim opisem pochodu pogrzebowego. To pewna wizja przyszłości uwarunkowanej, zainicjowanej przez generała. Norwid wyobraża sobie marsz bojowników walczących o wolność ojczyzny dzięki wizji, którą zaraził ich generał. Idea nie umiera wraz ze śmiercią człowieka. Trwa tak długo, jak się o niej pamięta i żyje zgodnie z wizją, jaką ona reprezentuje. Miejscem wędrówki Bema jest więc grób, a przyszłość, cnota, moralność czy walka o naród to idee, które zaszczepił w narodzie. Śmierć ich nie pokona. Bema pamięci żałobny rapsod to nie tylko hołd dla żołnierza poświęcającego się za ojczyznę. To także wizja przyszłości zainicjowanej przez przeszłe poświęcenia tak wielkich postaci jak generał Józef Bem. No dobrze, czas na podsumowanie. Bema pamięci żałobny rapsod jest napisany polskim heksametrem, a więc bardzo skomplikowanym układem sylab wywodzącym się z antyku. Heksametr był miarą wiersza, którą pisano utwory o ważnych dla danej społeczności wydarzeniach, wielkich walkach i bohaterach. Heksametr natychmiast wprowadzał podniosły i poważny nastrój utworu i taki jest też w przypadku wiersza Norwida. Bema pamięci żałobny rapsod, jak sam tytuł wskazuje, jest rapsodem, a więc utworem poetyckim, w którym opiewano i chwalono wielkich bohaterów i opisywano ważne wydarzenia historyczne. Ten typ utworu ściśle wiąże się z heksametrem, ponieważ rapsody w taki właśnie sposób były pisane. Rapsodem w pewnym sensie była na przykład Iliada. Tradycja rapsodu wiąże się z ustnym przekazywaniem utworu. W Grecji wykonywali je tak zwani rapsodzi, specjalni recytatorzy, którzy nigdzie nie mieli zapisu tego, co śpiewali, wszystko mieli tylko w swoich głowach. W okresie romantyzmu i później odwołanie do formy rapsodu było już swego rodzaju stylizacją. Wykorzystanie danego gatunku miało nadać utworowi odpowiedniej rangi, doniosłości i powagi. Tutaj wszystko było na serio. Żadnego mrugania okiem, dystansu, ironii. Rapsod to rapsod i kropka. Warto zwrócić uwagę na muzyczne walory tekstu, które jeszcze bardziej podkreślają uroczysty charakter wiersza. Muzyczność Bema pamięci żałobnego rapsodu wynika przede wszystkim z zastosowanego przez autora rytmu. Jest to rytm trocheiczno-daktyliczny, a więc taki, który składa się z dwóch cząstek, dwóch sylab, z których pierwsza jest akcentowana, i trzech sylab, w których również pierwsza jest akcentowana. Taka struktura pozwala stworzyć stały rytm marszu, który potęguje wrażenie powagi, doniosłości i wielkiej chwili, która ma właśnie miejsce. Wiersz Norwida nie ma nic wspólnego z rzeczywistym pogrzebem generała, który zmarł w Syrii, a dokładnie w Aleppo w 1850 roku. Jest to jedynie poetycka wizja przeniesiona w czas słowiańskich pochówków, które w XIX wieku również wyglądały inaczej niż w wizji Norwida. Jednak doskonale już wiesz, że nasi romantycy mieli skłonność do koloryzowania rzeczywistości, jeśli było im to do czegoś potrzebne, a tutaj ewidentnie było. Bema pamięci żałobny rapsod trzeba czytać razem z takimi utworami jak Reduta Ordona czy Śmierć pułkownika Adama Mickiewicza, a także Sowiński w Okopach Woli Juliusza Słowackiego. Tam z kolei koloryzowano dramatyzm samych wydarzeń, w których ginęli za ojczyznę wielcy bohaterowie. Ale myśl towarzysząca tym wierszom była podobna. Pamięć o wielkich bohaterach nie może zginąć. Blisko rozważań Norwida są także dwa wiersze o pogrzebach, czyli

aż po dzień dzisiejszy tak zachowałem. Słowa te przypisane są Hannibalowi, a więc słynnemu antycznemu wojownikowi. Mają wyrażać podziw Norwida dla postawy prezentowanej przez generała Józefa Bema, któremu poświęcony jest wiersz. Zwróć uwagę na układ słów w tytule wiersza. Są w innej kolejności niż to normalnie powinno wyglądać. To zabieg inwersji, czyli zmiany szyku, który obok samej formy rapsodu i heksametru polskiego jest kolejnym sygnałem podniosłego stylu zapowiedzianego już w samym tytule. Wiersz jest silnie nasycony kolorystyką, bogatymi odniesieniami muzycznymi. Sporo tutaj także trudnych do jednoznacznego wytłumaczenia metafor. Zwróć też uwagę na początkową apostrofę. Czemu, cieniu, odjeżdżasz? Romantycy uwielbiali odwoływać się do postaci wielkich wojowników, wodzów, myślicieli. Sięgali po wizerunki Dantego, Kościuszki czy Chopina. O fortepianie Chopina Norwida na pewno słyszałeś. Uwielbiali Napoleona i bardzo często się do niego odwoływali. W ich utworach pojawiali się także starożytni myśliciele, m.in. Sokrates. Wszystkie te postaci łączyły cechy tak ważne dla romantyków – oddanie sprawie, poświęcenie za wyznawane idee, bezkompromisowość. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

Zobaczyła go przy barze z kolegą. Sama w sumie nie wiedziała dlaczego. Serce zabiło jej nieco mocniej. Wydawał się być raczej zwykłym gościem. Chwilę później podszedł, postawił jej drinka. Czerwona szminka odznaczyła się na kryształowym szkle. Kręcili bajerę, ona jemu, on jej.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Liczba mieszkańców Polski spadła już do 37 milionów 300 tysięcy, podał GUS. No, spełniają się te najczarniejsze scenariusze. Depopulacja najmocniej uderza w małe i średnie miasta, z których młodzi ludzie wyjeżdżają, dzieci rodzi się coraz mniej.
2: Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
3: Ile można zarobić?
2: Najniższą, nawet nie.
4: Ja 3 razy wyjeżdżałem i znów tu trafiłem i po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu jest po prostu robi się miasto emerytów.
5: Nie ma tu nic co robić, tak nudno. Ja to takie miasto, co jest rozrywkowo, bar za barem.
6: Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
7: Mało kiedy się coś zdarza, że ktoś turysta czy ktoś jest zaczepiany, bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje, czy coś...
1: Czyli nie bać się.
7: Nie bać się, nie.
8: Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi.
9: Po co wyjeżdżać, po co rodziny mają się dzielić, tęsknić i tak dalej, jak też mamy dobrze tutaj.
10: Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku. Ja jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, nie?
1: Ja jeżdżę z mikrofonem do najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Byłem już w Bytomiu, w Wałbrzychu, Częstochowie, w Radomiu, w Włocławku czy w Bydgoszczy. A teraz znowu Śląsk. Zabrze jest jednym z tych miast, które tracą mieszkańców gwałtownie. Jeszcze w 2000 roku mieszkało tam niemal 200 tysięcy osób. Dziś to już niewiele, ponad 150 tysięcy. Posłuchajcie, co ludzie powiedzą.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek kilku taksówkarzy się wypowie, bo oni stali przed dworcem PKP w Zabrzu. No, taki taksówkarz to najlepiej wie, co się dzieje w mieście.
11: Jak to tutaj w Zabrzu jest? Jak tak panowie obserwujecie?
4: Ale... Zrobiła się wieś. Ludzie uciekają. Młodzież tu nie ma co robić.
12: Mamy Politechnikę. Mamy Śląski Uniwersytet Medyczny. Katedrę Stomatologii. Czyli Zabrze ma studentów. To dlaczego oni co tydzień, co piątek wyjeżdżają? Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry. Tutaj dla nich nie ma nic. Ani kręgielni, ani pubu, ani gdziekolwiek się zatrzymać.
4: To było kiedyś, to huczało, miasto huczało, a teraz nie ma gdzie kawy się napić nawet, albo w centrum nic nie ma. To drugi lokal jest zamknięty.
11: Sklep z firankami jest.
12: Ile można firanki wymyślać?
11: Jest ten kebab podolskiego Lukasa.
12: No tak,
11: ale,
12: no to można.
11: Ale właśnie to jest przykład, że wyjechał za granicę, rodzice wyjechali do pracy do Niemiec, a on wrócił.
4: Ale to są jednostki. To są jednostki. Ja 3 razy wyjeżdżałem. I znów tu trafiłem i po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu jest po prostu robi się miasto emerytów.
12: 20 lat temu to Zabrze do 3-4 w nocy żyło. Teraz godzina 19, trochę się ściemni. Jak pan zobaczy kogoś...
13: Wymarłe miasto. No.
12: Dokładnie, wymarłe miasto. Jak pan zobaczy kogoś, kto chodzi, to są ludzie, którzy mają psy. Poza tym nie ma nikogo.
1: Teraz młodzi ludzie, niech się wypowiedzą, dlaczego chcą wyjeżdżać z miasta, dlaczego nie widzą w Zabrzu przyszłości.
11: Fajne miasto do życia?
5: Do życia nie, bo jest takie... Nie tak. Ma nic tu ciekawego.
11: No jak nie ma ciekawego? Tam galeria, zobacz, jaka ładna.
14: Galeria jest wszędzie.
5: Galeria, no na Gliwicach jest lepsza galeria. Mhm. Albo w Rybniku. Jedynie co, to stadion fajny, bo my za Górnikiem akurat. Jak dla mnie to nie ma tu co robić. Takie zabytkowe to bardziej jest miasto. Dużo nastolatków to jeździ do takiego miasta, gdzie idzie się wybawić, kluby albo takie Energy, Katowice. Miasto no nie jest zbyt fajne, ale...
14: Kibicowskie.
5: Bardziej kibicowskie.
11: A, czyli jak się jest kibicem, to dobre miejsce.
5: Klub kocham, ale tutaj nie lubię jakoś za bardzo. Nie ma co tu robić po prostu. To takie miasto, co jest rozrywkowo. Bar za barem.
2: No dla mnie, jeśli chodzi o Zabrze, no nie ukrywam, jest to raczej miejsce do wyjechania. Raczej nie zostawałabym w Zabrzu. Mam bardzo duży problem ze znalezieniem pracy.
11: Jakiejkolwiek?
2: Jakiejkolwiek. No ja szukam osobiście już chyba 2 miesięcy i cały czas nie umiem czego znaleźć. Jedyną taką sensowną rzeczą, która jest na Zabrzu, no to jest strefa ekonomiczna na Orkitnicy. To jest faktycznie takie miejsce do pracy. No to wiadomo, głównie wszystko związane z ekonomią, logistyką, raczej magazynierem. Nie mam tu tak naprawdę raczej zbytnio przyszłości. Okej, niby mam Politechnikę Śląską, to są naprawdę fajne studia, aczkolwiek uważam, że miasto, patrząc na całokształt, nie jest fajne do życia, bo raczej no i ceny mieszkań są dość wysokie, jak na to, co mamy tutaj.
11: Tak.
2: No jak widać, ogólnie tak wygląda Półzabrze. Niektóre dzielnice są naprawdę straszne do w ogóle przejścia tamtędy. okej, są nowo wybudowane osiedla, ale ceny tam są horrendalnie wysokie, a młodych osób no po prostu na to nie stać. Więc raczej osoby decydują się na wyjazd do Gliwic albo do Katowic, a ja ogólnie decyduję się o jeszcze dalszy wyjazd, pierwotnie nad studia, a potem do Australii na studia.
1: Jak najdalej. Jak najdalej od Zabrze.
2: Nie, od Zabrze i od Polski. Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
1: Są dzieci, rodzą się.
3: Dzieci się rodzą.
1: Czy nie jest tak źle? Da się tutaj zarobić jakieś takie pieniądze lepsze niż minimalna, czy jak to?
5: Nie, raczej nie, raczej się nie da.
1: Czyli co, minimalna i
5: tak,
1: tyle?
5: Tak.
3: Dwie wypłaty i ciężko jest utrzymać mieszkanie i rachunki i to wszystko, jeszcze żyć trzeba. A gdzie jeszcze tam dzieci?
1: No ale wydajecie radę. No,
3: teraz my dajemy. Tak. My zostajemy tu, my dopiero mieszkanie dostaliśmy, także ja mam wszystkie dzieci.
1: Wszystkie?
3: Tak.
1: No to rodzą się dzieci w Zabrzu.
3: My mamy na razie jakby to ręce związane, ale... planujemy jak najbardziej, jak dzieci podrastają, wyjeżdżać stąd.
1: Nie pięknieje tu nic w środku, w centrum?
3: Na razie no nie.
1: Tu jest takie centrum, tak? Teraz wchodzimy, to jest taki główny plac w Zabrzu.
5: To jest niby rynek.
3: To jest plac wolności.
5: Niby rynek, nie?
3: Główne centrum.
5: Kopyto na to gadamy, nie?
1: Jak?
5: Kopyto.
1: Kopyto? No. A dlaczego kopyto?
5: No tak, no to deptak, nie? No to kopyto.
3: Deptak,
5: nie?
3: Tak o. Jakieś no figurki. Zobaczymy coś tam. Nasz prezydent wspomina o rynku, żeby zaistniał. Zobaczymy, co z tego będzie. Może.
1: Może. Nadzieję trzeba mieć.
3: Nadzieja jest. Zobaczymy. Teraz tylko trzymać kciuki. Tutaj nie ma co robić. Ja bym też najchętniej stąd wyjechała. Tutaj jest strasznie nudno, brudno. Nie ma gdzie, nawet z dzieckiem nie ma gdzie wyjść, jak jest fajna pogoda. Tylko my zawsze jeździmy do Katowic albo do Chorzowa, bo tutaj nie ma co robić.
5: Na spacer?
3: Tutaj nawet nie ma gdzie iść na spacer, bo w parkach jest tak brzydko. Wszędzie jakieś ino siedzą i piją.
1: Nie jest tak źle. Ładne parki w Zabrzu też są. No ale barów rzeczywiście nie ma, prawie w ogóle. No to gdzie ludzie mają pić? Piją w parku, na ławce? No, tak to wygląda. A jak jest z pracą? Czy można w Zabrzu dobrze zarobić? Tu zdania są podzielone.
13: Młodzi głównie wyjeżdżają za pracą gdzie indziej, nie? Bo tutaj na Śląsku to generalnie już kopalnie w sumie pozamykane, huty pozamykane, nic się generalnie nie dzieje, tak? No to gdzie mają tej pracy szukać? Kto lepiej się uczy, to studiuje, prawda? Jakiegoś lekarza czy coś tam ma.
1: Można zarobić jakieś pieniądze takie rozsądne, czy...?
13: Tutaj raczej nie. Tylko ten, kto się uczy na jakiegoś lekarza albo coś, bo tak to nie.
1: To zarobi, a tak to ile można zarobić?
13: Najniższą, nawet nie.
1: Nawet mniej niż najniższą?
13: Tak, się robi na czarno na przykład, nie?
7: O. Ile można zarobić, to jest najniższa krajowa, tak jak każdy ma, nie? Odradzałbym ten kurde, system pracowania w Zabrzu, mieszkania w Zabrzu. Młodzi uciekają gdzie indziej, Katowice, Gliwice, takie sprawy. To ich interesuje, gdzie się w ogóle coś się dzieje w ogóle, nie? A tutaj nic. Po prostu to jest takie zamknięte miasto.
1: Ale co, podnosi się coś, zmienia na lepsze?
14: Tutaj? No. W tym zawsze był gnój, będzie i tak myślę.
1: Nie pięknieje nic tam?
14: Nie. Oprócz tych fontan to postawili, to nie.
1: Ale fontanny jakieś postawili, mówi pan.
14: No tak.
1: A z pracą? Można jakąś taką znaleźć pracę za trochę lepiej niż minimalną, czy...?
14: No idzie znaleźć. Tylko trzeba szukać, nie? Kto nie szuka, ten nie będzie pracował. Strefę otworzyli, to jest dużo pracy. Tylko trzeba chcieć pracować.
1: Co, i nie tylko za minimalną, tak?
14: Nie tylko za minimalną, tak.
1: Mediana zarobków w Zabrzu to prawie 5300 zł netto. Oznacza to tyle, że połowa tych legalnie zatrudnionych, no bo głównie tych tylko na etatach, liczy GUS, zarabia mniej niż 5300 zł na rękę, a połowa więcej. W całym województwie śląskim ta mediana jest o 700 zł wyższa, ponad 6 tysięcy na rękę. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo na ulicach Zabrza. Tu też są pewne zastrzeżenia.
0: Co ludzie powiedzą?
1: Chcesz tu zostać, żyć? To jest dobre mi...
6: Ja mieszkałam w Zabrzu 2 lata i szybko się wyprowadziłam.
1: Dlaczego?
6: Nic nie ma ciekawego. Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
1: Gdzie się wyprowadziłaś?
6: Do Gliwic.
1: Ale studiujesz tutaj?
6: W Zabrzu.
1: A bezpiecznie tu jest?
7: Tylko mu się krzywda staje, nie.
1: No tak wygląda, że wieczorem to by tak tutaj człowiek zastanowił, czy tu wchodzić, ale...
7: Jak nie jest stąd, to na pewno by się zastanowił. Też bym się zastanowił, jakby wchodził w inne miasto wieczorem.
1: Nie ma tak, że ktoś tu, jakiś turysta będzie szedł i że tu
7: nie,
1: można...
7: No, nie ma. Mało kiedy się coś zdarza. Że ktoś, turysta, czy coś jest zaczepiany bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje, czy coś, no to wtedy mu...
1: Czyli nie bać się.
7: Nie bać się, nie.
1: Pochodziłem trochę po tych podwórkach, między kamienicami, no i może wygląda to z daleka niezbyt ciekawie, ale przy bliższym poznaniu zyskuje. Ludzie mili, pomocni, sympatyczni. Złego słowa nie mogę powiedzieć. W ogóle teraz będą już same tylko pozytywne wypowiedzi. Ludzie, którzy mają nadzieję, że jakoś ten niekorzystny, depopulacyjny trend w Zabrzu uda się zatrzymać albo nawet odwrócić.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
1: Tu jesteśmy u Lukasa Podolskiego w kebabie.
15: Podolski, nasz Podolski, kurde.
1: A akurat Lukas Podolski wrócił, bo to on wyjechał, jego rodzice.
15: Obiecał babci i nam, wszystkim kibicom, że kiedyś wróci do Zabrza, wrócił.
1: To jest taki dobry przykład dla młodych ludzi, którzy stąd wyjechali, żeby wracać, nie?
15: Wrócą. My wróciliśmy. Ja wróciłem z Niemiec do Polski, do Zabrza.
1: A co tam robiłeś?
15: Na budowa. I wróciłem tutaj.
1: No jak? Jak długo jesteś?
15: No już ile tutaj jestem? 3 lata, 4.
1: Mhm. No i co, da radę jakoś się tu, wiesz,
15: no idzie zarobić? Się, idzie zarobić, normalnie można mieszkać i jakoś. Tylko, że narzekam, bo wieczorami nie ma co robić. Sobota, piątek to pusto. Przydałoby się jeszcze więcej tutaj w nocy na przykład, nie? Wieczorami. Jakieś imprezy, puby otwarte.
16: No, bo
15: tu jest bardzo pusto. Nic się nie dzieje. Wszyscy jadą do Katowic, do Krakowa, tam się bawić, a tu nie ma żadnych dyskotek fajnych.
1: What are you doing here?
17: Football.
1: Football player in Górnik Zabrze, second team, tak. Czyli ty grasz w druga drużyna.
17: Very good place, very nice place.
1: Very good place, dobre miejsce do życia.
17: Yeah, yeah, very good, very cool, you know.
1: Cool.
17: Yeah, cool, like everybody is good, you know.
1: A wszyscy są okej, w porządku.
17: Very good city, yeah, Zabrze, very good city. Very good for people like Africans want to come, very good place.
1: A że dla ludzi z Afryki, którzy chcieliby przyjechać.
17: Yeah, yeah, yeah.
1: And play football.
17: Yeah, and Górnik, very good team, you know, big team in Zabrze, so very good.
1: Zabrze, podoba ci się?
17: Yeah, good, dobrze.
1: Dobrze.
17: Dobrze, wszystko dobrze.
1: Ludzie w Zabrzu żyją piłką, Górnikiem, to widać na ścianach kamienic. Na każdym kroku jest tak kibicowsko. W centralnym punkcie miasta stoi kebab Lukasa Podolskiego, który przejął właśnie klub. No i ludzie wiążą z tym duże nadzieje, wierzą, że właśnie Lukas Podolski będzie jednym z tych impulsów, które pomogą się miastu odbudować. A co jeszcze poza tą piłką dzieje się w Zabrzu? No, to wracamy przed dworzec PKP do taksówkarzy. Teraz oni w tej sprawie.
0: Co ludzie powiedzą?
1: Na klienta czekacie i co? I nie ma klientów na razie. Ilu pan tak dziennie przewiezie?
4: Może 5.
1: 5 osób.
4: W następnych pokoleniach coś się zmieni tu. Mm. Ale to trzeba... nie wiem, ile pokoleń tu musi być.
1: Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy.
4: No właśnie.
12: Wie pan, to jest światełko w tunelu, byleby to nie była lokomotywa.
1: Ale widzicie, o, serce Zabrza bije pod ziemią.
12: To jest jedyna prawda. Powiem panu, jeżeli chodzi o reklamę, jak ktoś nie słucha regionalnego radia, to się nawet o tym nie dowie, że jest coś takiego jak Sztolnia Królowa Luiza. Nie wiedzą, że taka atrakcja na skalę europejską to jest.
1: No ale to widzi pan to dobrze, że ja tu przyjechałem. Pokażemy i teraz się Polska dowie właśnie.
12: No tak, oby tak było.
1: Kopalnia Guido czy Sztolnia Królowa Luiza, no znów stają się takim miejscem, gdzie można zarobić, tym razem na turystyce. No, są takim miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pracy. Już w setki milionów złotych idą pieniądze, które tam wpompowano, tylko z samych unijnych funduszy około 160 milionów złotych na różne projekty, między innymi najdłuższy podziemny spływ łodzią w Europie. No to teraz wypowie się Roman Chytry, który jest przewodnikiem kopalni Guido.
18: My jesteśmy w strefie Karnal. Nazwa od tego szybu, który gdzieś tam jest za nami. Cała strefa została zrewitalizowana. To wszystko, co tutaj widzimy wokół, to są budynki z nieczynnej, zamkniętej kopalni. Jest to miejsce spotkań, Zabrzan. Chcemy, żeby to tętniło życiem. Chcemy, żeby tutaj też było takie centrum kulturalne trochę Zabrze. Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi, i starych mieszkańców Zabrza, i da temu nowe życie. Skoro już w tej chwili mamy ponad 300 tysięcy turystów
1: rocznie,
18: to już są miejsca pracy. Mamy ponad 100 przewodników, a do tego muszą wykonywać te roboty wykwalifikowani górniczy. Im więcej tych turystów to będzie przyciągało, tym więcej miejsc pracy to wygeneruje. Naszym celem jest 1 000 000 turystów. Zjeżdżamy na dół, 40 metrów pod ziemię. Znajdziemy się w miejscu, gdzie właściwie w Zabrzu się wszystko zaczęło. Sztolnia ma swój urok, no bo patrząc na to, to w sumie nie wiemy, czy jesteśmy w jakichś sklepieniach na wybocznej kościoła gotyckiego. Nie, to po prostu są łuki wzmacniające, które no, robią nam taki piękny, fotogeniczny urok.
1: Na koniec zostawiłem wam wypowiedź człowieka, który jeździ po śląskich miastach. Maluje te ulice, kamienice.
11: Z Katowic tu przyjechałeś turystycznie, czy?
10: No, turystycznie, typowo. Ostatnio sobie zwiedzam śląskie miasta, w których jeszcze nie byłem.
11: Piękne te miasteczka, no, nie?
10: Mi się podoba.
11: Śląskie. Czy ty jesteś takim, można powiedzieć, specjalistą?
10: Ja Erik Ślązok.
11: Ślązok i tu zwiedzasz, odwiedzasz, obserwujesz.
10: Lubię się posunąć po mieście czasami, no. Maluję sobie. No, jakieś ostatnio w Tychach byłem. To jest Katowic.
11: To są Katowice.
10: Przed chwilą tutaj skończyłem ten corner właśnie. No.
11: Gdzie cię można znaleźć? Na jakimś Instagramie, na czym?
10: Węgiel JPG na Instagramie.
11: Węgiel JPG.
10: Węgiel JPG.
11: Dobrze.
10: Zostawię wam lepiej. Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku. Ja jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, nie? Jakby te śląskie serce chyba bije zawsze. To każdy Ślązok chyba tak może powiedzieć.
1: Tak, pozytywnie kończymy z nadzieją, że miasto się odbuduje, znajdzie na siebie pomysły, że to wszystko zacznie w końcu procentować, młodzi ludzie przestaną wyjeżdżać, a niektórzy być może nawet wrócą i będzie dobrze. I to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. We wtorek odpowie na pytania szczecińskich śledczych. Zaplanowano przesłuchanie 75-latka, który zdemolował SOR w szpitalu przy ulicy Lubelskiej. W miniony piątek mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował ratownika i zniszczył drogi, specjalistyczny sprzęt.
1: Przesłuchiwani są kolejni świadkowie, trwa także szacowanie strat. W związku z tym, że na tamten moment 75-letni sprawca przebywa pod opieką lekarzy i nie było możliwe wykonanie z nim jakichkolwiek czynności procesowych, zostały one zaplanowane na jutro.
0: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Niewykluczone, że 75-latek usłyszy też we wtorek zarzuty. Tymczasem władze szpitala przy ulicy, przy Unii Lubelskiej w Szczecinie odpowiadają na hejt w internecie. Internauci pisali, że reakcja mężczyzny mogła mieć związek z wypyszałością lekarzy. To krzywdzące i nieprawdziwe komentarze. Mówi dr Konrad Jarosz, dyrektor naczelny placówki.
2: Mnie zmartwiły te wszystkie wpisy, bo za długo czekał. W ogóle nie czekał. Został przekazany od razu na stale wstępnej obserwacji i był wobec niego wdrożone procedury medyczne.
0: Dyrektor dodaje, że SOR przy Unii Lubelskiej ma jeden z krótszych czasów obsługi pacjenta. Według przepisów od pierwszego kontaktu ma prawo upłynąć do 6 godzin. 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., podejrzanego o zamordowanie 16-letniej Mai z Mławy. Według biegnych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu.
3: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
0: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Opinia jest bardzo obszerna, ponad 100-stronnicowa.
3: Prokurator prowadząca zapoznaje się z jej treścią. O ile nie będzie w niej sprzeczności, niejasności, no to będzie to jedyna opinia o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego, ponieważ jest ona kategoryczna.
0: Prokuratura zawnioskowała już o przedłużenie aresztu tymczasowego o kolejne 3 miesiące. Przypomnijmy, że po tragicznych wydarzeniach z kwietnia ubiegłego roku Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wcześniej jednak trzeba było go prowadzić do kraju z Grecji, co możliwe było dopiero w grudniu 2025 roku. Mężczyzna zastrzelony w Białej Podlaskiej to znany rosyjski karykaturzysta i krytyk Władimira Putina. Takie informacje podaje m.in. portal Nowaja Gazeta Europa i telegramowy kanał SOTA. Okoliczności śmierci badają śledczy. Według medialnych doniesień sprawa może mieć podłoże polityczne. A więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Według rosyjskich mediów niezależnych ofiara to Siemion Skrypiecki. Rosyjski karykaturzysta, który zasłynął publikowaniem satyrycznych rysunków uderzających w rosyjskie władze. W swoich pracach wyśmiewał m.in. prezydenta Rosji Władimira Putina oraz przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa. W ostatnim czasie Skrypiecki podróżował po Europie i organizował happeningi bezpośrednio uderzające w prezydenta Rosji. Jeszcze w miniony weekend przeprowadził jedną ze swoich akcji w Berlinie. Na razie śledczy nie przesądzają o przyczynach zdarzenia i prowadzą dalsze czynności w sprawie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. I jeszcze w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział to w poniedziałek w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Tematem rozmów mają być szczegóły obecności amerykańskich wojsk w kraju. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok noworodka, którego ciało znaleziono w suli Strowej na Podkarpaciu. Do tragicznego odkrycia doszło w piątek, po tym jak na oddział ginekologiczny do Krośnieńskiego Szpitala zgłosiła się 15-latka. Ze szczegółami Julia Ranosz.
5: Wstępnie ustalono, że jeszcze przed przyjęciem do placówki dziewczyna mogła urodzić dziecko. Do jej miejsca zamieszkania skierowano lokalną policję i specjalistów z laboratorium kryminalistycznego. Prokuratura rejonowa w Krośnie w sobotę wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.
6: Zatrzymane były 3 osoby z kręgu najbliższej rodziny 15-latki. Decyzją prokuratora po wykonaniu czynności zostały zwolnione.
5: Mówiła Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Na ten moment nikomu nie przedstawiono zarzutów. Teraz trwa ustalanie dokładnego przebiegu i okoliczności tragedii.
0: Prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie informuje o dalszych działaniach. Nie wszystkie pary mogą doczekać się tej uroczystości. 160 tysięcy seniorów czeka na decyzję w sprawie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Zdaniem szefa kancelarii premiera przewlekanie procedur jest ryzykowne. Jan Grabiec apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o szybsze rozpatrywanie wniosków.
7: Wiele z tych par może nie doczekać w zdrowiu do momentu odbioru tego medalu. Uzasadnienie ze strony kancelarii prezydenta mówi, że po prostu spłynęło wiele wniosków i nie są w stanie tego obrobić, a poza tym sam prezydent decyduje o tym, komu chce, a komu nie chce przyznawać medal. No tak aroganckiej odpowiedzi ze strony administracji publicznej. Myślę, że ci ludzie się nie spodziewali.
0: Takiej opieszałości nigdy wcześniej nie było, uważa pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
8: Od sierpnia ubiegłego roku tych wniosków pan prezydent rozpatrzył zaledwie 1%. To niewyobrażalne. Tymczasem 30 kwietnia, wetując jedną z ustaw, sam powiedział, że małżeństwo jest jednym z fundamentów życia społecznego. Tymczasem sam nie honoruje tych, którzy są najlepszym przykładem stałości małżeńskiej.
0: Kancelaria prezydenta zapewniła nas, że pracuje nad usprawnieniem procedur i skróceniem czasu oczekiwania. Tłumaczy, że opóźnienia są efektem rosnącej liczby wniosków oraz wieloetapowej weryfikacji, w którą zaangażowane są także samorządy. Medal przysługuje małżonkom z co najmniej 50-letnim stażem, którzy obchodzą tak zwane złote gody. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
9: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Bronisław Wilczyn, pisarz, członek kapituły Orła Białego, publicysta, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
10: Dzień dobry, witam.
9: Co rekomendowałeś prezydentowi w sprawie cofnięcia Orła Białego dla prezydenta Ukrainy?
10: Nie będę mówił, co rekomendowałem, nie będę mówił, jak wyglądały te rokowania. Jeżeli zostałem zaproszony po to, żeby relacjonować kulisy rozmów kapituły, to możemy na tym skończyć naszą rozmowę.
9: Nie, mamy bogaty plan tej rozmowy, natomiast problem jest taki akurat idealny dla pisarza. Nawet gdybyś nie był członkiem kapituły Orła Białego, to jako człowiek o zacięciu filozoficznym, no i głęboki, przyznam to, od lat cię przecież znam i śledzę twoją twórczość, to stanąłbyś przed tym ciekawym zagadnieniem. Czy dobrze zrobi polskiej racji stanu, polskiej sprawie politycznej, ewentualne hipotetyczne odebranie przez prezydentowi orderu Orła Białego?
10: Ja napisałem duży tekst w dzisiejszym, wyszedł dzisiaj numer tygodnika Sieci, jest mój duży tekst, nazywa się Polsko-Ukraiński splot, i którym analizuję te sprawy. Mogę oczywiście o tym mówić i problem polega na tym, że my ciągle mówimy o odebraniu orderu, a problem polega na całości relacji polsko-ukraińskich, które nie sprowadzają się, wiem, że teraz wywołam oburzenie, nie sprowadzają się do pamięci o ludobójstwie wołyńskim. Ta zbrodnia jest istotnym elementem pamięci polskiej historycznej, jest naszym obowiązkiem przypominanie o tym i doprowadzenie do rozliczenia, do uznania prawdy o umownie Wołyniu, bo to przecież nie tylko o Wołyń chodzi, przez stronę ukraińską, ale to nie jest jedyny czynnik naszej relacji z Ukrainą i w ogóle można powiedzieć, że to jest polityka historyczna, to jest długofalowa polityka, która po to nawet, żeby nastąpiło to rozliczenie, powinniśmy mieć dobre relacje z Ukrainą, ale w tej chwili jednocześnie Ukraina jest w egzystencjalnym zagrożeniu. Jest państwem walczącym, narodem walczącym o przeżycie, a w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy. Nie tylko z powodów etycznych, ale po prostu z powodów naszego interesu politycznego, ponieważ przegrana Ukraina to jest na naszej granicy imperialna Rosja, która bezpośrednio ustami Putina powiedziała, że w ogóle nie chodzi tylko o Ukrainę. Chodzi o powrót do pozycji Rosji z czasów Związku Sowieckiego. A przypominam, Polska była niezależna od Sowietów.
9: Tak. Część z nas chyba o tym zapomina łatwo, a w końcu ta tradycja, by tak rzec elegancko, zależności od Rosji, to sięga XVIII wieku, czyli to jest coś do pamiętania. Ale mam takie subpytanie, na które już odpowiemy sobie w tej internetowej kontynuacji rozmowy porannej Radia Vox FM. Czy to wszystko, co powiedziałeś, jest, tak wydaje się, bardzo rozsądne, ale czemu strona ukraińska robi takie gesty, które wskazują na to, że ma to rozumowanie w nosie? To znaczy, tak samo Ukraina, by nie rzec bardziej Ukraina, powinna dbać o dobre relacje z Polską, jak Polska o dobre relacje i dobrobyt Ukrainy. I z tym prowokacyjnym, mam nadzieję, pytaniem przechodzimy do naszej internetowej kontynuacji. Bronisław Wilczyn, Jan Wróbel, zapraszają.
0: A dalszą część rozmowy możecie odsłuchać na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. przestanie bujać kierowcami na śląskim odcinku E1 w Dobieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowce całkowicie zdemontują 3 km najbardziej uszkodzonej jezdni i ją zmodernizują, zapowiada Szymon Haczyk ze śląskiego oddziału GDDKiA.
11: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu w podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
12: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
13: Przejechać 40. Bardzo niebezpiecznie jest.
14: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
15: Była autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
0: Remont potrwa kilka lat. Pierwszy etap zakończy się w połowie 2027 roku. Latem trudniej o krew. Punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą na sezon wakacyjny. W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu. Nie da się go wyprodukować, można się nim tylko podzielić. Przypominają specjaliści. No, o szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
16: Wakacyjne niedobory krwi wynikają z wyjazdów krwiodawców i zwiększonego zapotrzebowania.
17: To wynika z wypadków gdzieś komunikacyjnych, wypadki motocyklistów.
16: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dawcy tuż przed wakacjami zgłaszają się do punktów, by jeszcze przed urlopem oddać krew.
17: Żeby przyjść teraz, pomóc. Moja grupa krwi jest dość dobra, bo jest 0 RH+, więc mogę wielu ludziom oddać.
16: Mówi pani Angelika z Bydgoszczy. Krwią można podzielić się także w czasie wakacji. Punkty poboru działają w całej Polsce.
0: W internecie można sprawdzić aktualne zapotrzebowanie na poszczególne grupy krwi w różnych regionach kraju. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, by nagrać zwierzynę i ją nieco zrozumieć. Analiza i nagrań pomaga lepiej poznawać tatrzańską przyrodę i obserwować zmiany zachodzące w środowisku, mówi Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
18: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przejeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
0: Rejestrują się także ssaki, wilki i rysie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem...

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wita serdecznie Łukasza. Cześć Łukaszu.
2: Cześć Paweł.
1: Wybrałem twoje zgłoszenie. Wiem, trochę czekałeś, ale byli inni potrzebujący. Dobrze, że wyczekałeś. O kim będziemy mówić?
2: O Annie, o mojej żonie. 13 lat jesteśmy po ślubie we wrześniu. 15 mamy akurat rocznicę 13. Dochodziło do wielu kłótni z mojej sytuacji.
1: Bo?
2: Podejrzewałem żonę, że kiedyś, że kogoś ma, pracuję za granicą, przyjeżdżałem do domu. Ludzie, sąsiedzi mi wmawiali.
1: Ale mieli jakieś dowody? Coś ci chcieli podpowiedzieć? Sugerowali,
2: no,
1: że...
2: Właśnie nie było żadnych dowodów, nic.
1: No
2: i do tej pory też nie ma.
1: Sąsiedzi. To pożegnać takich. To nie sąsiedzi, to wilki. Co ci mówili? Bo to jest ważne. Co ci opowiadali? Co pisali? Nie wiem, jak ci to przekazywali.
2: No jakby to uwierz. No tak przekazywali, że jak nie jestem w pracy, to żona z kimś się spotyka.
1: Nie wymyśliłeś sobie tego, Łukasz? Bo może ty jesteś chorym zazdrośnikiem, co?
2: Może i tak jest, ale ludzie też do tego się przyczynili.
1: Łukasz, ty mi mów prawdę.
2: Tak.
1: Jak mogłeś uwierzyć w coś, co nie miało żadnego przełożenia na dowody? W XXI wieku są telefony, można nagrać kogoś, kto wchodzi i wychodzi, jeśli tacy są kochani. Można mu zrobić zdjęcie. Czemu wierzyłeś w to? I kto ci to mówił? Ilu tych sąsiadów miałeś takich pomocnych, że spowodowali, że stałeś się potworem dla Bogu Ducha Winnej, jak rozumiem Anny?
2: Dwoje sąsiadów, a nie powiem czemu słuchałem, a żona mi cały czas powtarzała, że to jest nieprawda, nieprawda. Nie słuchając własnej żony, popełniłem wiele błędów.
1: To nie są twoi koledzy, to są jacyś tam sąsiedzi, tak?
2: Tak, tak.
1: I nie połączyłeś tego, że nigdy się nie lubiliście, że może są zazdrośni, że zarabiasz pieniądze za granicą, może jesteś majętny?
2: No nie, właśnie nie połączyłem tego.
1: To poznałeś tak zwaną polską gościnność po powrocie z zagranicy? Poznałeś taki typowy polski charakter? Panie Boże, żeby jemu było gorzej niż mi, pozwolisz, że się do tego troszeczkę dołożę. Łukasz, jak obraziłeś swoją żonę? Co żeś zrobił? Czas na konkret.
2: No wiele kłótni było. Powiedziałem, że nawet wyprowadzam.
1: No dobrze, ale przecież ona na pewno mówiła ci, że głupi jesteś, no.
2: Tak,
1: że wierzysz obcym ludziom, którzy chcieliby was skłócić, najchętniej popatrzeć na waszą tragedię, bo się chyba im nudzi w życiu.
2: Usiłowałem sprawdzać, dochodziło do zabierania telefonu. Nic nie było właśnie. Sąsiedzi tak mówili. Może ja sobie też wmawiałem.
1: A mówili ci, kto to jest? Znają tego człowieka? Często
2: przychodził? No właśnie, że nie.
1: Rozmawiałeś z tymi sąsiadami?
2: Rozmawiałem.
1: A spróbowałeś zrobić to w obecności żony, żeby zobaczyć, jak się czerwienieją przez kłamstwa?
2: Z sąsiadką rozmawiałem, ale wszystkiego się sąsiadka wyparła.
1: A no widzisz. Oj, kłuje w oczy szczęście ludzkie, kiedy samemu się jest nieszczęśliwym, bądź czegoś w życiu brakuje, to zamiast coś zbudować, łatwo komuś coś zepsuć. To jakaś taka marna przyjemność, ale widzę, że ludzie z tego korzystają. Co mówi Anna?
2: Czas pokaże. To chodziło już do terapii, żeby wyjść, wybrnąć sytuację.
1: Okej, czyli spróbować przeprosić, zobaczyć, czy powie, że cię kocha, czy wierzy w tą miłość, czy to się ułoży, czy niech niestety w rozmowie ze mną doda coś, czego ty nie powiedziałeś. Anno, kochamy się, nie rzucamy. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Anny. Czy dobrze się dodzwoniłam?
1: Tak.
2: Aniu, wiem, że jesteś w pracy. Dziękuję, że odbierasz. Dzwoni do ciebie w ramach niespodzianki Radio Vox FM i Paweł Pawelec, który cię wita serdecznie.
1: A, witam.
2: Anula dzwoni, żeby bronić drania, który uwierzył obcym ludziom, dwóm sąsiadom, którzy być może mieli na ciebie chrapkę, mieli oko, albo razem to uknuli, albo z osobna, nieważne, i dostali być może od ciebie kosza, no bo nie zawsze się ma prawie 1,80 m wzrostu, jest się bardzo atrakcyjną, szczupłą, zielonooką szatynką. Ty tak masz, więc jak mąż wyjeżdża do pracy, no to może i się chłopcy starali troszeczkę. Dostali kosza, więc uknij haniebny plan, żeby oskarżyć cię o zdrady. Pamiętasz sytuację? Bo to chyba świeża rzecz. Trudna sprawa. Tak, trudna
1: sprawa. Tak, nie chciałabym rozmawiać na ten temat.
2: Wiem, wiem. Powiedział mi, że się bardzo nieelegancko zachował wobec ciebie, że uwierzył obcym ludziom zamiast swojej miłości życia, Aniu. Przepraszał za późno, bo wyzywał, obrażał, nazywał nieelegancko. Wiemy, o co chodzi. Kto wie, do czego jeszcze doszło, bo jak zapytałem, czy niczego nie ukrył w tej opowieści, bym był prawdziwy, przepraszając cię w jego imieniu, bo ja wiem, że możesz nie wybaczyć, ale chodzi o to, żebyś zobaczyła, że stara się zrobić wszystko, by cię za to przeprosić. To nie powiedział mi o pewnej rzeczy. Mówi, nie będę o tym mówić, Paweł, na antenie. Absolutnie. Źle się zachowałem. Nawet szantażowałem, że się wyprowadzę. Nie było powodu, jak się okazało, bo zostałem wpuszczony w maliny. Mówi, że za często to nie bywał zazdrosny. Natomiast no, ten atak tych kolesi, sąsiadów, myślę, że nie powinniście im mówić dzień dobry i nie kiwać głową, no był na tyle wiarygodny dla niego, że uwierzył, głupek. Dzwonię, żeby cię przeprosić. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że to nie koniec jego starań. Że ta miłość z czasów Elo nie powinna się tak kończyć. Nie chce się przeprowadzać. Chce cię wspierać, przepraszać, kupować kwiaty i prosić o wybaczenie. O, to tyle. Czy jesteś w stanie przyjąć te przeprosiny już teraz i powiedzieć mi, że kochasz drania i nienawidzisz?
1: Nie chcę na ten temat rozmawiać.
2: Czyli porażka na razie. Na razie jesteśmy pogniewani, ale jeszcze może mieszkać.
1: Ale nie chcę na ten temat rozmawiać.
2: No to przyjmuję to jako porażkę, ja to rozumiem.
3: No nie!
2: Jest gorzej, Łukasz, niż myślałeś. A ja nie chcę na ten temat rozmawiać. Nie jest w stanie mi powiedzieć, że ci wybacza i że chciałaby, żeby było dobrze. To jest zbyt świeże. Coś żeś ukrył, wiesz o tym. Więc ty to teraz tak zrób. Masz szansę.
4: No niestety, no. Bardzo ją kocham. Kocham.
2: Rozłączyła się.
4: No nic, no. Trzeba się teraz starać. Próbowane. Zobaczymy, czas pokaże.
2: Poza anteną zadam ci pewne pytanie, bo chyba wiem, co
4: tak
2: zrobiłeś.
4: Straszny błąd zrobiłem.
2: Tak. Trzymamy
4: czasu,
2: za ciebie.
4: Czasu się nie cofnie.
2: Nie cofnie się, ale można próbować załagodzić każdą krzywdę, jaką się wykonało. Szczególnie osobie, którą się kocha. A to przecież 13 lat. Oby nie nieszczęśliwy 13 rok w waszym związku małżeńskim. To co, powodzenia, nie poddawaj się. Starałem się, ale widzisz, to ją strasznie boli. Nie chciała o tym rozmawiać.
4: Rozumiem. Cześć.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w

0: Możliwa obława za sprawcą zabójstwa to postrzelanie w Białej Podlaskiej. To do tej pory największa sensacja. Hiszpania zaledwie zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka. Spacerniczym po filmowym planie w Łodzi rusza wakacyjna atrakcja.
1: Jest wtorek, 16 dzień czerwca, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zabezpieczono materiały dowodowe, przeprowadzono oględziny. Policja ściga sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej. Mężczyzna oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny zmarł. Wiadomo, że ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji, artysta Siemon Skrepecki, który zamieszkiwał w Białej Podlaskiej. Motyw sprawcy wciąż nie jest znany, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Co do motywów, co do hipotez, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić, z uwagi na dobro tego postępowania.
0: Obława na sprawcę trwa. Według nieoficjalnych informacji zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni obywatel Rosji Siemon Skrepecki to artysta znany z krytyki Władimira Putina. Jeszcze dziś taniej zatankowanie. Pytanie, co dalej? Litr 95 kosztuje nie więcej niż 5,97 zł, a diesla 6,37. Ale z rządowego pakietu ceny paliw niżej wyłączona ma być już akcyza. Pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy szykują się na droższe paliwo.
3: Zaraz jadę. Mam pół zbiornika, także przytankuję.
4: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
3: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, być droższe.
5: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś.
4: Będzie odczuwalnie?
5: Będzie odczuwalnie, no. Już jest to pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepów, wszystko podrożeje, nie?
3: Budżet państwa, wie pan, cienko jest.
4: Ale dobrze było?
3: No dobrze było, w sumie było dobrze.
0: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw o ponad 4%, a to poskutkuje wzrostem inflacji w czerwcu i lipcu, wynika z szacunków ekonomistów. Teraz przenosimy się za ocean i sprawdzamy wyniki kolejnych spotkań na mundialu. Hiszpańskie media mówią o katastrofie po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka. W innych spotkaniach Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Belgii z Egiptem, a Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Ale na razie największą sensacją mistrzostw był właśnie remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. O tym, jak na wynik zareagowały media w obu krajach, już teraz nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Hiszpańskie gazety są wyjątkowo zgodne w ocenie. Marca pisze wprost o katastrofie w Atlancie, Mundo Deportivo o fatalnym początku turnieju, a Sport podkreśla, że nawet wejście Lamina Yamala nie odmieniło obrazu gry. W komentarzach dominuje zarzut braku pomysłu i skuteczności w starciu z dobrze zorganizowanym rywalem. Zupełnie inaczej widzą to media z Cabo Verde, które podkreślają historyczny charakter remisu i bohaterstwo bramkarza Vozini oraz całej defensywy. W ich narracji to nie tylko jeden punkt, ale symboliczny początek nowej piłkarskiej historii kraju.
0: A jeszcze dziś czeka na spotkanie w grupie I to będzie piłkarski szlagier. O 21:00 Francja zagra z Senegalem. Wracamy do wiadomości z kraju. Łódź stanie się planem filmowej podróży. Szlakiem są produkcje, które powstały właśnie w tym mieście. W tym roku wszystko zacznie się od wydarzeń związanych z 50. rocznicą serialu Daleko od szosy. Na niedzielę zaplanowano pokaz serialu oraz spotkanie z jego bohaterami, mówi Paulina Szewczyk z Łódź Film.
7: Zaczynamy od spotkania z panią Sławomirą Łozińską i Lechosławem Ucińskim. Pan Lechosław jest tym prawdziwym Leszkiem, który napisał opowiadanie o swojej drodze do szkoły, a który jego profesor Henryk Czarnecki wykorzystał i stworzył na podstawie tego scenariusz.
0: W programie są również spacery poświęcone twórcom i aktorom związanym z Łodzią. Uczestnicy poznają m.in. miejsca związane z Andrzejem Wajdą, Agatą Kuleszą, Beatą Teszkiewicz, Cezarym Pazurą czy Bogusławem Lindą.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Z dobrych informacji wygląda na to, że nie będzie dzisiaj przymrozku.
9: Wow, i śniegu też nie powinno być to od razu.
1: Ale to wysoko w górach może coś tam
9: jednak
1: zostało.
9: Może się pojawić. Będzie też dużo mniej deszczu niż w ostatnich dniach, chyba że mieszkacie w Gdańsku, to tam tego nie odczujecie, bo tam będzie dzisiaj
1: tak,
9: padało.
1: Dzisiaj na północy te opady deszczu będą się pojawiały. Przelotnie na szczęście nie będzie padało cały czas. Temperatury w ciągu dnia znacznie cieplejsze niż dzisiaj o poranku.
9: 22.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słonecznego. Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
10: Mamy wtorek, to 16 dzień czerwca, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
11: Oskarżony twierdzi, że ratował partnerkę, a prokuratura, że pobił ją na śmierć. akt oskarżenia trafił do sądu w Gorzowie. 68-latkowi grozi do 20 lat więzienia. Przebywał na areszcie. Antoni R. usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czego następstwem był zgon 65-latki. Oskarżony nie przyznał się do winy, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
12: Wyjaśnił, że reanimował Barbarę K. Chciał jej pomóc i ją ratować. Takie polecenia usłyszał, wzywając karetkę pogotowia. Zweryfikowane z wyjaśnienia samego podejrzanego okazały się niewiarygodne.
11: Według prokuratury 68-latek przyjął taką linię obrony, by uniknąć odpowiedzialności karnej. Jak ustalili śledczy, do tragedii doszło 5 stycznia tego roku w Gorzowie. Antoni R. nie był dotychczas karany sądownie.
10: Będzie nowy samochód w gorzowskim hospicjum. To dzięki mieszkańcom, którzy wspomogli je podczas zbiórki ulicznej. Zebrano blisko 130 tysięcy złotych. Hospicjum wyda pieniądze na samochód. Na co jeszcze?
13: Trafiają na tę opiekę taką przy łóżku, bym powiedziała. Chodzi o żywność, leki, środki higieniczne, sprzęt medyczny. Przeznaczymy część na zakup kolejnego auta do hospicjum domowego, ponieważ rośnie ilość pacjentów.
10: Mówiła Anna Kobyłka z gorzowskiego hospicjum Świętego Kamila.
14: W środowy poranek swoich spraw w ZUS-ie nie załatwicie. Będzie strajk pracowników. Potrwa od godziny 8 do 10. Urzędnicy domagają się podwyżek. W proteście weźmie również udział gorzowski zakład przy ulicy Sikorskiego.
10: Kluby sportowe czekają na pieniądze i decyzję prezydenta Gorzowa. Chodzi o miejską dotację na sport zawodowy, gdy rozgrywki są prowadzone systemem jesień-wiosna. Koszykarki i koszykarze, siatkarze, piłkarze ręczni, nożni i wodni oraz tenisiści oczekują na ponad 4 miliony złotych. W środę mija termin składania uwag do wniosków. Potem prezydent będzie mógł podjąć decyzję. Ulica Owocowa w Gorzowie częściowo zamknięta od numeru 13 do 22. Trwa budowa północnej obwodnicy. Jak ominąć utrudnienia?
15: Ulicami Ukośną lub Wiejską, Aleksandra Puszkina, Stefana Czarnieckiego, Kazimierza Wielkiego, Stefana Okrzei, Błotną i Żwirową.
10: Mówiła Ewa Iwańska z gorzowskich inwestycji miejskich. Z kolei piesi przejdą się nowym rondem. Utrudnienia do końca miesiąca.
11: Darmowe szkolenia motoryzacyjne czekają na dorosłych w Gorzowie. Pierwsza tura potrwa do końca czerwca. Branżowe Centrum Umiejętności prowadzi nabór. To nowoczesne warsztaty w Cyzybie przy Warszawskiej, wyposażone za 7 milionów złotych. Czekają samochody elektryczne, hybrydowe, symulatory jazdy oraz stacje ładowania. Są dwa tematy szkoleń. Układy mechatroniczne 120 godzin oraz diagnoza i obsługa elektryka i hybrydy 30 godzin. Mówi Magdalena Łabuza, dyrektorka Cyzybu.
16: Warto się kształcić. To są darmowe szkolenia. Naprawdę dawka wiedzy i sprzęt jest najwyższej jakości, więc myślę, że z takich szkoleń będą bardzo zadowoleni.
11: Kursy odbywają się popołudniami w weekendy. Kolejne będą ustalane zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Opis szkoleń i formularz na stronie bcugorzów.pl. Gorzowska placówka jest jedną z trzech w kraju.
10: Niż demograficzny w gorzowskich żłobkach i przedszkolach. W placówkach są jeszcze wolne miejsca. Przypomnijmy, w tym roku czekają także na dzieci spoza miasta. Możliwe, że Gorzów będzie musiał likwidować część przedszkolnych oddziałów.
11: Skorzystaj z prostych deklaracji. To nowe urządzenie uruchomione dla mieszkańców Gorzowa. Łatwiej i sprawniej, bez wizyty w urzędzie, możesz załatwić więcej spraw online. Chodzi o deklaracje podatków lokalnych, ale także o wnioski o niezaleganiu i formularze z aktualizacją danych. Nowa usługa dostępna jest na stronie miasta w zakładce Podatki lokalne za darmo online 2026. Trzeba wybrać odpowiednią deklarację, wypełnić ją i załączyć wymagane dokumenty. Potem wydrukować ją i przesłać pocztą elektroniczną lub ewentualnie tradycyjną, albo przynieść osobiście do magistratu.
14: Dobra kasa i przydatne umiejętności. Weź udział w wakacjach z wojskiem. 27-dniowe szkolenia w Skwierzynie, Wędrzynie i w Międzyrzeczu. Są trzy turnusy, szczegóły w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie prawie 6 tysięcy złotych brutto. Program jest dla osób w wieku 18-35 lat, które chcą przeżyć świetną przygodę i czegoś się nauczyć, mówi podporucznik Dawid Śladek z WCR-u w Gorzowie.
17: Mogą przeżyć świetną przygodę, nauczyć się umiejętności na tym szkoleniu, poznać nowe osoby i w dodatku jeszcze za to otrzymać całkiem niezłą sumę. Jeżeli chodzi o zgłoszenie się na takie szkolenie, to oczywiście zostaniemy skierowani na komisję lekarską. Tutaj tak naprawdę będzie wykluczać nas jakaś trwała choroba. Przeciętny, zwykły człowiek raczej bez problemu przejdzie. To są podstawowe badania z zakresu badanie słuchu, badanie wzroku, ciśnienia krwi, ogólnej postawy. Trzeba po prostu przyjść, złożyć wniosek, wyznaczymy termin, stawić się na tą komisję i przejść. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą się zgłosić. Podstawowe uposażenie za miesiąc służby to jest 6300 zł brutto. W związku z tym tym, że to jest niepełny wymiar miesiąca, bo 27 dni, tutaj możemy liczyć na niespełna, lekko poniżej 6 tysięcy złotych, przy czym oczywiście trzeba pamiętać, że osoby do 26 roku życia są zwolnione z płacenia podatków, więc dla nich to będzie kwota netto. Jeżeli chodzi o osoby powyżej 26 roku życia, no to ta kwota będzie troszkę mniejsza. Każdy ochotnik, który się zgłosi pierwszego dnia wcielenia, zostanie umundurowany, pełne wyposażenie, od skarpetek, majtek, mundur, po zasobniki, to wszystko dostanie, chociaż oczywiście tutaj takie już są czasy. Przypominamy, mamy taką też u nas na naszym profilu facebookowym Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gorzowie Wielkopolskim checklistę. Warto wziąć sobie dodatkowe skarpetki, butelkę z tym filtrem, może się przydać jakieś kremy, może jakieś tam nawet na odcisk, jeżeli by się pojawił plasterek i co zabawne jak dla mnie, pamiętajcie o ładowarkach do telefonu. Telefonów oczywiście nie zabieramy, chociaż odradzamy zabierać na ćwiczenia raz, żeby nie kusiło, nie robić zdjęć, bo to jest akurat zabronione, a poza tym można go uszkodzić. Nie od pierwszego dnia czeka nas intensywne szkolenie. Pobiegamy, postrzelamy, także nogi będą boleć, będą, ale przestaną. A jak przestaną, to znaczy, że się zregenerowały i będą mocniejsze. To jest naprawdę aspekt, o którym trzeba pamiętać. To ma nas uczynić silniejszym, sprawniejszym. Czeka nas intensywne szkolenie z zakresu właśnie strzelectwa, obsługi broni, strzelania. Tu już oczywiście będzie ostra amunicja. Pamiętajmy, że obsługa broni i strzelanie to nie tylko umiejętność taka manualna. To też uczymy się skupienia, przede wszystkim uważności, nie tylko na celu, ale też na całym otoczeniu. To są naprawdę przydatne rzeczy, które gdzieś mogą procentować, niekoniecznie jeżeli się zdecydujemy na wojsko, ale w życiu codziennym. Poruszanie się w terenie bez użycia GPS-u. Jest to możliwe. Naprawdę bateria nam siada i będziemy potrafili określić podstawowe kierunki. Fajna umiejętność na przyszłość. Kolejnymi na przykład właśnie udzielanie pierwszej pomocy. Też są sytuacje w życiu, w których możemy się znaleźć po prostu. Nabywanie podstawowych umiejętności dodaje pewności siebie. Nieraz zauważamy, że osoby, gdy widzą poszkodowanego, nagrywają, ale to też wynika ze strachu i z braku tych umiejętności. Oczywiście udzielenie pierwszej pomocy to już jest zadzwonienie pod numer 112, ale to podstawowe ułożenie, sprawdzenie oddechu. Jeżeli tego nie ćwiczymy, jeżeli tego wcześniej nie nabyliśmy tych umiejętności, tej wiedzy, nie wiemy co robić po prostu, nie pomożemy tej osobie. Na przykład przetrwanie w trudnych warunkach, to też jest ważne. Możemy się znaleźć kiedyś w takiej sytuacji. Tutaj będziemy sobie w stanie po prostu poradzić.
14: Zgłoszenie przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w UCR-ach. Pierwszy turnus już trwa do 4 lipca. Kolejny ruszy 13 lipca w Wędrzynie i Międzyrzeczu, a ostatni 17 sierpnia w Skwierzynie. Całość kończy się przysięgą.
11: Nie zapomnij o walizce na dworcu, nie żartuj o bombach na lotnisku. Lubuskie służby przestrzegają dowcipnisiów na wakacje. Chodzi o miejsca publiczne, zwłaszcza te, w których przebywa dużo podróżujących. Zostawiona celowo czy nie, chaos na dworcu kolejowym może wywołać walizka. Podkreśla Grzegorz Ławrynowicz, komendant Lubuskiej Straży Ochrony Kolei.
18: Straż Ochrony Kolei, jak co roku, będzie dbała o bezpieczeństwo osób zarówno korzystających z usług przewoźników kolejowych działających na terenie Rzeczypospolitej, jak również w miejscach służących do obsługi tych podróżnych, czyli dworcach i przystankach. I w tym miejscu właśnie chciałbym przypomnieć o kontroli i pilnowaniu swojego bagażu. Notujemy niestety zwiększoną ilość pozostawionych bagaży, a w dobie zagrożeń dzisiejszych każdy taki pozostawiony bagaż traktujemy bardzo poważnie i osoby powinny sobie zdawać sprawę, a nie zdają sobie z tego sprawy, że jeżeli odstawią, bo nie chce im się dźwigać ciężkiej torby, odstawią sobie walizkę pod jakimś filarem dworca i idą na kawkę na chwilę tylko, wracając po 30 minutach, no mogą zostać obciążone kosztami akcji i ewakuacyjnej oraz kosztami przyjazdu służb odpowiednich do neutralizacji tego pozostawionego bagażu, bo niestety traktujemy takie sytuacje poważnie.
11: Dowcip o bombach na dworcach czy na lotniskach to fatalny i kosztowny pomysł, przestrzega Marek Cebula, wojewoda lubuski.
19: Mamy nieodpowiedzialnych pasażerów, którzy pojawiają się na różnego rodzaju lotniskach, którzy żartobliwie mówią, że w bagażu mam bombę i wydaje mi się, że to jest taki dobry żart. Niestety to nie jest dobry żart. Te wakacje mogą się zakończyć dla tej osoby i dla całej rodziny, z którą podróżuje, gdyż z takich rzeczy nie należy żartować, zwłaszcza w miejscach publicznych, jakimi są lotniska, między innymi.
11: Jeżeli zauważymy niepokojące sytuacje, trzeba reagować i zadzwonić na numer alarmowy 112.
8: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
20: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa, a dzisiaj będzie bardzo artystycznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
20: Zacznę od miłych rzeczy. Będziemy tak troszkę dzisiaj lawirować między tymi dobrymi, troszkę gorszymi. Mam nadzieję, że skończymy dosyć pozytywnie, tak jak zaczynamy, ponieważ Filharmonia Gorzowska jako instytucja w tym roku obchodzi 15-lecie istnienia. W zasadzie już ta 15 rocznica minęła. No i właśnie, wiemy, że wyszliście, jak co roku zresztą, do gorzowian jakby z wydarzeniami, jakby tutaj przy okazji 15-lecia były koncerty między innymi w Parku Kopernika, no ale oczywiście w kilku innych lokalizacjach. Czy coś jeszcze na 15-lecie?
16: No tak naprawdę świętujemy cały rok. Przyjęliśmy sobie taką ideę, że oczywiście w okolicach urodzin wyjdziemy do mieszkańców i będziemy kontynuować koncerty w parkach, w przestrzeni miejskiej, ponieważ one dają nam dużo satysfakcji, ale też z racji takiego bardzo pozytywnego odbioru przez mieszkańców, ale też są możliwością spotkania się z Państwem w takich niecodziennych okolicznościach. Czyli nie w sali koncertowej, która jeszcze część gorzowian w jakiś sposób blokuje i odstrasza, ale w zupełnie innej formule, w której muzycy mogą dla Państwa zagrać, ale mogą też z Państwem porozmawiać i jest zupełnie inny, bliższy kontakt. Takie spotkania naprawdę nas bardzo pozytywnie motywują, a drugą rzeczą, która bardzo pozytywnie tutaj nas zaskakuje, przekonują się często właśnie odbiorcy tego rodzaju spotkań i tego rodzaju wydarzeń, do przyjścia do Filharmonii. Czasami na pikniki chopinowskie na początek, a później na koncerty i to jest dla nas bardzo pozytywne doświadczenie i stąd kontynuacja. Natomiast świętujemy, jak już wspomniałam, cały sezon artystyczny. Wszystkie wydarzenia zostały w tym 15 sezonie artystycznym zaplanowane tak, żebyśmy mogli gościć znanych artystów, żeby ten program był bardzo różnorodny. Wyjątkowa edycja festiwalu za nami, musical już 10. Też pieczołowicie dobrany po to, żeby przyciągnąć jak największą grupę odbiorców. No i zakończenie sezonu postanowiliśmy zakończyć sezon musicalem Bernsteina, Kandydem, który jest takim rzadko wykonywaną perełką, ponieważ jest to kompozycja rzadko wykonywaną perełką Bernsteina właśnie, kompozytora, który łączy klasykę z Broadwayem i w ten sposób chcieliśmy zaakcentować jeszcze taką większą otwartość i naszą różnorodność i przyciągnąć tych nieprzekonanych.
20: Zamknięcie sezonu, jeżeli dobrze pamiętam, 19 czerwca. Jeszcze na chwilę na pewno zahaczymy o ten temat. Jeszcze chwileczkę chcę zostać przy tych wyjściach na zewnątrz do ludzi, bo ja przynajmniej mam takie wrażenie, to akurat będzie bardzo subiektywnie, że to wydarzenie, no bo trzeba przyznać, że ono przyciąga tłumem. Zawsze, gdzie byście się nie pojawili, na którym osiedlu, parku. Ja mam wrażenie, że tu przychodzą też ludzie, którzy, to co pani wspomniała, nie chcą się dać zamknąć w tej sali koncertowej, no gdzie wiadomo, trzeba się jednak porządnie ubrać, gdzieś tam coś bardziej szykownego. Nie każdy ma na to czas, nie w każdego stylu to jest, natomiast do parku gdzieś koszulka na ramionczkach, prawda, i tak dalej, ale wciąż można sztuki wyższej trochę zaznać.
16: Ależ oczywiście repertuar też dobierany jest w taki sposób, żeby to były często aranżacje muzyki rozrywkowej, ale nie tylko. Taneczne melodie z całego świata również mogą nas wprowadzać w bardzo dobry nastrój. Ja obserwuję taką grupę osób, które przekonują się właśnie poprzez taki kontakt w trochę innym stylu z naszą muzyką, z muzykami naszej orkiestry, którzy jak raz doświadczą koncertu w naszej sali koncertowej, tego właśnie, jak pan wspomniał, w zamkniętej sali koncertowej z obowiązującymi pewnymi normami, to później do nas wracają. I to nie jest tak, że w tej muzyce należy doszukiwać się takiej klasycznej. Często wydaje się niektórym odbiorcom, że ona może być trudna. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby przyjść i dać się ponieść temu, tej atmosferze i tej muzyce, która wybrzmiewa w sali koncertowej rewelacyjnie, bo mamy bardzo dobrą akustykę.
20: Legendarna akustyka, doceniana w Polsce zresztą.
16: Dokładnie. Muzykę wykonywaną przez naszych muzyków w sposób naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I to potrafi przełamać, jak się przekonujemy, rozmawiając właśnie z osobami, które często przychodzą do nas po raz pierwszy, bo doświadczyły kontaktu z nami albo właśnie podczas takich wydarzeń plenerowych, albo podczas muzycznego raczkowania. I ta publiczność się odmładza i potrafią ci ludzie odnaleźć takie miejsce, w którym właśnie ta wybrzmiewająca muzyka na żywo. Bardzo często jest też tak, że nie do końca są świadomi ci odbiorcy, na co przychodzą tak stricte, ale dają się porwać właśnie tej atmosferze, tej muzyce wykonywanej przez często 50-70 muzyków na scenie i chcą wracać i chcą doświadczać tego coraz bardziej, a znam osoby, które jak dały się raz ponieść tej atmosferze i temu czasowi, w którym można naprawdę pozostawić cały trud minionego tygodnia za sobą i zrelaksować się, powracają ciekawi tego, co zaprezentujemy w kolejnym tygodniu.
20: No tak, jedni wykupują karnet na nie wiem, sezon swojej ulubionej drużyny sportowej, inni na sezon artystyczny, na przykład Filharmonii Gorzowskiej, tak, prawda? Każdy potrzebuje czegoś innego.
16: Mamy takich malomanów prawie 100, którzy regularnie uczestniczą w wydarzeniach, wybierają sobie w sezonie artystycznym albo wszystkie, albo większość koncertów i przychodzą regularnie.
20: Jest 1/4 sali, dobrze pamiętam?
16: To jest 1/5 sali.
20: 1/5, mhm. Chcę porozmawiać o budynku teraz, no bo tutaj w trakcie, jeżeli dobrze pamiętam, kwietniowej sesji Rady Miasta, czy marzec, kwiecień, kwietniowa chyba. No dosyć głośno wybrzmiało, że jest problem z budynkiem Filharmonii Gorzowskiej. Właśnie, świętujemy 15-lecie, ale jest ten zgrzyt, że gdzieś tam się pojawia wilgoć, że jest problem z centralnym sterowaniem w ogóle budynkiem, co jak rozumiem, i za chwilę do tego przejdziemy, jest takim kluczowym elementem, dzięki któremu to wszystko jakoś funkcjonuje. Co się dzieje z tym budynkiem? Co w tym momencie jest robione? Czy to jest na etapie pozyskiwania finansowania? Czy co tam właśnie się dzieje w tym teraz?
16: Obiekt Filharmonii jest obiektem, którego utrzymanie kosztuje nas rocznie około 3 milionów, ponad 3 miliony. To jest obiekt nowoczesny, obiekt, który wymaga stałego nadzoru, realizowania wielu serwisów, ponieważ naszpikowany jest wieloma urządzeniami technicznymi, które pomagają nam zachowywać po pierwsze bezpieczeństwo na tym obiekcie i to jest dla mnie najbardziej istotne. Po drugie, tym obiektem zarządzać. Pamiętajmy, że w obiekcie magazynowane są instrumenty, wartościowe instrumenty, które wymagają odpowiednich warunków, jeżeli chodzi o wilgotność, temperaturę, tak żeby je przechowywać i żeby mogły nam jak najdłużej służyć. Więc mamy oczywiście windy, których trzeba przeglądów dokonywać stale, przeglądy obiektu, przeglądy budowlane obiektu i tak dalej. I każdy obiekt, właściciele domów czy innych nieruchomości wiedzą, że wymaga stałego doglądania. Jak tylko pojawiają się jakieś oznaki degradacji tego obiektu gdziekolwiek, to my staramy się o ten obiekt tak dbać, żeby nam wszystkim mógł jak najdłużej służyć. Od jakiegoś czasu, bo to wybrzmiało na sesji, pojawiły się takie symptomy przeciekania dachu w foyer. Foyer jest taką wizytówką i miejscem, w którym spotykamy się wszyscy przed koncertem i chcemy dbać o to, żeby no, w tym miejscu było jak najmniej oznak, czy to eksploatacji, czy zużywania się obiektu.
20: To jest taki efekt pierwszego wrażenia, dokładnie, jak ktoś pierwszy raz jest w obiekcie, prawda?
2: Tak. No i w tym momencie staramy się o środki dodatkowe z miasta, ponieważ koszt naprawy poszycia dachowego w tym miejscu, tak naprawdę to będzie po części modernizacja z racji tego, że trzeba tam zmienić system zamontowania czy wmontowania w to poszycie dachowe okien. No wymaga nakładów w wysokości około 200 tysięcy. Instytucja takich środków nie posiada, stąd nasze starania i nasz apel do radnych, żeby i pana prezydenta, żeby wsparli nas tutaj w tej naprawie. To jest jedna rzecz, którą należy zrealizować niezwłocznie. Bardzo bym chciała, żeby to się wydarzyło w tym roku, żeby móc zahamować przeciekanie tego dachu i konieczność później prowadzenia napraw wewnątrz. Natomiast drugą rzeczą jest system do zarządzania obiektem. To prawda, ten system się wyeksploatował. Tak jak się eksploatują urządzenia techniczne wszelkie, firmy, które właśnie zakończyły realizację audytów na tym obiekcie, no stwierdziło, że ten system i tak działał długo. 15 lat to jest czas, po którym tego rodzaju systemy tracą wsparcie i wymagają wymiany, a jest to niezwykle istotne, ponieważ taki system jest miejscem, z którego odbywa się zarządzanie zarówno ogrzewaniem obiektu, jak i sterowaniem wszelkimi wentylacjami, utrzymaniem poziomu wilgotności i bezpieczeństwa wewnątrz. Na ten moment, ponieważ część z tego systemu się totalnie wyłączyła, sterujemy tym systemem ręcznie. Wymaga to dużego zaangażowania ze strony pracowników technicznych, dokonywania przeglądów i sterowania ręcznie w każdym pomieszczeniu właśnie tym ogrzewaniem. Na szczęście sezon grzewczy się zakończył i robimy wszystko, żeby ta naprawa, ona może być długofalowa, po to, żeby nie wyłączać obiektu z eksploatacji czy części pomieszczeń. Musimy tę naprawę zrealizować tak, żeby to było najmniej inwazyjne, bo cały czas życie w instytucji się toczy z małą przerwą w okresie letnim, gdzie możemy wyjść na zewnątrz z piknikami chopinowskimi, ale tak naprawdę 30 dni w miesiącu w Filharmonii codziennie coś się dzieje.
20: Pani Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej, była moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
20: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
8: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: Fox FM.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczybłydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
9: Jest godzina 6:30, czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
10: Policyjna obława w Mszanie Górnej w Małopolskiej okolicach. Poszukiwany jest Kacper Wójtowicz. Mężczyzna miał zaatakować swoją byłą 19-letnią partnerkę. Jej życia nie udało się uratować. W akcji oprócz policjantów biorą udział ratownicy GoPro, a także specjalizująca się w akcjach poszukiwawczych grupa. Służby wykorzystują także drony. Katastrofa bombowca B-52. Maszyna rozbiła się w bazie Edwards Air Base w południowej Kalifornii tuż po starcie. W wypadku zginęła cała 8-osobowa załoga. B-52 to jeden z najstarszych samolotów amerykańskich sił powietrznych. Wszedł do służby ponad 70 lat temu. Program ceny paliw niżej będzie ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Resort wskazał, że obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dzisiaj. To przełoży się na wzrost ceny paliwa mniej więcej 30 groszy za litr. Latem trudniej o krew, punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą w sezon wakacyjny. W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu.
11: Zawsze sezon wakacyjny jest sezonem trudniejszym dla nas, ale staramy się organizować dość dużo ekip wyjazdowych, staramy się mobilizować naszych stałych dawców. Jest trudniej na pewno.
10: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dawcy proszeni są o zgłaszanie się do punktów krwiodawstwa.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
12: Dzień dobry.
13: To już wtorek.

0: minuty do godziny 7 to jest ta godzina i ten czas, gdzie zazwyczaj zaglądamy do gazet i internetów, żeby sprawdzić, co się wydarzyło. Moim zdaniem powinniśmy dzisiaj do jakiegoś Hiszpana zadzwonić.
1: I zapytać.
0: Żeby odniósł się do sytuacji na mundialu.
1: No, jak z tym meczem?
2: Myślę, że byśmy musieli dużo pikać. Przekleństwa, tak. A chociaż po hiszpańsku, nie wiem, czy my moglibyśmy nam te przekleństwa hiszpańskie.
1: No gdzie, co ty, to drugi język po angielskim na świecie chyba nie wypada.
0: Paweł, jak wiele ci się podobał ten mecz? Bo ten wiemy, mecz że oglądałeś.
1: Mecz był niesamowity.
2: Jaki był wynik?
1: Hiszpania 0-0.
2: To super, nie, rzeczywiście niesamowity mecz.
0: No,
2: ale
0: wow. Niesamowity, słuchaj, gol za golem.
2: Ja tam widziałem, że było 4 mecze wczoraj, wszystkie remis chyba. Tak mi się wydaje, ale nie wiem. Nie,
1: dajcie powiedzieć, nie tam było tyle meczu sytuacji bramkowych i tyle sytuacji, w których Hiszpania mogła wystrzelić, gdyby nie to, że tam ci postawili mur berliński.
2: Babcia broniła. Nie mur berliński, tylko babcia broniła.
0: Babcia, a jaka
2: broniła?
0: Babcia?
2: Wozinia. To jest pseudonim bramkarza, jak się nazywa, Republiki
0: Zielonego Przylądka.
1: Tak. A, bo on starszy trochę jest, tak?
2: Nie, no znaczy jest starszy, chyba 40 lat, rzeczywiście, ale, ale Wozinia to jest po portugalsku babcia, albo babunia nawet.
0: A co on ma tak
1: wyciągał
0: na nazwisko?
1: Wszystko,
2: nie, to jest jego pseudonim.
1: Wszystkie piłki, które szły.
2: Za dzieciaka skarżył się babci na wszystko i dlatego babcia do niego zaczęli wołać.
0: Ale słodkie, to bardzo słodkie.
1: Taka w połowie 60.
0: Przenosimy się aktualnie do Grecji.
1: No.
0: Ponieważ wy, kochani, jesteście w pracy, albo jedziecie do pracy, ale pani Jules Wieniawa, pani Julia Wieniawa, jest na wakacjach w Grecji. I uwaga, gwiazda podczas urlopu nie robiła makijażu.
1: Nie, jest zdjęcie.
2: Co za poświęcenie, wow.
1: Daj, poczekaj, bo sprawdzę, super, akataj. I naprawdę jest zdjęcie. To,
0: jest.
1: Kto to jest, przypomnij?
0: Julia Wieniawa.
1: A, taka różnica.
2: Z reklam.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Ja tego nie popieram, jak mam być szczera.
4: Ale właśnie...
3: Nie możemy dzwonić do Kamila, bo my wręczamy nagrodę, a jemu się nagroda nie należy.
5: No ale to właśnie tutaj w ten sposób napisała Ewelina, że to jemu się kara należy.
4: A, czyli że zapomniał.
5: Tak, zapomniał o rocznicy ślubu wczoraj.
3: Minuta ciszy.
5: Dlatego proszę o powódkę, która postawi go od razu na nogi.
3: Aha, czyli w ten sposób Ewelina chce się zemścić.
4: Tak. Raz, dwa, przypomnieć o tym, że jest już coś winny.
5: No myślę, że już przypomniała mu nie raz, bo już w ciągu dnia kilka razy pewnie już mu wypomniała to.
4: Ale
5: tak
4: kto się wie.
3: No i bardzo słusznie.
4: Może wcale nic mu nie powiedziała.
5: Dzwonimy do Kamila. Kamil właściwie ostatnio, dwa miesiące temu miał stłuczkę z swojego dostawczaka z wózkiem widłowym.
4: Okay.
5: I od dwóch miesięcy u mechanika.
4: No
5: ten
4: znamy
5: dostawczak.
4: To.
3: O, to chyba twój mechanik.
4: A może jego brat.
3: Dobra, dzwonimy.
6: Halo.
7: Dzień dobry, Andrzej Goliński. Ja dzwonię, bo ten Ford Transit jest do odbioru już. Przygotowaliśmy go.
6: A, tutaj z Łodzi, tak?
7: Tak. No u nas, na Zgierskiej.
6: Dobra, okej.
7: Kiedy pan będzie mógł się pojawić?
6: Myślę, że w dniu dzisiejszym.
7: Super, wie pan, bo tylko pan by godziny podał, bo ja muszę jeszcze kogoś z Urzędu Dozoru Technicznego do odbioru umówić, tak żeby pan był przy tym i żeby ta osoba z Urzędu Dozoru Technicznego była.
6: Kurczę, to... dobrze, mogę się określić za jakąś godzinę, dwie?
7: No dobra, niech będzie, wie pan, bo tam musimy, no, po prostu on musi dopuścić do jazdy, no bo przerabialiśmy ten samochód na wózek widłowy, wie pan, no to nie jest prosta sprawa, żeby to jeszcze do rejestracji wszystko weszło.
6: Ale no, to jest, myślę, że jakaś wkrętka, bo jak może być... Dozoru technicznego.
7: No Urząd Dozoru Technicznego musi dopuścić. Przecież no jeżeli pojazdy wszystkie wózki widłowe, to UDT się tym zajmuje.
6: No dobrze, ale to ja zgłaszałem Ford Transit, a nie wózek widłowy.
7: No tak, no tylko że mam tu napisane, no samochód po wypadku przerobić na wózek widłowy. No wie pan, myśli pan, że dlaczego tyle czasu to nam zajęło? Przecież ten podnośnik, żeby zamontować, trzeba było przyspawać to wszystko, no proszę pana.
6: Cieszę się.
7: No, to za godzinę pan w takim razie da znać, tak? O której pan
6: tak,
7: będzie mógł...
6: Tak.
7: Super, bo wie pan, bo pan ma podobno tendencję do zapominania.
6: No, oczywiście.
7: Tak Ewelina napisała, że zapomniałeś o rocznicy ślubu.
6: Dokładnie tak.
7: Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Maxa.
6: Dzięki, poprawiliście dzień.
3: No, Kamil, ja ci radzę jednak się jakoś zrekompensować Ewelinie.
4: Róże.
6: No... Ale to coś jest mało. Się wymyśli.
7: Ale przypomniałeś sobie, bo ona to zgłaszała ciebie rano, to tak sobie liczyłem, że po cichu, że udało ci się przypomnieć. Udało się, czy nie?
6: No nie udało się.
7: Ojejku, biedaku.
3: Kamil, ty się tak naprawdę nie ciesz, bo to wiesz.
4: To kończmy tę rozmowę, ty dzwoń do nich, ty sobie przypomnij.
7: Chłopie, mamy 500 zł na prezent marzeń, one nie idą dla ciebie, tylko od razu do Eweliny.
4: Powiedz jej, że dla niej, tak.
3: No i w razie czego to pamiętaj, że jest Pawelec i kochaj albo rzucaj.
4: Jakby co, ale to służy, no.
3: Miłego dnia.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Ale do godziny 7 to Radio Vox FM i pierwsza zmiana. Przypominamy, że do waszej dyspozycji numer telefonu 609-86-9869.
1: Ja trochę boję się o tym przypominać, bo różne dziwne telefony do nas przylatują.
0: A jakie, to przekonacie się po 7.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Reklama.
16: W Ruszanie Górnej i okolicach policyjna obława. Po śmierci 19-latki poszukiwany jest jej były chłopak Kasper Wójtowicz. Obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Tego ma dotyczyć spotkanie prezydenta z ministrem obrony. Mecz drużyny Iranu na mundialu z podtekstami. Naprzeciw siebie stanęły dwie grupy irańskich kibiców.
0: Jest 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
16: W akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej niedaleko Limanowej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, który zaatakował swoją dziewczynę, byłą dziewczynę. Kobieta nie przeżyła. Więcej o tej sprawie Michał Rejduch.
17: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPr. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
16: Michał Rejduch, dziękuję za relację. Jeszcze w tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem będzie obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział to w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
18: Przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Białym Domu z Donaldem Trumpem i w trakcie tej rozmowy amerykański prezydent miał ponowić zapowiedź przesłania do Polski 5000 amerykańskich żołnierzy.
19: A finalne decyzje dotyczące stałości tej obecności również zapadną na poziomie Białego Domu.
18: Mówi Marcin Przydacz i podkreśla konieczność konsultacji z MON w tym zakresie.
19: To, że żołnierze przyjadą do Polski, to jest jedno, natomiast trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie przyjadą, do jakiej bazy, w którym miejscu. To jest już zadanie wykonawcze dla szefa polskiego MON-u.
18: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej.
16: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Poseł PiS Jacek Sasin będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Był wicepremier i minister aktywów państwowych usłyszy pytanie m.in. o to, dlaczego założył konkurencyjne wobec środowiska Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenie Posłów Prawa i Sprawiedliwości. Władze szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie odpowiadają na hejt w internecie. Fala negatywnych komentarzy dotycząca pracy SOR-u wylała się po piątkowym zdarzeniu. W tym dniu 75-letni mężczyzna w przypływie agresji zdemolował oddział ratunkowy. Internauci pisali, że reakcja mężczyzny mogła mieć związek z opieszałością lekarzy. To krzywdzące i nieprawdziwe komentarze, mówi dr Konrad Jarosz, dyrektor naczelny placówki.
9: Nie zmartwiły te wszystkie wpisy, bo za długo czekał. W ogóle nie czekał. Został przekazany od razu na stale wstępnej obserwacji i był wobec niego wdrożone procedury medyczne.
16: Dyrektor dodaje, że SOR przy Unii Lubelskiej ma jeden z krótszych czasów obsługi pacjenta. Według przepisów od pierwszego kontaktu z pacjentem ma prawo upłynąć do 6 godzin. Irańczycy naprzeciwko siebie przed meczem z Nową Zelandią. Przed pierwszym gwizdkiem tego spotkania doszło do protestów dwóch grup irańskich kibiców. Protestowali zarówno przeciwnicy reżimu ajatollahów, którzy mieszkają w Stanach, jak i zwolennicy obecnego rządu w Teheranie. Momentami było gorąco. W Los Angeles, gdzie odbywał się mecz Nowej Zelandii i Iranu, mieszka 500 000 Irańczyków. Dodajmy, że na boisku padł remis 2-2.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Będzie dzisiaj trochę deszczu, ale to głównie na północy Polski. Gdańsk, Olsztyn, tam może popadać. Temperatury, no.
0: To, co nas czeka, to przede wszystkim zimny poranek. Temperatury w ciągu dnia rzeczywiście będą wyższe, do 22 stopni na południu dzisiaj, od 18 mniej więcej to te maksymalne dzisiaj temperatury.
21: Dziś jest najchłodniejszym dniem w tym tygodniu, słuchajcie, bo już od środy 22-3 stopnie, a już o weekendzie nie wspomnę, ponad 30.
20: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Julia Chren,
0: Konrad Piwowarski,
21: Paweł Pawelec i ciśnienie 1012.
1: Dzień dobry.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: 11 minut po godzinie 7, opalećmy w ten wtorek.
1: Jeżeli chodzi o te dźwięki, nie, wyrazy dźwiękonaśladowcze, to mamy takiego słuchacza, który do nas codziennie dzwoni na 6986 9869 i różne dźwięki wydaje.
2: Zaczynamy się martwić.
1: Tak, zdecydowanie dzisiaj 3 telefony się pojawiły, połączyłem je w jeden, no i posłuchajcie tego.
3: Dzień dobry, witam.
1: To jeszcze okej.
2: Tak.
1: To już
3: miał, Pozdrawiam.
2: Okej. To duch. Wiesz, co chcę powiedzieć? Dobrze, daj. Ja myślę, że to jest mieszkaniec twoich regionów. I on jest blisko. I on jest na ty z duchem puszczy. I on nie odpuszczy.
0: Ja myślę, że on może być na ty z duchem puszczy, bo zna tyle zwierząt.
1: Tak, właśnie. No. Czy któryś z tych dźwięków, które wydawał słuchacz, to był lis? Bo nikt przecież nie wie, jak lis robi.
2: Lis podobno bardzo wysoko skrzecze jakoś tak. Tak, poczekaj, spróbuję.
1: Dobrze, dobrze, no.
2: Coś takiego, takie wiesz, no, takie bardzo wysoko. Ja za niskie
0: głosy. Ale ty kiedyś widziałeś, słyszałeś?
2: Widziałem lisa, przynajmniej widziałem rudą kitę, ma jak ty włosy.
1: Ostatnio przecież jest masa zwierząt, które z lasów wychodzą do miast, dziki to przede wszystkim.
2: Bo ludzie nie sprzątają i karmią, dokarmiają dzikie zwierzęta.
0: No i właśnie, w Gdańsku też ludzie zauważyli lisa. Zadzwonili na Straż Miejską, on się nie ruszał z krzaków, więc była obawa, że
1: Pani
0: jest jakoś ranny.
1: Tak, bardzo zaniepokojona tym lisem, że on w krzakach leży, nie rusza się. I strażnicy miejscy w Gdańsku popędzili.
2: Pewnie
1: uratować, zrobić usta.
2: No cokolwiek, wiesz, EKG na miejscu, nie wiem, przyświetlenie, RTG, czaszki, czegokolwiek.
1: Słuchaj, Paweł, okazało się, że pani się pomyliła i pomyliła lisa z misiem.
2: To jest niemożliwe, to po prostu niemożliwe jest pomylić lisa z niedźwiedziem,
0: ale z misiem pluszowym.
2: To wyjaśnia sprawę. Dlaczego się nie rusza?
0: Od rana z Vox FM.
1: Mam nadzieję, że uratowali to.

0: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
1: Do czego by mi się przydał?
0: Pod pomidorki.
1: Pod pomidorki?
2: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
0: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą. Ale no Agnieszka, ale, no, nie oceniamy.
1: Agnieszka, nie należałoby zacząć pierw od zasadzenia pomidorów? Po co mi twój obornik, jak jeszcze pomidorów nie zasadziłem?
0: No bo jesteś podobno taki ogrodniczek, tak napisała.
1: No mam szczypiorek, mam rzodkiewkę, mam, co ja jeszcze mam? No
2: masz czereśnie.
1: Mam czereśnie, mam jeszcze koperek i oprócz koperka jest jeszcze...
0: Czosnek.
1: Nie, czosnek kupuję w sklepie, niesadzony. Nie, no co ty, nie będę się w to bawił. To, co mogę na tarasie zostawić, rozumiesz? W takich specjalnych pojemnikach z przykryciem, ale...
2: No ale może jakbyś nawozem oborniczym to podlał, to może by lepiej rosło.
0: A wiaderko masz?
1: Mam wiaderko.
0: A do tego wiaderka czasem paliwo lejesz?
1: W życiu, no jak, gdzie to paliwo? To, przecież to można zapalić.
2: I ja się, Paweł, z tobą zgadzam, bo naprawdę do wiaderka, to je trzeba zostawić, te wiaderko, które tam stoi na tej stacji benzynowej.
1: Jak to?
0: Pijany na dożywotnim zakazie zostawił auto na skrzyżowaniu w Lublinie.
1: Rozumiem
0: i boso poszedł kraść paliwo w wiaderko.
2: Ja jak czytam czasami...
1: Zostawił na skrzyżowaniu, wziął wiaderko i poszedł niezauważony. Poszedł na stację benzynową tankować w wiaderko.
0: Tak.
1: Okej. Okay. To znaczy, że miał lejek.
3: Bo jak? Pierwsza zmiana.
2: Jak czasami to czytam, to mi się wydaje, że żyjemy w grze.
1: Że ludzie coś... ja myślałem, że takie rzeczy to tylko w Rosji.
0: Fonsi! Przypominamy, że u nas za darmo paliwo. Ściągacie naszą aplikację i się zgłaszacie.

0: 22 stopnie, to najwyższa
1: ale
0: dzisiaj.
1: Ale będzie cieplej. Od jutra idzie wszystko w górę. Wszystko.
0: No w tym tygodniu mają się pojawić 30-stopniowe upały.
1: No, do niedzieli, już. Nawet poniedziałku, no tam zacznie spadać, we wtorek znowu kicha.
2: A my tak ładnie zaśpiewaliśmy na początku. Przypominamy, że w
0: ładnie
2: tym tygodniu...
0: zaśpiewaliśmy?
2: No, tak, cicho, bądź.
1: Temperatura, tak. Cicho. Zanucił. Tym razem.
2: Planujemy w tym tygodniu poranne wyjście, jeżeli macie jakieś propozycje.
1: Jejku,
2: jaką piosenkę mamy przerobić, to dawajcie znać na 609-86-9869.
1: Prosimy, wybierajcie spośród tych wymyślonych przez żywego człowieka. Dobrałem, żeby się Kondzio nie obrażał, bo my lubimy te piosenki wygwizdane przez komputer, ale wolimy żywe piosenki.
0: No dobrze, mamy dwie minutki do godziny 7.30. O tej porze zazwyczaj pojawia się gość specjalny, Rysiek Piwek.
2: I zadaje pytanie.
3: Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw?
1: O, jak
0: ale
1: znalazł.
0: Czemu znowu będziemy się śmiać z piłkarzy?
1: Czemu?
0: Jeszcze 609-869-869.
1: Przepraszam, mógłby pan powtórzyć?
3: Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw?
1: Okej.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Reklama.
0: 7.30, Dawid Osysko już w naszym studiu, a to oznacza, że czas na wiadomości Vox FM.
15: Punkty blokadowe na drogach i kontrole pojazdów. Małopolska policja poszukuje 19-letniego Kacpra Wójtowicza. Jest podejrzewano o zabójstwo byłej partnerki, także 19-latki. Kobieta zginęła w poniedziałek na terenie gminy Mszana Dolna. Policja opublikowała wizerunek oraz dane poszukiwanego. Do tego tematu wrócimy o 8.00. Katastrofa, złe porozumienie i umowa, która rzuca koło ratunkowe morderczemu reżimowi w Teheranie. Tak izraelscy politycy mówią o amerykańsko-irańskiej umowie pokojowej. Ich opinię przytacza dziennik Washington Post. Ugoda ma otworzyć negocjacje dotyczące m.in. cieśnin Ormuz, irańskiego programu nuklearnego, a także zniesienia części sankcji wobec Teheranu. Poseł PiS Jacek Sasin będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Początek minutę po 8 w Vox FM na VoxFM.pl i na naszym kanale Superring na YouTubie.
14: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, zaledwie zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. Tu padł remis 1-1. W nocy Arabia Saudyjska także 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. A mistrzostwa za oceanem już zbierają żniwo. Tunezyjska federacja zdecydowała o zwolnieniu trenera Sabriego Lamouchiego. Stało się to kilka godzin po wysokiej 1-5 porażce ze Szwecją. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością 85-73. Finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz jutro w Warszawie. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warta Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercie przed sezonem. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Voxem.
0: Przypomnimy pytanie od Rysia.
3: Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw?
0: 609-869-869.
1: SMS-em prosimy. Set my heart on fire. Pour gasoline all over my desire. When I go up in flames, I'm burning bright.

0: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw? Bo miał rezerwę. Pozdrawiam.
1: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Wakacyjna melodia, już coraz bliżej wakacje. My zaczęliśmy tankować właśnie na wyjazdy wasze wszystkie.
1: Zapraszamy na naszą aplikację Vox FM. Tam możecie się zgłaszać i wygrać kaskę na paliwo.
0: A skoro już wyjeżdżacie,
2: No to życzymy wam dużo słońca
0: i dużo szczęścia na drogach, bo wiadomo, że kierowcy jacy są, tacy są.
2: No bywają różni, to ja
1: nie... To są wiadomo, bałwany, jelenie, barany.
0: Tak, nie, to co ja. Osły. Ja jeżdżę najlepiej zawsze, tak? To
2: kapeluszniki bym powiedział, lalunie malujące.
1: Rozejrzyjcie się aktualnie, jak jesteście w samochodach dookoła, kto tam siedzi, kto tam jest, no i przede wszystkim skąd jest.
0: No właśnie, bo każdy region ma swoją taką najbardziej znienawidzoną rejestrację, zauważyłem.
2: Staram się to zrozumieć, skąd biorą się te liczby, cyfry, numery, ale no nie kumam, oni mi to tłumaczą.
1: No liczby są losowe.
2: Liczby są losowe, a literki?
0: No literki od województw, od miast,
2: różnie. Ale to różnie.
1: Skąd auto pochodzi, tak.
2: No i właśnie. Przykład Łodzi jest absolutnie antyprzykładem.
0: Tak, to jest Łódź.
2: No EL. E jak Łódź. Dziękuję bardzo serdecznie.
0: To zrozumiałem. No bo E wygląda trochę jak EU.
1: Takie... Dobra, chodzi o to, że my będziemy szukać teraz najgorszego kierowcy w Polsce.
2: Prosimy o przykłady.
1: Z najgorszą rejestracją, więc 609-869-869 bardzo poprosimy. Możecie zgłaszać na przykład tego, który jedzie aktualnie przed wami, który was denerwuje.
2: Można zrobić mu zdjęcie.
3: Pierwsza zmiana.
0: Prosimy też o uzasadnienie, dlaczego akurat ci kierowcy są najgorsi. I pamiętajcie, kulturalnie.

0: widzieliście zdjęcie od Justyny?
1: Tak, jest super. Ktoś ma rejestrację taką wybieraną, Milka.
0: I ten kierowca ma beznadziejną rejestrację, ponieważ ja jestem na diecie, napisała Justyna.
1: To jest straszne. Szukamy najgorszego kierowcy z najgorszą rejestracją. 609-869-869. Piszcie do nas i dzwońcie.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja.
4: Na wyjazd na Mazury, w góry,
3: a może nad morze.
4: Tankuj z Vox FM na wakacje.
3: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
4: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
3: Tankuj z Vox FM
4: na wakacje.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: a do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Reklama.
7: W Małopolsce poszukiwania domniemanego mordercy z Mszan. Chodzi o 19-letniego Kacpra Wójtowicza. Tematem obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce obraduje Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Za chwilę poranna rozmowa w Vox FM. Gościem będzie poseł PiS Jacek Sasin.
8: Na zegarach godzina 8 to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
7: Psy policyjne, drony policji i topr w akcji. W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa obława na 19-latka podejrzanego o morderstwo. Kacper Wójtowicz zaatakował swoją byłą dziewczynę wczoraj późnym wieczorem.
9: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
7: Mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej. Dodaje, że działania prowadzone są w okolicy lasu, gdzie doszło do zdarzenia. Na drogach ustawione są punkty blokadowe. Policja prosi wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu pobytu poszukiwanego, o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 albo najbliższą jednostką policji. Pół godziny temu rozpoczęło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczy mu premier Donald Tusk. Zwołano je na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, a chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. W tej sprawie z ministrem obrony rozmawiać będzie także prezydent. Spotkanie Karola Nawrockiego z szefem MON zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Minuta po 8:00, rozpoczynamy poranną rozmowę w Vox FM. Jej gospodarzem jest Jan Wróbel. Dzień dobry.
10: Dzień dobry i bardzo dziękuję. Jacek Sasin, były wicepremier, a przyszły to kto wie? Prawo i Sprawiedliwość cały czas.
11: Kto wie? Dzień dobry państwu.
10: Czwartych urodziny Jarosława Kaczyńskiego. Dowcipkują, wie pan, na mieście, że w pana stowarzyszenie przyniesie piękną miniaturkę Mateusza Morawieckiego na klęczkach i to wręczy na tacy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ale to pewno taki tylko ponury dowcip konkurentów.
11: Tak, to ponury dowcip rzeczywiście. Na pewno to nie jest prezent, z którego akurat pan prezes Jarosław Kaczyński by się jakoś szczególnie miał ucieszyć. Rzeczywiście 77 urodziny. Człowieka, który, no, można powiedzieć, jest taką ikoną III Rzeczpospolitej, w sensie tej Polski po 89 roku. Nie ma polskiej polityki w tym czasie bez Jarosława Kaczyńskiego. W związku z czym warto ten fakt odnotować i dziękuję, że pan redaktor o tym pamiętał.
10: Widzi pan, dobre wychowanie i taka dobroć po prostu cechują poranną rozmowę Radia Vox FM. I na tej fali chcę pana zapytać, czy może by Mateusza Morawieckiego nie warto było poprosić o to, żeby tak z mniejszą energią przystępował do rozbudowy jakby swojego mikrostronnictwa. No bo to jest dla was kłopot. Po to współzakładał pan po pierwsze Polska Stowarzyszenie, żeby tak po drugie Mateusza Morawieckiego trochę zebrać.
11: Ja od samego początku stoję na stanowisku i to zabrzmi paradoksalnie w świetle tego, że zostałem właśnie wybrany szefem nowego stowarzyszenia, które powstało kilka dni temu, czy kilkanaście już dni temu. Ale jestem przeciwnikiem jakichkolwiek stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Uważam, że ich po prostu nie powinno być. To jest moje zdanie.
10: Musimy to rozwinąć ten myśl. Nie powinno być, więc pan założył.
11: Tak. Właśnie niestety czasami tak paradoksalnie to się w życiu układa, że jesteśmy zmuszani okolicznościami do pewnych działań, których byśmy w normalnej sytuacji nie podejmowali. Tak jest i w tym przypadku. Ja uważam, że nie powinno być żadnych stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Powinna być jedna, jednolita partia, gdzie wszyscy pracujemy i idziemy w jednym kierunku. A ten kierunek jest dzisiaj bardzo jasno nakreślony. Jest kandydat na przyszłego premiera, profesor Przemysław Czarnek, który już od 100 dni prowadzi swoją kampanię, wyłączą się prekampanię, bo do kampanii to jeszcze trochę czasu, ale ona w ostatnią niedzielę weszła w zupełnie nowy etap prezentacji punktów programowych, z którymi chcemy do tych wyborów pójść. 21 punktów programowych, które zapowiedział Przemysław Czarnek i ujawnił 3 z nich. Myślę, że niezwykle ważne dla Polaków, oczekiwane, takie jak podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 na 180 tysięcy, program aktywizacji zawodowej emerytów, seniorów poprzez zachętę w postaci pierwszych 2,5 tysiąca każdego miesiąca zarobionych bez podatków i bez składek i wreszcie to, o czym już Przemysław Czarnek mówił wcześniej, czyli ETS, odrzucenie ETS-u i tym...
10: Z całą pewnością opinia publiczna...
11: Tani prąd dla Polaków i dla polskiej gospodarki. Bez... I to są dzisiaj ważne rzeczy, o których powinniśmy mówić, a nie skupiać się właśnie na jakichś stowarzyszeniach, wewnętrznych przegrupowaniach. Ale, pan, ale stało się, co się stało.
10: Wie pan, jest z dziennikarzami. Nie dowierzają wielkie programy prekampanijne. Nie dowierzają też wielkie programy kampanijne. I też te realizowane po zwycięstwie.
11: Ja powiem tak, ja się w ogóle nie dziwię, no bo mamy doświadczenia z ostatnich 2,5 roku, gdzie okazało się, że można obiecać wszystko, a potem niewiele albo nic właściwie nie zrealizować. Tak to zrobił Donald Tusk i przez ten pryzmat pewnie wiele osób będzie patrzeć, tylko my jesteśmy inni, bo pokazaliśmy, kiedy rządziliśmy, że poważnie podchodzimy do naszych programów i je realizujemy po prostu, a nawet więcej niż obiecaliśmy.
10: Czy tylko Donald Tusk potrafi tak robić, że co innego mówi, co innego
11: nie
10: robi?
11: Tylko, nie
10: moglibyśmy
11: tylko.
10: Moglibyśmy seminarium na ten temat zrobić,
11: tak
10: ale
11: jest,
10: musimy już przejść do internetu.
11: Jest, nie tylko, rzeczywiście to są doświadczenia Polaków smutne, ale nie z Prawem i Sprawiedliwością.
10: Internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM. Między innymi porozmawiamy o lekarzu, o którym mówią teraz wszyscy. Lekarzu milionerze.
7: Dalsza część rozmowy do wysłuchania na vox.fm.pl i na naszym kanale Supering na YouTubie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Jeżeli chodzi o barwy dzisiejszego dnia, to są raczej odcienie szarości. Od najjaśniejszych po najciemniejsze, bo raczej dzisiaj
8: mało
6: będzie...
8: Mało to pozytywnie zabrzmiało.
6: No bo będzie trochę też czoło.
8: Dobra, to łączymy się w takim razie z naszymi prezenterami pogody, bo nowych mamy.
12: Nie ma widzowie, coś bardzo złego się dzieje. Chyba tornado się tam robi.
13: Ja pierdolę.
12: Chowajcie się do bunkrów. O kurde, no widzicie, tornado się tam tworzy. Uważajcie na siebie.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Mam nadzieję, że jednak się tornado nie zrobi.
6: Oj, na Mazurach może być. Julia Hren.
8: Konrad Piwowarski.
6: Dzień dobry.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To co, zaczynamy wojnę?
1: Ja się boję.
0: Słuchajcie, poprosiliśmy was o to, żebyście wybrali najgorszych kierowców w Polsce, najgorsze numery rejestracyjne, żeby być precyzyjnym. Tak. No i jest bardzo, bardzo dużo propozycji od was.
1: Jeżeli chodzi o najgorszych kierowców w Polsce, ja jestem. Rozwaliłem auto o drzewo przy 10 km na godzinę koło domu, szkoda całkowita. I jeszcze zdjęcie dostaliśmy.
2: Ajajaj. Myślę, że ja też nie jestem najlepszym kierowcą, bo ja zawsze poganiam, bo uważam, że lewy pas jest zawsze do wyprzedzania i denerwują mnie ci, którzy korzystają z niego dlatego,
1: nie,
2: że jest
1: nie.
2: wolny.
1: Ale to nie jest tylko miejsce, dlatego. Żeby siebie oczernić. Tak. To jest miejsce, żeby oczernić kogoś innego.
0: Każdy region ma swoich ulubionych kierowców. Posłuchajmy.
3: Marek z Wrocławia. Nie polecam spotkać na drodze kierowców z Detroit, czyli DTR. Średnica.
2: Detroit DTR?
0: Tak.
1: Aha. No tak, rejestracja BGR. Boże, gdzie rozum? Dużo akcji niebezpiecznych z tymi kierowcami miałem, tak ten słuchacz napisał.
0: Kolejny telefon.
4: Cześć, Karolina z tej strony. Ja z Jaworzna. U nas nienawidzone są dwie rejestracje. Standardowo Sosnowiec i KCH, czyli Krzanów, bo jeżdżam jak łajzy. Pozdrawiam.
2: Jak łajza jeździ?
0: Pozdrawiamy całych Krzanów i przepraszamy, to nie my jakby
2: tak
0: co.
2: Jest. No ale co, na Golasa jeżdżą łajzy? Jak jeżdżą łajzy?
1: Pozdrawiamy też Zgierz, EZG, egzamin za gotówkę. Mam z tym doświadczenie.
0: Emiraty zgierskie też się pojawiają, że to jako rozwinięcie tego skrótu.
1: A no wiadomo. WL, wybieram lewy, a potem 50 km na godzinę.
0: Ajajajajajajaj.
5: Z tej strony Kamil. Najgorszymi kierowcami są kierowcy z Gorlic. Mają rejestrację KGR i to słuchaj mówi, oznacza gumowe ryje.
0: Pierwsza zmiana. Bardzo mi się podoba też SMS od Dominika. To będzie ryzykowne z mojej strony, ale muszę, w związku z tym, że jestem z Trójmiasta. Wszystkie rejestracje zaczynające się na W, jadące w stronę Półwyspu, są przekleństwem.
1: Bardzo dobrze, Dominik, że to napisałeś. Trzeba w życiu ryzykować.
0: 609-869-869. Możecie do nas pisać i dzwonić. No właśnie.
2: WZ mam.
1: Jesteś najgorszy. A.

0: Ita, își luat și te rog să o să cu ochii pe SCA.
1: Balszoj, Sokulski, Kaskadera. Wybieramy najgorsze numery rejestracyjne, najgorsze tablice.
2: Tak, na razie tylko skrótami jedziecie, ale ja bym też prosił o jakieś wyjaśnienia,
1: tak,
2: dlaczego.
1: Tak, to jest
2: z życia
1: ważne.
2: Wzięte, tak, z ulicy, coś, co
3: nie
2: miało miejsce.
3: Nie polecam spotkać kierowcy z rejestracją SKL, czyli skolonizowany kawałek lasu, lub jak kto woli, słoneczna Kalifornia. Pod marketem zajmują dwa miejsca w dodatku po skosie. Masakra!
2: A to właśnie, pewnie jakiś nieprzygotowany.
1: A propos tej Kalifornii, jest bardzo dużo takich regionalnych nazw, które stają się nagle globalne. Na przykład...
4: Hej, tu Piotrek z Krzykowa. Dzwonię, bo najlepsi kierowcy to są o numerach rejestracyjnych, które się zaczyna DWR.
2: Co?
4: Dolna Virginia.
5: Witam, Ania z tej strony, z Jaworzna. Nie lubimy rejestracji SO, czyli Somalia. Pozdrawiam wszystkich.
2: Somalia.
1: Ale to nie koniec naszych podróży po świecie.
3: Gdzie jeszcze wędrujemy?
6: Gdańska. Najgorsi kierowcy u nas to tak zwani z Gwatemali, DWE. Nie polecam.
2: Najgorsi kierowcy z tablicami LLU. Ludzie lekko upośledzeni.
1: Ojejku.
3: Ale proszę, tak nieładnie.
2: Ale poczekaj, spójrz grzecznie, nie?
3: WE. Ta warszawska lipa jeździ jak chce. Im się wszystko należy.
1: Potwierdzam.
7: Pierwsza zmiana.
1: 609-8-6-9-8-6-9. A, właśnie, taki apel do Sosnowca, bo tutaj trochę was obrażają.
2: Tak.
1: Proszę się odgryźć,
2: proszę się odpisać,
1: śmiało.
2: Tak.
1: Zadzwońcie, powiedzcie, co wam leży tam na sercu.
2: Witam serdecznie. FWS, czyli wschowa, województwo lubulskie, a skrót to frajer w samochodzie, uciekaj.

0: Na temat najgorszych kierowców strach spotkać BSK. Bardzo słaby kierowca albo buraki sałata kapusta.
1: Ania jeszcze dopisała, nawiasem mówiąc, w Sokółce jeździ więcej BMW niż zostało wyprodukowanych w Bawarii.
2: Każdy chce mieć taki znaczek.
3: Najgorsi kierowcy są SKL. Kłobuck, stłuczka, kolizja, laweta.
1: Piękne, piękne kombo. Na południu Kalifornia, KLI, zawsze coś odwali. Jeszcze jedni mistrzowie to Proszowice, KPR. Obu rejestracji należy unikać. Tak poleca nam słuchacz. CBR, Brodnica, całkowity brak rozumu.
2: Ja, tak, tak, CBR.
1: DGR, Dolnośląska Grupa Rabunkowa.
2: A PSZ, Poznań sobie zwiedzam.
4: Pierwsza zmiana.
3: 698-6969, ten numer do waszej dyspozycji.
2: Dziękujemy. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Marian? A o Dniu Ojca to Ty pamiętasz?
13: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostań, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
12: No sprytnie.
14: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Reklama.
17: Minęła 8.30, Dawid Osysko zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
18: Rozpoczynam od najnowszych informacji z Małopolski. W gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za 19-letnim Kasprem po zabójstwie 19-letniej kobiety. Miała być jego byłą dziewczyną. Policja przekazała właśnie, że w przeszukiwanym lesie znaleziono ciało. Prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Nasi reporterzy zbierają informacje. Do sprawy będziemy wracać. Zablokowana jest droga krajowa nr 92 w Pniewach. Wyciągana jest ciężarówka, która wjechała do przydrożnego rowu. Utrudnienia mogą potrwać kilkadziesiąt minut. Cieśnina Ormus zostanie całkowicie otwarta w piątek, zapowiedział to amerykański prezydent Donald Trump tuż po przybyciu do francuskiego Evian Le Bain na szczyt G7. Dodał, że tekst wstępnego porozumienia zawartego przez USA z Iranem zostanie opublikowany do piątku. Ceny ropy naftowej na rynkach paliw spadają kolejny dzień z rzędu. Baryłka WTI wyceniana jest na nieco powyżej $80, a Brent kosztuje niecałe 83. Jak informują maklerzy, wpływ na to ma amerykańskie i irańskie porozumienie w sprawie otwarcia cieśniny Ormus.

0: witam, a ja nie polecam nikomu jechać za rejestracjami CMG. Całe miasto głupi. Oni totalnie.
1: No wiecie co.
2: Podobnie tutaj słuchacz nie poleca jeździć za WGS, to Gostynin. Wymuszam gwałtowny skręt. Tak, tak ta rejestracja informuje.
3: Gdy jadę za rejestracją CWL, to sami wiecie.
2: No wiadomo, CWL.
4: Normalni ludzie, czyli NOL na przykład się też pojawiło.
3: Normalni ludzie.
2: Jeszcze możemy wrócić do krajów poza Polską. Uh-huh. LSW to Las Vegas. LPA Las Palmas.
4: Ładne. Kolejny telefon.
5: Na temat najgorszych kierowców strach spotkać BSK. Bardzo słaby kierowca, albo buraki są, a taka pusta.
4: I jeszcze jeden.
6: WWL, wychowani w luksusie. Oni zawsze wybierają lewy pas i później jadą z 90 na trasie na Białystok.
3: Tak.
2: Podobna opinia jest o FKR i FZG. Na ograniczeniu do 50 jeżdżą 30. Wszyscy tak jeżdżą, bo u nich we wsi tak się jeździ.
3: We wsi.
4: Ja, wydaje mi się, że mogliśmy tutaj wywołać niemałą wojnę dzisiaj.
2: Mam nadzieję, że będziecie i tak sympatycznie się pozdrawiać w czasie drogi do pracy innych kierowców.
4: Nie środkowym, tylko tym mniejszym trochę palcem, dobrze?
7: Zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Ale że palcem u stopy?
4: Kciukiem.
3: Tyle tych wariatów teraz jeździ po drogach. Powiem szczerze, ledwo ich doganiam.

0: Najgorsze rejestracje to Kłodzko, DKL, prawdziwe dekle.
1: Daj się spokojnie.
2: Grubo jedziecie.
1: Bawicie się.
3: Tematu Rafał, GWE, główna wieś Europy. Pozdrowienie dla wszystkich z Wekrowa.
1: Okej.
0: O-N-Y, okolice Nowego Jorku.
1: Okolice Nowego Jorku.
2: Ładnie my se nazwaliśmy Nowym Jorkiem Polskim.
1: U nas uważa się na rejestrację RBR. Mówią, jadą rabarbary.
0: Albo ratuj Boże, ratuj.
2: Jest jeszcze Boże, ratuj. Jeden telefon.
4: Cześć, z tej strony Wojtek z Kimian. U nas jest Limanowa, czy Księstwo Liechtenstein, KLI. Jest
1: piękne.
4: KTT, to jest Zakopane Kierowca Teoretycznie Trzeźwy. I jeszcze Sucha Beskidzka, czyli KSU, Kraina Samych Ułomnych.
1: Kraina Samych Ułomnych, okej.
0: To mamy jeszcze WBR, Wielka Brytania. To jakby ktoś nie wiedział.
2: WSK, czyli Wiejskie Sprzęty Kaskaderskie się pojawiły też.
1: Cudowne.
0: KPR, Małopolski Powiat Proszowicki. Wydaje im się, że wiejskie drogi są wszędzie. To napisał Piotr.
2: Ale nie oszukujmy się. Przyleciało, myślę, że kilkaset, jak nie tysiąc SMS-ów i telefonów w sumie dotyczących tych najgorszych rejestracji. Jest jedna rejestracja, której nikt nie chciałby spotkać na drodze.
0: Moim zdaniem najgorsi kierowcy to HPU. Łamią przepisy, przyjeżdżają na czerwonym i nikt im nic nie zrobi, ani nic nie powie.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Pozdrawiamy.
2: Co złego to nie my.

0: niedzielę.
1: Ale co w niedzielę? Lato
0: przyjdzie? Lato się zaczyna.
2: To ja korzystam właśnie w niedzielę, polecę gdzieś.
1: Ale na niedzielę nikt nie czeka akurat, bo w niedzielę nie ma kochaj albo rzucaj.
0: No właśnie.
2: No tak, nie ma, ale w poniedziałek już zazwyczaj bywa. Tylko że no niestety przyjdzie wam poczekać, bo w niedzielę rozpoczynam urlop.
0: Także apel, jeżeli macie jakąś pilną, miłosną sprawę do rozwiązania, to macie tylko 3 dni, więc szybko się zgłaszać proszę na Vox.fm.pl.
1: A jeżeli bardzo tęsknicie za kochaj albo rzucaj, to tym bardziej zapraszajcie wszystkich znajomych, ludzi z pracy i siadajcie przed radioodbiornikiem, bo będziecie tęsknić.
0: Kto dzisiaj po 9?
2: Dzisiaj jest Klaudia, która pisze do mnie: zagubiłam się we własnych problemach, przez to zamknęłam się totalnie na swojego partnera Rafała i, co gorsze, na jego potrzeby. Musisz mi pomóc go odzyskać. Powiedział któregoś dnia, że wychodzi, bo czuje się tu niechciany. No, brzydko odniosłam się do niego, do jego przyjaciół, znajomych i osoby mu bardzo bliskiej.
1: Także, i wyszedł i nie wrócił?
2: Tak, kontaktuje się ze mną tylko pytając o dziecko, czyli jest jeszcze dziecko.
1: Ich wspólne,
2: mam nadzieję.
0: W jaki sposób się odniosła? O tym się dowiemy po godzinie 9.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Autopromocja.
4: Vox FM.

0: dobry początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Reklama.
15: Policja ustala tożsamość mężczyzny, którego ciało znaleziono w okolicach Mszany. Od wieczora prowadzono tam obławę za domniemanym zabójcą. Miało szarpać 2-letnie dziecko przedszkolance z Opola, grozi do 2 lat więzienia. Autobusy z Kielc trafią jednak do ukraińskiej winnicy. Zostaną zakupione za pieniądze z internetowej zbiórki.
16: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
15: Policja ustala tożsamość zwłok znalezionych podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą partnerkę, następnie uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Policja wspierana przez GOPR, strażaków oraz funkcjonariuszy z sąsiednich powiatów przeczesuje górzyste i zalesione tereny z wykorzystaniem śmigłowca oraz około 10 dronów wyposażonych w kamery. Na drogach ustawiono punkty kontrolne, a mieszkańcy są proszeni o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w śledztwie.
15: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Do 5 lat więzienia grozi opiekunce z jednego z prywatnych żłobków w Opolu. Kobieta miała szarpać 2-letnie dziecko. Oksana K. usłyszała zarzut spowodowania tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu.
18: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
15: Mówił Stanisław Barzo polskiej prokuratury. Kobieta ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Nie może także wykonywać zawodu związanego z wychowaniem, edukacją i opieką nad osobami małoletnimi. Przypomnijmy, sprawa wyszła na jaw tydzień temu, gdy rodzice zauważyli u syna siniaki. Policja zabezpieczyła zapisy z monitoringu placówki. Na nagraniu widać, jak kobieta szarpie chłopczyka i ciągnie go po podłodze. przestanie bujać kierowcami na śląskim odcinku A1 w Dobieszowicach. Wybrano wykonawcę naprawy na mocno zdeformowanej trasie Pyrzowice-Piekary Śląskie. Drogowcy całkowicie zdemontują 3 km najbardziej uszkodzonej jezdni i ją zmodernizują, zapowiada Szymon Haczyk ze śląskiego oddziału GDD KIA.
19: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
20: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
21: Przejechać 40. Bardzo niebezpiecznie jest.
22: Jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
23: Była autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
15: Remont potrwa kilka lat, pierwszy etap zakończy się w połowie 2027 roku. Zamiast darmowego przekazania zostaną wykupione. Sukcesem zakończyła się zbiórka pieniędzy na kieleckie autobusy dla ogarniętej kryzysem energetycznym winnicy na Ukrainie. Przypomnijmy, pojazdy miały być oddane za darmo przez miasto Kielce, na co nie zgodziła się część radnych. A więcej o tej sprawie Wiktoria Kmiecik.
24: W 3 dni Fundacja Sikorki na Ukrainie zebrała ponad 500 000 zł. To reakcja na sprzeciw radnych prawicy, którzy nie chcieli oddać pojazdów za darmo. Po fali krytyki i politycznych sporach miasto Kielce wycofało się z projektu darmowego przekazania tych pojazdów. Za zebrane środki fundacja odkupi od miasta wysuszone Solarisy i przekaże je partnerom z Ukrainy.
15: Kielecki ratusz przygotowuje teraz oficjalną wycenę 40 wycofanych z ruchu pojazdów. Prawdopodobnie zostaną one sprzedane w drodze otwartej licytacji.
25: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
26: Kroplą deszczu namaluję cię.
27: Można sobie dziś pośpiewać.
28: Najwięcej będzie na północy kraju.
29: Północ, tak,
28: w centrum czy wreszcie kraju może ten deszcz pojawić, ale to będzie taka bardziej mrzawka, taki Białystok? Siąpiący lekko, więc spokojnie.
26: Mówisz? Wow, ile określeń na deszcz. Dosłownie czuję się jak u Adama Mickiewicza.
28: Eskimosi podobno mają około 100 określeń na śnieg. U nas w Polsce na opady deszczu jest bardzo dużo.
26: 22 stopnie to najwyższa dzisiaj temperatura.
25: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
30: Hi, hi. Good morning!
26: Pierwsza zmiana. Na wschodzie i na południu Polski. Julia Hren.
28: Konrad Piwowarski.
29: I Paweł Pawelec. W większości ciepło i mokro.
28: Dzień dobry, za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: 14 minut po godzinie 9. Kochaj albo rzucaj przed nami. I dzisiaj to kobieta walczy o mężczyznę, dokładnie Magda o Pawła.
1: I to się chwali, kochani, bo ja uwielbiam, jak kobiety walczą o swoich facetów.
0: A co tam Magda narobiła?
1: No, ona rozrabiała, zagubiła się we własnych problemach.
2: Klaudia, nie Magda.
1: Klaudia, tak. Klaudia, jakby to powiedzieć, reagowała bardzo żywiołowo, jak czytam, na wszystkie uwagi Rafała dotyczące bycia mamą, sposobu wychowywania.
0: Czyli jakiś... Klaudia ma dziecko. Czy oni mają we dwójkę?
1: Klaudia ma dziecko. Stawiam, że z Rafałem. Zapytam. Ale jeżeli Rafałowi zależy na dziecku, domniemam, że to chyba jest jego dziecko. Chociaż przecież nie ten,
0: czyli
1: co zrobił, a ten, co wychował. Też. Ale chodziło też o uwagi związane z jego poświęcaniem czasu, jak czytam, osobom jemu bliskim, rodzinie, znajomym. I poszły takie słowa ogólnie uznane za obelżywe. I to trwa już trochę, bo jak czytam, oni są ze sobą, przepraszam, byli, bo tak piszę, 3 lata. No więc Rafał któregoś dnia po prostu wstał, powiedział, że wychodzi i nie wrócił i nie wraca do dziś.
2: Jakie te słowa obelżywe były? Przekonajmy się.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita serdecznie Klaudię. Cześć Klaudia.
4: Cześć, dzień dobry.
1: Klaudik, ty masz problem ze sobą czy z Rafałem?
4: Mam delikatnie problem chyba z własnym emocjonalnym zachowaniem, że nie do końca mój język nadąża za umysłem.
1: Czyli coś walniesz, a potem przemyślałaś i pomyślałaś sobie, oj, niepotrzebnie to powiedziałam.
4: No, niestety tak. I niestety dotknęłam też bliskich osób przez natęcia między nami, jakie były ostatnio. Bardzo ciężki czas, bardzo małe dziecko.
1: Byliście razem 3 lata.
4: Tak.
1: Jest Dzidziuś. Chłopak, dziewczynka?
4: Dziewczynka, Mija. 13 miesięcy ma.
1: Co zawiniłaś? Co robiłaś? Opowiedz mi konkretnie o tych sytuacjach.
4: Chodziło o to, że po prostu narastały we mnie jakieś tam niesnaski, które między nami powstawały i przez brak komunikacji, która między nami była, ja w pewnym momencie wybuchłam. No i wybuchając, pociągnęłam za sobą niechlubne opisy o nim, też między innymi jego mamie.
1: Chciałaś wytłumaczyć swoją złość, opluwając tych, których krytykowałaś.
4: Tak. I gdzieś zrozumiałam swój błąd i wiem, że to jest bardzo świetny człowiek. Mamy o co walczyć, bo mamy bardzo dużo wspólnych planów. One nie są wzięte znikąd. No i...
1: Klaudia, jakie ty masz problemy? Bo piszesz o nich, ale nie wyjaśniasz jakie.
4: Przede wszystkim finansowe. No, moje problemy związane są głównie z pracą, z taką niepewnością zawodową po powrocie po urlopie macierzyńskim. Nie wiem niestety, jak to będzie. Ta niestabilność powoduje też, że ja się też zamknęłam i trochę odsunęłam. Nie chciałam też trochę z nim o tym rozmawiać, naciskał na te rozmowy, a ja im bardziej naciskał, tym bardziej się odsuwałam i też narastało to i też w nim. No i ja też pomimo tego, że gdzieś tam później poczułam, że faktycznie on był, to zarzucałam mu, że go nie było w sytuacji, kiedy ja go potrzebowałam.
1: A był?
4: A był.
1: Jak się wyprowadził, jak was opuścił, jak został wygoniony, co miało miejsce?
4: Powiedział, że wychodzi, że nie czuje się tu chciany i że po prostu będzie się kontaktował w sprawie dziecka.
1: I tak robi?
4: Jeżeli chodzi o małą, to się dogadujemy, ale... Więc no, ja widzę tę szansę, że możemy o to zawalczyć. Tylko chciałabym, żeby on zobaczył, że mi bardzo zależy. Chciałabym, żeby wypłynęło bardzo mocno. On jeździ w komunikacji, on prowadzi ogólnie autobus i ja nawet miałam taką ochotę jechać, zatrzymać ten autobus i wykrzyczeć, że go kocham. No po prostu, no...
1: Bardzo ładne. Takie wariactwa się robi, jak ludzie się kochają albo rozumieją swoje błędy. Klaudi, ile ty masz lat?
4: 30.
1: A on?
4: Będzie 40.
1: 40, no proszę. A brzmisz jak nastolatka, wiesz, małolata.
4: No właśnie, ja myślę, że jestem trochę małolata.
1: Bo w gorącej wodzie kąpana. Rozumiem, no po prostu zanim coś pomyślisz, to
4: zrobiłaś. Bo on chce ciszy i spokoju, tak, on chce ciszy i spokoju, a wziął sobie tak ekspresyjną kobietę, takiego diabła. Ja wiem o tym, że jestem czasami tym diabłem, ale też wiem, że ta moja ekspresja wielokrotnie jego ciągnęła do góry i wielokrotnie też dałam mu siłę, żeby on walczył, bo jemu też biznes padł i ja przy nim byłam. I ja
1: Klaudia,
4: wiem. I on sam to mówi.
1: Twoja wada
4: że
1: jest też
4: pomogło.
1: Często zaletą. Spokojnie. Mężczyźni kochają takie wariatki, diablice. Tylko to trzeba troszeczkę osiodłać. Dobra.
4: Tak,
1: dzwonimy
4: tak.
1: do Rafała, namawiamy na powrót i przemyślane sytuacje dotyczące przede wszystkim 13-miesięcznej córeczki i ciebie, Klaudia. Bo jeśli ty go kochasz, to miłość wygra wszystko. Oby on nie stwierdził, że postanowił się odciąć i pozostawia już tylko kontakty a propos dzieciaka. Rafale, kochamy Klaudię, dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: To dzisiaj kciuki ja trzymam mocno przynajmniej. Mam nadzieję, że słuchacze też. 609 869 869. Co wy myślicie, czy uda się pogodzić Klaudię i Rafała?

0: 24 minuty po 9, druga część Kochaj albo rzucaj przed nami. Ma bardzo miły głos i myślę, że jest ogarnięta, także ja widzę szansę, tak pisze słuchacz o Klaudii.
1: Bronek z kolei dodaje, jakby co, to ja też prowadzę autobus i dla takiej dziewczyny otworzę wszystkie drzwi na przykład.
2: Aha,
0: jak
2: ładne.
0: To się zimno zrobi.
2: Przestań, tylko mokro teraz.
1: Fajnie
2: już chyba
1: brzmi,
2: nie jest
1: dziewczyna
2: zimno.
1: Mądra, to Agnieszka napisała. To jest tak, jak się chlapie wszystko, a nie pomyśli się. Mam tak samo w domu, a później przychodzi i przeprasza, więc na razie do Pawelca nie dzwonię, to z kolei Radek.
2: Tak.
0: Na razie nie widać powodu, żeby się wyprowadzić, to zwykłe zgrzyty. Tak czy nie?
2: No nie, chyba nie, bo 3 lata razem byli, jeśli facet zdecydował się wyprowadzić i wstał i wyszedł, no to rozważa, no zastanawia się,
0: a
2: czy to ma sens.
0: A dziecko w związku jest?
2: No, a pyta o dziecko, czyli kontaktuje się, przychodzi ewentualnie zobaczyć dzieciaka,
1: dobra,
2: potem dziękuję
1: to
2: ładnie i wychodzi.
1: Co ona mu powiedziała, przypomnij?
2: No, ona obraziła jego sposoby życia, podejście do, ale również jego mamę, jego najbliższych, przyjaciół, rodzinę. No generalnie wszyscy są źli, ona jest najmądrzejsza.
0: Wybuchła, ale też nie tak bez jest. Powodu, bo usprawiedliwia się tym, że ma problemy w pracy.
2: Ma, no bo sobie nie daje rady z tym. Chciałaby się pewnie realizować zawodowo. Wiecie, jak to jest, dziewczyny. No, dziecko jest przyklejone do piersi matki. My mamy lepiej, tak możemy pójść do pracy. Jak komuś, jak ktoś jest ambitny i chciałby coś w życiu jeszcze osiągnąć, no to się denerwuje, że nie da się tego połączyć, bo się nie da.
0: Ja myślę, że się da. Dzwoń do Rafała.
2: Kochaj. Albo rzucaj.
3: Halo.
2: Dzień dobry, do Rafała.
3: Tak.
2: Korzystam z zaskoczenia. Paweł Pawelec, Radio Vox FM. Tadam, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Rafale, z grubej rury od razu przechodzę, bo jest o co walczyć, czyli o 13-miesięczną twoją córeczkę. Bardzo cię przepraszam moimi słowami za to, że tak nieelegancko odzywała się do ciebie, ale również mówiła coś nieeleganckiego o twojej mamie. Nieelegancko wypowiadała się o grupie twoich znajomych. No taką masz harpię, takiego masz diabła i trzeba czasami ją ukarać, dać jej pomyśleć i nagle wraca łagodna, ugłaskana. Przepraszam, dużo zawiniłam, wiem to, ale mam taki charakter. Kocham tego człowieka całym sercem, patrzę codziennie na jego kopię w postaci córeczki i bardzo bym chciała to naprawić, bo jest moim światem, ale Paweł, uwierz mi, wszystko naprawdę, i tu użyła słowa takiego, co nie mogę przeczytać. Nie chciałabym, żeby tak się zakończyła nasza bajka. 3 lata i do śmieci. Paweł, pomóż mi, błagam. No widzisz, ja potrafię coś takiego ładnego powiedzieć, bądź wyciągnąć taką esencję, czego wam by się nie udało, bo zaraz poszłyby emocje, zaraz coś by się jej przywalił, mnie posłuchasz, ona coś by ci odpowiedziała. Rafał, ona nie chce końca tego związku. Ona wie, że źle zrobiła. Już nigdy więcej nie odniesie się brzydko do twoich najbliższych. Wie dokładnie, że czasami trzeba się ugryźć w język i jeśli ma się jakieś inne zdanie, to się je trzyma dla siebie, żeby nie ranić. Wiem, kim jest matka, szczególnie dla syna. Rafał, weź ty wybacz człowieku, kobicie, która błądzi, próbuje się jakoś dotrzeć. To dopiero 3 lata. Kryzys powinien być po 7. Nie rozwalaj tego jeszcze. Jeszcze będzie gorzej. Zobaczysz, tylko doświadczenie będziecie mieli większe i będzie ci się łatwiej godzić. No przecież wiesz o tym, no.
3: Spokój się, bo robiłeś, wiesz, dobry PR, ale w tej chwili zaczynasz, wiesz, złą stronę, to zaczynasz mnie tak, wiesz, uświadamiać, że może być gorzej.
2: No bo będzie, no. Będą inne problemy, no. Tylko że ona już, wiesz, w ramach doświadczenia nie będzie reagować jak żywa krew. Pomyśli, zanim coś powie, pomyśli, zanim coś zrobi. Taką wariatkę, żeś sobie wybrał, chłopie. Takiej, żeś zrobił dziewczynkę, no. Mam pomóc jej cię odzyskać, czyli spróbować cię przeprosić, żebyś się z nią spotkał, żeby ona mogła ci powiedzieć, że źle zrobiła i że nie będzie już tak robić. I że będziecie o tym rozmawiać, a nie się obrażać, odwracać napięcie i trzaskać drzwiami. Ona bez ciebie żyć nie może. Powiedz mi, że ją kochasz, że chcesz jej wybaczyć, zaryzykujesz, posłuchasz, pogadasz a ja sobie przykleję mały sukces.
3: Nie wiem, co mam powiedzieć, jestem strasznie zaskoczony.
2: No wiem, bo tak działa.
3: W tej chwili jadę, nie mogę się do końca skupić. Jak nie wyjdzie, a dam szansę, to zwalam to na ciebie, tak? Rekompensujesz mi to w inny sposób, tak?
2: Zwalasz
3: biorę
2: to
3: biorę telefon,
2: mnie.
3: Dzwonię i nie wiem, tak, zapraszasz ty, nie wiem, na coś i twoja wina. Albo będę cię obwiniał do końca życia, tak?
2: Oczywiście, że tak.
3: Bierzesz to na klatę.
2: Biorę to na klatę.
3: Przy takiej nagiej przemowie nie potrafiłbym powiedzieć nic innego, jak to, że ją też bardzo kocham.
2: Dziękuję.
4: Polska słyszy.
2: Dawaj.
4: Moją obietnicę. Obiecuję więcej nie wypowiadać się w sposób zły o bliskich, osoby, którą kocham, a kocham naprawdę bardzo mocno.
3: Też jestem tego zdania, że trzeba było to rozmawiać i jednocześnie teraz chciałem przeprosić za moją taką rozmowę niezbyt żywołową, ale nie mogę też jakby się do końca skupić i jestem w pracy, ale naprawdę bardzo doceniam, jestem zaskoczony i
2: no widzisz.
3: Mogę powiedzieć, że też bardzo kocham i...
2: Niech żyje miłość! Ona jest najważniejsza. Ważniejsza, o nią zawsze walczyć trzeba.
3: Ja chciałbym ci ze swojej strony podziękować za te słowa, które wypowiedziałeś za moją partnerkę, że tutaj jakby no, zrobiłeś dobrą robotę też dla nas, że ona, dziękuję też mojej partnerce, że odważyła się na takie posunięcia, że wyznała...
2: To jest ładny ruch.
3: Wreszcie tak. to, co tak naprawdę oczekiwałem, czego nie dostałem po tym wszystkim, więc podziękowania wielkie dla ciebie, ale także i dla mojej ukochanej partnerki.
2: Trzymajcie się i kochajcie się.
3: Trzymaj się i wszystkiego
2: Cześć.
3: Dobrego.
2: Dziękuję.
4: Dzięki.
5: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
0: No Paweł, ja jestem w szoku. Ty sobie radzisz lepiej niż Hiszpanie na mundialu.
6: No nie. 2-0 w tym tygodniu. A oni 0-0.
0: Brawo, ładnie, brawo, brawo. Ładnie, zgłaszajcie brawo, ja. Się do Pawelca. Kochaj albo rzucaj. Wraca już jutro. Box FM.pl. Tam się zgłaszajcie.

0: To był Shaus i Call My Name, a tu Vox FM i program w rytmie hitów, czyli program o zabarwieniu rozrywkowo-muzyczno-edukacyjnym, tak by można było powiedzieć. Dzień dobry w ten wtorek, 9 godzin za nami i 37 minut tego też dnia wtorku za nami. Arek Sikora, witam. Dzień dobry przede wszystkim. Co ja chciałem powiedzieć? Że wakacje za 9 dni. Zacznijmy od dobrych informacji. Wakacje za 9 dni, a tak się składa, słuchajcie. Jak już tak dobrze nam idzie od samego początku, no to lecimy dalej. Vox FM tankuje na wakacje. No. Zainstalujcie sobie naszą nową apkę na telefonach, na smartfonach i tam możecie się zgłaszać. W aplikacji Vox FM zgłaszajcie się do tankowania, dzisiaj będziemy tankować, wszystko pod znakiem tankowania. A patrzcie, a wtorek w kalendarzu. A jak weekendowo się zrobiło? Arek Sikora, dzień dobry.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
6: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko ma

0: Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multi-Install Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Reklama.

0: zorganizowana, żeby do podobnych ekscesów w przyszłości nie dochodziło. Do tego tematu będziemy wracać. Nowego żłobka w Kostrzynie nad Odrą nie będzie. Za duże koszty budowy, ale też galopujący niż demograficzny. W miarę potrzeb jedna z placówek zostanie przekształcona w tak zwane żłobko przedszkole. Kostrzyński magistrat otrzymał ponad 4 miliony złotych dotacji na nowy żłobek. Miało powstać 60 miejsc dla dzieci. W ubiegłym roku został nawet rozpisany przetarg. Zgłosiły się 3 firmy. Najtańsza oferta opiewała na blisko 12 milionów złotych. Burmistrz Andrzej Kunt podjął decyzję o zaniechaniu inwestycji.
1: W zasadzie to się już nie mówi o kryzysie, tylko o katastrofie demograficznej. W perspektywie kilku najbliższych lat to na pewno tych dzieci będzie mniej i w przedszkolach. W związku z tym któreś z przedszkoli może przejąć też funkcję żłobku przedszkola. To kiedyś bywało, jest to znowu dopuszczalne.
0: W Kostrzynie w razie potrzeby nowych 50 miejsc powstanie w przedszkolu przy ulicy Osiedlowej.
2: To był lekki poranny chłodek, ale sporo słońca w Gorzowie, a to oznacza, że temperatura będzie rosnąć. Dziś ma zakotwiczyć w okolicach 20 stopni, to dobra informacja, zwłaszcza, że nie powinno padać. Może poprzeszkadzać trochę lekki wiatr. Jakoś to wszystko przetrwamy, zwłaszcza, że jeszcze w tym tygodniu będzie dużo, ale naprawdę dużo cieplej. Temperatura ma poszybować w okolice 30 stopni.

0: Reklama.
1: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metal Bauch Rostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
7: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Na środku pola pistacje prażone, niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Taneczny Spotek 2000.

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
5: Reklama.
6: Vox FM.
5: Vox FM.
6: Gorzów.
7: Policja ustala, czy odnalezione ciało należy do poszukiwanego mężczyzny. Chodzi o domniemanego zabójcę 19-latki. Dotyczyło zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Dobiegło końca posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Płonie największa rafineria w Moskwie. Uderzył w nią ukraiński dron.
8: Jest 10:00, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy uważnie.
7: 19-latek, który miał zabić swoją partnerkę w Mszanie Dolnej, prawdopodobnie nie żyje. Obława trwała przez całą noc. Na ciało młodego mężczyzny natrafili policjanci dziś rano. Trwa ustalanie, czy to rzeczywiście poszukiwany nastolatek.
9: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
7: Mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej. Do zdarzenia doszło wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna. 19-latek zaatakował swoją byłą dziewczynę podczas sprzeczki. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Było poświęcone przygotowaniom do możliwego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Chodzi o dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, a przewodniczył mu premier Donald Tusk.
10: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk. Gwarancje są potrzebne, związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, po to, żeby całe rodziny mogły się tutaj do nas, do Polski sprowadzić.
7: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister ma się w najbliższym czasie spotkać także z prezydentem. Lekarz i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Mężczyzna miał zarobić w ciągu roku w jednym szpitalu ponad 1 600 000 zł. I to mimo braku specjalizacji. Rezygnację Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej przyjął szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. Grafik prac lekarza miał pokrywać się z jego aktywnością polityczną, m.in. występami w telewizji i pracą w Senacie. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: W Szpitalu Południowym trwa już kontrola zlecona przez stołeczny ratusz. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że audyt obejmie również szpitalne oddziały ratunkowe we wszystkich miejskich placówkach. Jak podkreślił, ochrona zdrowia jest zbyt ważną sferą, by pozostawiać jakiekolwiek wątpliwości dotyczące organizacji pracy czy wydatkowania publicznych pieniędzy. A to dopiero początek problemów lekarza. Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, wskazując na możliwe opuszczanie dyżurów medycznych. Jeśli doniesienia się potwierdzą, lekarzowi grozi nie tylko zwolnienie dyscyplinarne, ale nawet odpowiedzialność karna.
7: O czym mówił Mateusz Gołębiewski. Płonie największa rafineria ropy naftowej w Moskwie. W obiekt, który znajduje się 15 km linii prostej od Kremla, prawdopodobnie trafił ukraiński dron. Minionej nocy do rosyjskiej stolicy doleciało blisko 60 bezzałogowców. Na miejscu pracują służby. Lokalne władze potwierdzają uszkodzenia, informując o braku ofiar lub poszkodowanych. Moskiewska rafineria zaopatruje do 40% rynku paliwowego w Moskwie. konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu. Warszawskie targi obronne już w piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
12: Każdy, kto kupi bilet, będzie mógł zwiedzić stoiska. Mamy wystawców ponad 100. Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak, będą pojazdy Służby Ochrony Państwa, będzie można zobaczyć taką VIP-owską limuzynę.
7: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prązyjskiego.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: W pogodzie dzisiaj ciekawie, bo będą miejsca, gdzie będzie ładnie.
7: Naprawdę.
8: Naprawdę. Południe Polski. 22-21 stopni.
7: Zazdrościłem.
8: Dużo słońca. Deszcze zaczynają się tak od Warszawy w górę. Lublin też deszczowy. Łódź, Wybrzeże. A w Suwałkach i w Białymstoku dzisiaj nawet może zagrzmić. No i tam najchłodniej 16-15 stopni. Ale przed nami idzie naprawdę... Przed nami idzie. Bardzo to nie po polsku powiedziałem, ale przed nami bardzo duże ocieplenie. Ono idzie. O, tak to powiem. No, brzmieć. Co powiesz na 35 stopni?
7: Fantastycznie, ale to u nas ma być tak, czy we Włoszech?
8: Nie, u nas.
7: U nas.
8: Już od piątku.
7: Cudownie.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Także nie przejmujcie się, jeżeli jest chłodno, zimno i wam to nie pasuje. Już za moment będzie gorąco upalnie i to też wam nie będzie pasowało.
7: Będziemy narzekać też, tak jest.
8: No dobrze, nie ma na co narzekać, bo mamy hity i będziemy je grać 5 minut po 10. Marek Sikora, dzień dobry, Dawid Osysko wraca za godzinę.
7: Będę o 11.
8: A u nas teraz kaskada.

Real McCoy, Another Night. Pięknie to gra, pięknie, ładnie, świetnie, wspaniale. Przecież no, w rytmie hitów. Nie tylko gramy w rytmie hitów, sprawdzamy też, co się dzieje na świecie. Słuchajcie, doniesienia z UK. Rząd chce zbanować social media dla wszystkich poniżej 16 roku życia. No, jak czytam komentarze, to wszyscy zachwyceni, że świetnie, że bardzo dobry pomysł, że super w ogóle i tak powinno być wszędzie. Też się z tym zgadzam, ale pojawia się pytanie. A co z dorosłymi? Czy tak zerknijmy, zauważmy, co dorośli tam wyprawiają w tych social mediach? Niektórzy to już naprawdę totalnie odjechali, co nie? Na niektórych dorosłych to też bardzo źle działa. Ja bym poszedł jeszcze krok dalej. Nie wiem, zrobił jakieś prawo jazdy na Instagrama. No, że póki nie zdasz prawa jazdy na Instagrama, no to nie wjeżdżasz na Instagrama. Nie możesz, nie ma opcji. Musisz, tak, zdać egzamin z rozpoznawania oszustw internetowych z wykorzystaniem AI. No, albo takie zadanie, kto ma pierwszeństwo w komentowaniu, udostępnianiu treści na tym skrzyżowaniu? No właśnie. No. I z takim prawo jazdy dopiero można się logować. Jak tak patrzę, to jest potrzebne naprawdę, bo niektórzy na tych social mediach to naprawdę odjechali. I wtedy można by było mówić, halo policja, proszę przyjechać na Facebooka, to by była drogówka.

0: A czy wy wiecie, że Zakaria jest znowu numerem jeden w bestliście? Zerknijcie, sprawdźcie na VoxFM.pl, a także w Voxowej nowej mobilnej aplikacji. Tam możecie zagłosować na swoje ulubione hity i w piątek słuchajcie koniecznie najnowszego notowania bestlisty. Od 17 zaprezentuje je Krzysiek Skrzypkowski. No dobrze, sprawdźmy co w pogodzie znowu. Zerkam, patrzę. Tu leje, tam leje. Trzeba się jakoś dostosować, chyba dopasować do stanu rzeczy i stwierdziliśmy, że my też lejemy. Lejemy wam paliwko, no, na wakacje, które już niebawem, już coraz bliżej. Wystarczy się zgłosić do naszej zabawy, a możemy wam zatankować na wyjazd wakacyjny. Musicie nam tylko powiedzieć, gdzie i z kim jedziecie na te wakacje. Takie proste pytanie. Odpowiadacie w mobilnej aplikacji VoxFM. Pobierzcie ją sobie na smartfony. Tam jest taka zakładka konkursy. Klikacie, zgłaszacie się, a my do was dzwonimy i tankujemy wam na wakacje. Czy da się prościej? Raczej nie. VoxFM, najnowsza aplikacja. Instalujcie i zgłaszajcie się do naszej zabawy.
1: Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczełydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
6: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
5: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
6: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
5: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
6: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
5: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
16: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

0: Wojtek Hańczuk. Nieumyślne narażenie na utratę zdrowia lub życia. Taki zarzut usłyszy 41-latek, który podczas niedzielnego koncertu Piaska na Gorzowskim Rynku odpalił w tłumie petardy. Grozi mu do roku więzienia. Dzięki monitoringowi policjanci zatrzymali także 37-latka. Jego udział w zajściu jest jeszcze wyjaśniany. Przypomnijmy, że poszkodowane bez poważnych obrażeń zostały 3 osoby. Bardzo poważne obrażenia po wypadku na hulajnodze. Nastolatka z Przytocznej walczy o życie w gorzowskim szpitalu. Rzecznik placówki potwierdził, że ma poważne obrażenia głowy. Do zdarzenia doszło w piątek, a policja cały czas bada okoliczności zdarzenia.
1: Nie miała kasku na głowie, ale również ma ukończone lat 16, więc też takiego obowiązku już nie miała.
0: Mówiła Urszula Zawadzka z policji w Międzyrzeczu. Spłonęła wiata ze słomą w Płonicy w gminie Deszno. Szybka akcja strażaków zapobiegła przedostaniu się ognia na inne budynki. Uczestniczyło w niej 8 zastępów straży. Ogień pojawił się po godzinie 16. Nowy atakujący w Kuprum Styronie Gorzów do siatkarskiej ekipy dołączył Dawid Dulski, ma zastąpić Chizobę, który zagra w Japonii. Dulski to 24-latek, który grał już m.in. w Zawierciu czy Częstochowie ostatni sezon we Francji. Waterpoliści Alfy Gorzów mistrzem Polski w grupie do 19 roku życia. Podczas finałowego turnieju w Szczecinie wygrali wszystkie mecze. Na ostatnim, 6. miejscu zmagania zakończyli piłkarze wodni z Tilonu, którzy z kolei wszystkie mecze przegrali. A już jutro najważniejszy mecz sezonu piłkarzy nożnych z Tilonu. W finale baraży powalczą w Częstochowie o awans do 3. ligi. Dziś i jutro bez rewolucyjnych zmian za oknami. Temperatura w okolicach 20-21 stopni w ciągu dnia i 10 nocami. Za to już w czwartek może być nawet 27-28 na plusie, a w piątek temperatura ma poszybować w okolice 30 stopni. Przed nami naprawdę bardzo, ale to bardzo gorący i słoneczny weekend.

0: to promocja.
1: Na wyjazd na Mazury, w góry,
0: a może nad morze.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
1: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
0: Tankuj z Vox FM
1: na wakacje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
7: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji, na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin & Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin & Green. Znajdź swój moment regeneracji.
12: Dwa dni, pięć gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM Gorzów.
15: Policja zatrzymała dwie osoby, mogą mieć związek z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ogromna tragedia, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Mszany. Z rąk byłego chłopaka zginęła tam 19-letnia kobieta. Po wypadkowe utrudnienia w lubelskim Świętokrzyskim o szczegółach za chwilę.
16: Za chwilę, czyli w wiadomościach radia Vox FM punktualnie o 11, na której już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy uważnie.
15: Dwie osoby w rękach służb. Są nowe informacje po zastrzeleniu Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina. Artysta zginął wczoraj, idąc chodnikiem. Zatrzymani to dwaj Białorusini, nie mają jeszcze zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja nie zakończyła jeszcze swoich działań. Prosi także m.in. kierowców o nagranie z kamerek, które mogą pomóc w sprawie. Do tego tematu będziemy wracać. To ogromna tragedia, mówią mieszkańcy małopolskiej gminy, w której doszło do zabójstwa. Wczoraj 19-latek pokłócił się z byłą dziewczyną i zaatakował ją nożem. Kobieta zmarła, mężczyzna uciekł, był poszukiwany. Dziś rano prawdopodobnie znaleziono jego ciało w gminie Niedźwiedź.
17: Szok. No i dla wszystkich to jest wielka niewiadoma. Co człowiek kiedy może zrobić? Po prostu ciężko to określić. Nie znaliśmy ich osobiście.
18: No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
19: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
17: Tak, od samego jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo.
15: Mówili okoliczni mieszkańcy. 19-latka przez całą noc szukało kilkuset policjantów, a nowe fakty w tej sprawie podaje prokuratura. Nastolatkowie byli parą, ale się rozstali. Do tragedii doszło w czasie kłótni.
20: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej, powodując rozległe obrażenia ciała. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła. Natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
15: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Obława na 19-latka trwała całą noc. Rano znaleziono jego ciało. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Uwaga kierowcy, ruch wadłowy na Krajowej 19 w Lubelskiem. W Ciecierzynie pod Lublinem czołowo zdarzyły się dwie osobówki. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku. Powypadkowe utrudnienia także na drodze krajowej 74 w Świętokrzyskim. W Piórkowie doszło do zdarzenia ciężarówki z samochodem osobowym. Utrudnienia mogą potrwać do godzin 12. Części do silników samolotów F-16 czy wznowienie projektu polskiego samochodu elektrycznego. Premier zapowiada przyspieszenie w inwestycjach zagranicznych firm w Polsce. Donald Tusk liczy, że już jesienią firma Electrum Mobility Poland będzie mogła wznowić pracę nad polskim samochodem elektrycznym.
21: To będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej, średniej wielkości SUV-y.
15: W siedzibie giełdy papierów wartościowych premier przypomniał, że wśród najważniejszych inwestycji jest amerykańska fabryka części do silników F-16, która ma powstać w Rzeszowie. To dodatkowe 140 miejsc pracy. Tatrzański Park Narodowy w nocy podsłuchuje zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr. Analiza nagrań pomaga lepiej zrozumieć tatrzańską przyrodę i obserwować zmiany zachodzące w środowisku, mówi Stanisław Broński z TPN-u. Na nagraniach słychać głównie ptaki, w tym puchacze, ale załapał się także ryś.
22: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przyjeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
15: Urządzenia rozmieszczone są w różnych częściach Tatry i ustawione na nagrywanie głównie nocą, bo wtedy zwierzęta są bardziej aktywne.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Będzie dzisiaj słońca troszeczkę, szczególnie na południu kraju, tam też 21-22 stopnie. Opady deszczu na północy, burze prognozowane przez synoptyków w Suwałkach, w Białymstoku. No a tak poza tym, no to do, w najzimniejszych miejscach w kraju 16-15 stopni. W nocy spadek do 7, jutro w najcieplejszym momencie dnia 24. Jutro już w ogóle tak ten deszcz to tylko w niektórych miejscach, gdzieś tam w Zakopanem. Suwałki, Białystok też tylko z deszczem, poza tym...
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Poza tym w prognozach synoptyków bardzo już widać nadchodzące wakacje. Masz już plany na wakacje jakieś?
15: Coś, tam? Świetnie. Coś tam się kotłuje w głowie, coś jest, coś ale jest, nie będę zdradzał.
16: A wy możecie zdradzić. Wy możecie zdradzić w naszej apce. Bo za wasze plany na wakacje, a także osoby, z którymi pojedziecie, bo takie jest pytanie, gdzie i z kim jedziecie na wakacje, tankujemy wam samochodem. Za moment dzwonię, a wy się zgłaszajcie w najnowszej apce Vox FM.
15: O moje miejsce zajmie o 12:00 Kasia Pilewska.
16: Zapraszamy o 12:00 na wiadomości.

0: Takich dźwięków nam we wtorek potrzeba. Shanghai i Kalimaminu w Vox FM. 16 minut po 11. No. Ja tylko mam nadzieję, że macie gdzieś w pobliżu swoje telefony, bo...
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Bo ja wybieram zgłoszenie i do kogoś z was dzwonię. Wysyłaliście swoje zgłoszenia do naszej zabawy na naszej Voxowej apce. Przypominamy, nowa jest. Instalujcie na smartfony i zgłaszajcie się, bo to pierwsze tankowanie, ale na pewno nie ostatnie. No, więc tam cały czas możecie się zgłaszać. A ja dzwonię, więc... Więc mówię halo i dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Chyba się słyszymy.
0: Witam ciebie, Julio. Arek Sikora z tej strony. Vox FM do ciebie dzwoni.
2: O, dzień dobry, cześć.
0: Cześć. Spodziewałaś się?
2: Nie, totalnie.
0: A widzisz, w zgłoszeniu napisałaś tak. Wraz z moim ukochanym Mateuszem wybieramy się na zasłużony odpoczynek nad nasze piękne polskie i drogie morze. I te słowo i drogie mnie skłoniło do tego, żeby do ciebie zadzwonić. Jak ja cię, Julka, rozumiem. Jak ja cię po prostu rozumiem. Słuchaj, sprawy transportowe, czym jedziecie? Powiedz, twoim samochodem, jego samochodem, jak to wygląda?
2: Zobaczymy, chyba moim, moją Astrunią.
0: Chyba twoim. Dobrze, a jak tam stan baku, powiedz?
2: No, na polskie morze myślę, że warto byłoby pomóc.
0: Julka, ja mam taką propozycję. Vox FM zatankuje wam samochód do pełna, a wy bawcie się dobrze, dobra?
2: Jasne, super, dziękujemy bardzo.
0: To już masz zapewnione, a teraz chwal się, bo napisałaś, że zasłużony odpoczynek. Co wyście nawyrabiali czym się zajmujecie?
2: A, bardzo dużo pracujemy, mamy swoje firmy, także marzy nam się odpoczynek. No, że kochamy polskie morze, no to właśnie tam nam się marzy wybrać.
0: Czyli Julka i Mateusz to tacy polscy przedsiębiorcy. Boże, Julka, jak ja was jeszcze bardziej rozumiem, jak wam jeszcze bardziej ta pomoc jest potrzebna. Bawcie się dobrze, lećcie, Vox tankuje wam na wakacje. Wszystkiego dobrego.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: A jeśli wy też chcecie, żebyśmy wam zatankowali na wakacje, zgłaszajcie się w naszej apce.
3: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Offenbach i Overdrive. Overdrive, czyli wsiadasz do samochodu i jedziesz tak, że hej, że nie mam pytań. O, jak zatankowane, za darmo, no to można nie patrzeć wtedy na spalanie, tylko po prostu się jedzie, prawda? W takim stanie Julka, której zatankowaliśmy przed chwilą w Vox FM na wakacje, a wam też możemy zatankować, przypominamy, w naszej apce mobilnej na smartfony wchodzicie w zakładkę konkursy i zgłaszacie się do naszej zabawy. Vox FM tankuje na wakacje. Gdzie jedziecie, z kim jedziecie, na te pytanie odpowiadacie i reszta później się dzieje, prawda? Później my dzwonimy, a wy macie tankowanie z głowy. Tak wam robimy, dzień dobry. Tak wam pomagamy. Pomożemy też muzyką za moment. Lorin Bajera między innymi na Horyzoncie Muzycznym.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Cadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
7: Cadet OK.
6: Zapisy na lato już trwają. Cadet-OK.pl.
8: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
16: Dwunastu kierowców na podwójnym gazie na A2 w Lubuskiem. Karolina Łopacińska, Wojciechowska, oto szczegóły. Policjanci w poniedziałek prowadzili akcję kontrolną w rejonie punktu poboru opłat w Tarnawie Żapińskiej. Mundurowi sprawdzili trzeźwość około 2700 kierujących. 8 prowadzących było w stanie nietrzeźwości oraz 4 po użyciu alkoholu. Jeden miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Wobec wszystkich zatrzymanych zostaną zastosowane środki przewidziane prawem. Policjanci podkreślają, że alkohol, nawet w niewielkiej ilości, znacząco obniża zdolność koncentracji i wydłuża czas reakcji. Masa rowerowa kręcić będzie kilometry dla Gorzowa. Przejazd rowerzystów zaplanowany jest na sobotę. Zbiórka o godzinie 11 w Parku Górczyńskim. Stamtąd uczestnicy ruszą Górczyńską, Piłsudskiego, Walczaka, Jagiełły, Chrobrego. Przejadą przez Most Staromiejski, potem Fabryczną i na Stadion Żużlowym, gdzie będzie meta. Do przejechania około 10 km. Impreza jest dla każdego, kto ma rower i chęci. Zachęca Paweł Najdora z rowerowego Gorzowa.
1: Chcemy, żeby to była jedna z największych mas rowerowych. Mamy nadzieję, że może w końcu nam się uda przebić tą magiczną liczbę 1000 uczestników. Warto pokazać wszystkim mieszkańcom Gorzowa, że rower się liczy w mieście i tych rowerzystów jest coraz więcej, co widać tak naprawdę codziennie na gorzowskich ulicach.
16: Masa rowerowa organizowana jest przy okazji rywalizacji o rowerową stolicę Polski. Kręcić kilometry można do końca czerwca, ściągając aplikację Aktywne Miasta i wybierając Gorzów. Wszystko znajdziecie na stronie gorzowskiego magistratu. W Gorzowie na termometrach mamy 14 stopni, niebo przykryte chmurami, ale jak informują synoptycy, słońce ma się do nas przedrzeć dzisiaj max 21 stopni, czyli całkiem nieźle. Z dnia na dzień coraz więcej, coraz cieplej, tak, że w weekend ma być 30. Kierowcy rozważnie na drogach, stosujecie się do znaków.
7: Vox FM Gorzów.

0: FM. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszukiwaniem. Ustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
11: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta ta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
12: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
2: Reklama.
0: Vox FM.
2: Vox FM.
0: Gorzów.
13: Obława trwa. Wiadomości zaczynamy od zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Za chwilę też atak na prezydenta Poznania podczas sesji. Jacek Jaśkowiak obrzucony ciastem. A na koniec mundial do gry wchodzą kolejni faworyci. Posłuchajcie.
14: 12 na zegarach w studiu Radia Vox FM. Witam Katarzynę Pilewską.
13: Dzień dobry.
14: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
13: To wyglądało jak egzekucja. Sprawca wciąż poszukiwany. Służby mają jego rysopis. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany jest także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina.
15: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
13: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W tej sprawie zatrzymano 2 30-kilkuletnich Białorusinów.
15: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś Białej Podlaskiej. Udział tych 2 mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
13: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Chodzi o kierowców podróżujących wczoraj między 8.30 a 10.30 w okolicach ulicy Królowej Jadwigi, gdzie doszło do zabójstwa. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Prezydent Poznania obrzucony ciastem. Przerwano obrady Rady Miasta. Do awantury doszło podczas dyskusji nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Nagle do prezydenta podszedł mężczyzna i rzucił w jego stronę ciastem. Gdy obezwładniły go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka. Na to właśnie zasługuje.
16: To pan chce mieszkania kochanego oddać obywatelu deweloperowi.
13: Ubrudzony ciastem prezydent Poznania nie krył wzburzenia.
17: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistolet, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu, i nie pozwolić im na taką agresję.
13: Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 roku. W ostatnich wyborach uzyskał reelekcję, zdobywając w drugiej turze ponad 70% poparcia. Fikcyjne kursy dla ochroniarzy w Gdańsku. 8 osób usłyszało zarzuty po tym, jak śledczy odkryli proceder wystawiania fałszywych zaświadczeń. Te natomiast otwierały drogę do uzyskania licencji kwalifikowanego pracownika ochrony.
18: Dyrektor dwóch niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego miał przyjmować korzyści majątkowe od osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.
13: Mówi Dariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Zamiast plaży, poligon i wojskowe buty. Armia ruszyła z kolejną edycją programu Wakacje z wojskiem. To propozycja zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy chcą spędzić lato inaczej niż zwykle i sprawdzić swoje możliwości. Na chętnych czeka m.in. jednostka w Sieradzu.
19: Uczestnicy programu Wakacji z wojskiem mogą oczywiście liczyć na niezapomniane przeżycia, na doświadczenia, na wakacyjną wojskową przygodę, ale mogą też liczyć na konkretne korzyści finansowe. Za ukończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości około 6000 zł brutto. To za te 27 dni szkolenia.
13: Mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu. Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia.
20: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Hubert Hurkacz kontra Andrii Rublow zmierzą się ze sobą w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Hall. Spotkanie rozpocznie się o 13. Na piłkarskich mistrzostwach świata do gry wejdą dziś kolejni faworyci w grupie pierwszej i przymierzana do złota Francja zagra z Senegalem. To o 21. Później o północy Irak zmierzy się z Norwegią, o 3 w nocy Argentyna zagra z Algierią, a o 6 rano Austria z Jordanią. A jutro polskie siatkarki meczem z Bułgarią rozpoczną rywalizację w drugim tygodniu Ligi Narodów. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego zagrają w stolicy Tajlandii. Po jutrzejszej rywalizacji z Bułgarią w czwartek zmierzą się z Ukrainą, w sobotę z Holandią i w niedzielę z Kanadą. A jutrzejsze spotkanie startuje o 11.45.
20: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Pomalutku możemy szykować się na upały, nie wiem, czy wiesz.
13: Ja słyszałam, no, tak, ale to jeszcze chyba trochę, co?
14: No gdzie trochę, poczekaj, w piątek już chyba. Jak dzisiaj mamy wtorek, to masz środa, czwartek, 3 dni.
13: To prawda.
14: 31 stopni.
13: 32 stopnie, burze, tu widzę słońce.
14: 35 w sobotę, 35 stopni na zachodzie. Podobnie w poniedziałek też 35 stopni.
13: Tak, ale już jutro mamy dobre informacje.
14: Czekaj, co jest jutro? Jutro jest środa.
13: No zobaczcie, 22 stopni.
14: Pięknie, deszcz tylko w Suwałkach i w Białymstoku i tam na południu kraju delikatnie może popadać. Poza tym pięknie.
13: Pięknie.
20: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Bardzo dobrze, bo wakacje idą.
13: Tak jest. No już to 2 tygodnie zostały. Niecałe 2 tygodnie.
14: Niecałe. 9 dni dzisiaj policzyłem na palcach. Wow. Palców starczyło, żeby policzyć ile do wakacji. Rozumiesz?
13: Rozumiem.
14: Już taki mamy czas roku. 16 czerwca. 12:05. Wtorek. Pięknie jest. Kasiu, ja cię zapraszam o 13 na wiadomości.
13: Na pewno.
14: A państwa zapraszam do słuchania pięknej muzyki. Tu program w rytmie hitów. Arek Sikora, dzień dobry.

0: Sasz i Ekwador. Łezka nostalgii przy takich numerach. Wokół się kręci, trzeba przyznać. No dobrze, a teraz porozmawiajmy o pieniądzach.
1: No,
0: bo jak się okazuje, GUS przedstawił dane o inflacji za maj. Jest taniej, ale drożej. No, czego nie rozumiecie, już wszystko tłumaczę. Główny Urząd Statystyczny przekazał wczoraj, że w maju odnotowano deflację w stosunku do kwietnia. Oznacza to, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju spadły o 0,3% w porównaniu z kwietniem. Jednak w zestawieniu z analogicznym miesiącem 2025 roku ceny wzrosły o ponad 3%. I dlaczego, zapytamy? Gdzie jest ten szkopuł? Kto jest winny? Okazuje się, że... winne są truskawki. No, ogólny wzrost wskaźnika, na ogólny wzrost wskaźnika, jak czytam, wpłynęły wyższe stawki za m.in. świeże owoce jagodowe, takie jak truskawki. Ale stop. Nie, no ja proszę, truskawki zostawić w spokoju. Ja tylko przypomnę, że żeby nie truskawki, to Iga Świątek nie miałaby z czym jeść makaronu. To sukcesy sportowe. Warto.

0: Kojarzymy te dźwięki, prawda? Ha?
1: W tej wersji akurat to jest I Feel Love, Damian Force, odpowiedzialny za te brzmienia.
0: Na trzecim miejscu ostatniego notowania bestlisty wejdźcie na voxfm.pl albo w naszej nowej aplikacji VoxFM na waszych smartfonach. Zagłosujcie w bestliście, bo można w naszej nowej aplikacji. Ba, nie wiem czy wiecie, w naszej nowej aplikacji w ogóle jest fajnie, ona jest świetna. Tam też możecie powalczyć o tankowanie na wakacje, no, w takiej zakładce konkursy. Możecie się zgłosić do Pawelca, możecie posłuchać dodatkowych kanałów Radia VoxFM, na przykład Złombolowego, który już ruszył. No, tam między innymi programy typu Jedno Oko na Maroko. Ciekawe, polecam naprawdę bardzo gorąco. VoxFM, apka na wasze telefony instalowana. I tam głosujecie też w bestliście, 20 pozycji, 6 propozycji. No i w apce też możecie posłuchać, niezależnie od tego, gdzie jesteście. W piątek o 17:00 najnowszego notowania bestlisty, które poprowadzi Krzysiek Skrzypkowski. Polecamy.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/eneopewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
6: Reklama.
7: Jak tworzyć zielone miasta? O tym na warsztatach w Gorzowskiej Bibliotece. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Wydarzenie w czwartek o godzinie 10. Uczestnicy dowiedzą się, jak projektować miasta bardziej przyjazne mieszkańcom, odporne na zmianę klimatu, jednocześnie atrakcyjne wizualnie. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, organizacji społecznych, ale także wszystkich osób zainteresowanych kształtowaniem nowoczesnych i zielonych przestrzeni miejskich. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik Gorzowskiego Magistratu.
8: Podczas spotkania eksperci będą mówić o zielonych inicjatywach, ochronie bioróżnorodności, możliwościach finansowania takich działań oraz praktycznych rozwiązaniach, które sprawdzają się w przestrzeni miejskiej.
7: Udział w warsztatach jest bezpłatny. Przypomnijmy, odbędą się one w czwartek o godzinie 10 w Bibliotece przy Sikorskiego. Piękno natury wiosną. Ekowarsztaty dla najmłodszych przygotował gorzowski MCEK. Na spotkanie trzeba się wcześniej zapisać mailowo lub telefonicznie. Udział mogą wziąć dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Uczestnicy stworzą torby bawełniane za pomocą metody druku botanicznego. To tak zwany ekoprint, czyli technika przenoszenia naturalnych pigmentów i kształtów roślin na tkaninę. Warsztaty odbędą się w czwartek o godzinie 12. Pracownia Miejskiego Centrum Kultury przy ulicy Hawalańskiej 6A. Wstęp jest wolny, a wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie bądź Facebooku. MCK-u. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic przeczytacie także na voxfm.pl.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
9: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metal Bauchrostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
11: 2 dni, 5 gwiazd, 1 wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defis, Top One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
14: Ruszyła sprzedaż biletów na 3. edycję festiwalu Danek.

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Reklama.
0: Vox FM Gorzów.
2: To już oficjalna jest decyzja w sprawie dzikiej karty dla Maji Chwalińskiej. Od tego zaczniemy. W wiadomościach nie najlepsze informacje dla kierowców. Uwaga, ceny na stacjach urosną, a na koniec jeszcze rekord w kajakowej paradzie. Posłuchajcie.
3: No to słuchamy. Wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 13, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska.
2: Jest oficjalne potwierdzenie. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Polka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Przypomnijmy, Chwalińska grała w finale tegorocznego French Open i awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA, co jednak nie dało jej miejsca w głównej drabince. Dlatego Polka musiałaby grać w kwalifikacjach. Dzięki presji, m.in. Polskiego Związku Tenisowego, który złożył w sprawie dzikiej karty oficjalny wniosek, udział Maji Chwalińskiej w Wimbledonie jest już oficjalny. A poza Mają w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6 zł. 10 groszy za litr, diesel do 6 zł. 44 groszy. Cenę maksymalną opublikowało właśnie Ministerstwo Energii, a to efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
4: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
2: Komentuje Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Pozostałości wojenne, materiały chemiczne i paliwa. Bałtyk wciąż jest pełen wojennych pamiątek. W Gdyni podsumowano rok prac poświęconych identyfikacji materiałów niebezpiecznych, które zalegają na dnie Morza Bałtyckiego, podczas których przebrano 900 km kwadratowych dna. Eksperci uznali, że ryzyko katastrofy ekologicznej jest jednak niższe niż zakładano.
5: W każdym obszarze może było mówić o innych wynikach. Tak? Jeżeli mówimy o Rydnie Słupskiej, to byśmy mogli tutaj się skupiać bardziej na pochodnych broni chemicznej z czasu II wojny światowej. Jeżeli mówimy o Głębi Gdańskiej, to tutaj bardziej byśmy się skupili na potwierdzeniu sytuacji takiej, która jest związana z występowaniem jeszcze amunicji po II wojnie światowej wokół wraków czy przy wrakach na Głębi Gdańskiej.
2: Mówi Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego. Kolejnym etapem pracy naukowców będzie opracowanie planu neutralizacji zidentyfikowanych już zagrożeń. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów Włódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą. Zapisy już ruszyły.
6: 19 lipca już trzecia edycja pięknego wydarzenia, jakim jest bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej na rzece Pilicy w Sulejowie, czyli krótko mówiąc Sulejów kajakowa stolica Polski.
2: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 617 osób w 365 kajakach.
6: Jeżeli chodzi o popularność tego wydarzenia i jego bardzo pozytywny odbiór, wynika on zapewne z faktu, iż odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
2: Udział jest bezpłatny, a szczegóły znajdziecie na stronie Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Ostatnio były Mistrzostwa Europy w kajakarstwie.
2: Aha.
3: Przywieźliśmy 7 medali. Mówię o tym, bo jestem fanem.
2: Kajakarstwa?
3: Oczywiście.
2: Ale kajakowanie, czy raczej spędzanie czasu na kajaku?
3: Spędzania czasu na kajaku.
2: No właśnie, tak mi się wydawało, no, że pasujesz do tego bardziej.
3: A dziękuję bardzo. Wiesz, że jak się pływa tymi spływami, to tam często są bary na wodzie?
2: Wiem o tym doskonale, ja też lubię kajakować.
3: O, właśnie. Ale kajakować, czy spędzać czas na kajaku?
2: Pogoda.
3: Już po pogodzie.
2: No właśnie.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas nie.
1: zrozumienia.
3: Ale to coś w pogodzie ciekawego? Coś chciałabyś powiedzieć?
2: Jeszcze trzymamy, słuchajcie, cierpliwości. Jeszcze jutro, jeszcze dzisiaj tak naprawdę. Jeszcze trochę deszczu, jeszcze trochę chłodno, a jutro już 20-24, słońce. I tak do końca tygodnia będzie tylko rosło. W piątek 29, a w niedzielę 32.
3: Ale tak patrzę po mapach, no to ten deszcz cały czas gdzieś tam będzie.
2: Będzie krążył.
3: O, z tym, że jak jest cieplej, to szybciej się suszymy. O, właśnie. 5 minut po 13. Albo trzeba tak żartować jak ja, to wtedy też jest sucho, nie?
2: Tak. Przegoniłeś deszcz.
3: Dziękuję. Kasia Pilewska wraca o 14, a ja mówię raz jeszcze dzień dobry. Arek Sikora, tu program w rytmie hitów.

Holy Dolly, szanowni państwo, to właśnie Dolly Song w Vox FM. Gramy wam w rytmie hitów cały czas, to się nie zmienia, ale porozmawiajmy teraz o poważnych sprawach, dobra? O poważnych sprawach. Słuchajcie, ruszają ćwiczenia wojskowe, międzynarodowe. Polscy, litewscy, francuscy żołnierze będą ćwiczyć w rejonie Przesmyku Suwalskiego. No i wiecie, jak te manewry będą się nazywały? Manewry wspólne Polski, Francji i Litwy nazywają się, uwaga, Dzielny Dzik. Dzielny Dzik! To jest świetna nazwa. W tej nazwie kryje się wszystko, w tym kryptonimie. Mało tego, ja bym jeszcze ponazywał wrogie oddziały. Spłoszona łania. Wypatroszony łosoś. To tak ponazywajmy. I to jest klucz do sukcesu. Już mamy ich w garści. A tak właściwie to w kopycie. Dzielnego Dzika. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Sean Baker i Runaway, czyli uciekaj w jej. Ale powiem wam, że nie ma po co. Jest super, jest świetnie, zobaczcie, 25 minut do 14 we wtorek. Piękna pogoda nam się szykuje, już tam w oddali na horyzoncie rysuje nam się piękny pejzaż wakacji, no. A propos wakacji, może być jeszcze piękniej. Instalujcie naszą apkę, a później, a w sumie, posłuchajcie szczegółów.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: Reklama.
25: Lubuskie służby gotowe na wakacje. Karolina Łowacińska, Wojciechowska, oto szczegóły. Wkrótce na wypoczynek ruszy około 127 tysięcy młodych Lubuszan. Kontrolowane będą miejsca wypoczynku, ale oczywiście nie tylko. Sanepid zweryfikuje zdatność wody w 28 kąpieliskach. O bezpieczny dojazd zadbają Policja i Inspekcja Transportu Drogowego. Sprawdzą stan kierowców i stan techniczny pojazdów. Wojewoda Marek Cebula przestrzega, że wyjeżdżając do innych krajów unijnych i w strefie Schengen, nie zapomnijmy o dowodzie osobistym, rejestracyjnym czy prawie jeździe.
26: Niestety to podlega karze i jeśli skończy się to tylko karą finansową, to jeszcze pół biedy. Ale gorzej, jeśli pojazd bez dowodu rejestracyjnego zostanie zatrzymany poza granicami Polski, zostanie odstawiony na parking i trzeba będzie po niego przyjechać albo z dowodem rejestracyjnym, albo z lawetą, jeszcze zapłacić za parkowanie.
25: A zakończenie roku szkolnego tuż, bo 26 czerwca. Liczne wydarzenia na Tydzień Seniora w Gorzowie. Mieszkańcy dostali symboliczne klucze i rozpoczęli świętowanie. W planach sportowe i artystyczne propozycje. Środa to otwarte zajęcia plastyczne z instruktorem w galerii UTV o godzinie 11. Z kolei w ogrodzie w Muzeum Przywarszawskim piknik integracyjny inspirowany obrazem Claude'a Monet Śniadanie na trawie. Obowiązują wcześniejsze zapisy. W czwartek w klubie Seniora Eden wspólne śpiewanie piosenek z czasów młodości. Wieczorem w Jazz Klubie pod Filarami Eko, Stynia, Rozrywki i zespół GWD. W piątek edukacyjny spacer po mieście i na zakończenie tygodnia Bal Seniora. Tematem przewodnim gwiazdy kina. Zabawa o 16 na Słowiance. Słońce wyszło za chmur i od razu zrobiło się w Gorzowie przyjemniej, cieplej. No, w końcu zbliża się lato dużymi krokami i te lato na pewno poczujemy już w weekend, bo będzie ponad 30 kresek. Póki co, spokojnie, korzystajcie, dotrzymajcie się. Kierowcy rozważnie na drogach, bo już zwiększone natężenie.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Śpisz?
4: Co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: To ty się jeszcze nie obudzili.
7: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
6: Ludzkie pojęcie.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
6: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
8: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
9: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
14: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Kaufland jest
19: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kaston takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
20: Disney Plus.
21: To jest mój czas.
20: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
22: Mam propozycję.
23: To nie jest jakaś wkrętka?
20: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
24: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
25: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
26: Wszystko, czego dziś chcę,
27: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
28: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
29: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
30: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
31: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
32: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
33: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
32: Czekamy na pierwszy gwizdek.
33: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
34: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
28: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
5: VoxFM.
2: VoxFM.
5: Gorzów.
0: Służby potwierdzają, znaleziono ciało poszukiwanego 19-latka pod Limanową. Jest nasz reporter, od jego relacji zaczniemy. W wiadomościach też ważne informacje dla podróżujących. Uwaga, śmiertelny wypadek na kolei, są utrudnienia. I jeszcze Toruń, mieszkańcy oburzeni wycinką drzew. Posłuchajcie.
1: 14 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Katarzyna Pilewska.
0: To ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono rano w Niedźwiedziu pod Limanową, potwierdziły służby. Młody mężczyzna miał zabić swoją rówieśniczkę, byłą dziewczynę, a potem odebrać sobie życie. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Potem uciekł. W nocy ruszyła obława, rozstawiono blokadę, a okolice przeszukiwały policyjne śmigłowce i drony. Na miejscu pod Limanową jest nasz reporter Michał Rejduch.
3: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
4: Szok. No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
6: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
7: Tak, od samego, jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
3: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
0: Dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Śmiertelny wypadek i utrudnienie na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie.
8: Na miejscu pracują służby ratunkowe, ale w wyniku zdarzenia oba tory są zamknięte i jest wstrzymany ruch pociągów. Do godziny 14 za pociąg przewoźnika Intercity i dwa pociągi Polregio została wprowadzona komunikacja zastępcza. Jednak pasażerowie muszą liczyć się z tym, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
0: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Intercity. Szczegóły o utrudnieniach i ewentualnych opóźnieniach na portalu pasażera. Miała być oaza zieleni, a jest rozjechany plac. Emocje w Toruniu. Po początku prac na rondzie na lewobrzeżnej części miasta zaczęło się klasycznie od wycinki drzew, a to wzburzyło mieszkańców, którzy twierdzą, że o budowie ronda w tej formie nie wiedzieli.
9: Nie miałam zielonego pojęcia, absolutnie.
10: Nic, ja myślałam, że blok. Nie dowiedziałam się, jak już tutaj ruszyła wycinka drzew.
9: Miała to być oaza, powiedzmy, zieleni, a zobaczy pani dookoła, co się dzieje.
0: Z mieszkańcami Torunia rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak, która o komentarz poprosiła również prezydenta miasta Pawła Gulewskiego.
11: Ja sam przypominam sobie, szczerze mówiąc, co najmniej dwa razy, kiedy osobiście o tym informowałem mieszkańców i rozmawialiśmy. Jest jak zwykle w takich przypadkach ten aspekt, zaczęły się działania, nie było mnie na konsultacjach albo nie wiedziałem o ich efektach, no i niestety podnoszę larum. Tak jest w tym przypadku.
0: Budowa ronda trwa, miasto nie zamierza zmieniać planów. Wiaderka, grabki, łopatki, zmiotki i lekkie taborety dostępne dla wszystkich. Na wrocławskich cmentarzach Grabiszyńskim i Osobiewickim ruszył pilotaż bezpłatnych wypożyczalni narzędzi i siedzisk.
12: Tworzymy takie rozwiązania, które mają zwiększyć komfort i pozwolić skupić się na tym, co ważne. Czyli przyjść na cmentarz z pamięcią, modlitwą, a nie właśnie z tym takim bagażem ciężkim.
0: Mówił Monika Dubec z wrocławskiego ratusza. A co o tym pomyśle sądzą mieszkańcy?
13: Bardzo dobry sup narzędzia i sama, żeby miała siłę do tych zmarłych, którzy zasłużyli na to, żeby przyjść do nich i z nimi pobyć.
17: Ludzie wypożyczali narzędzia za dużą cenę, nie brali za to żadnej kaucji, opierając się na zaufaniu i ludzie zwracali.
18: Wielki znak pytania.
22: Nie ma pani zaufania do ludzi?
18: Nie do wszystkich.
0: Jeśli jednak pilotaż się sprawdzi, podobnych skrzyń z narzędziami ma być we Wrocławiu więcej.
35: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
36: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów Lolita, Bungie i Felixien. Tak się witamy we wtorkowe popołudnie. Róbcie głośno i śmiało.

0: Felix Jen i Jasmine Thompson, Ain't Nobody, 13 po 14, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Lubuskie służby gotowe na wakacje. Wkrótce na wypoczynek ruszy około 127 tysięcy młodych Lubuszan. Kontrolowane będą miejsca wypoczynku, ale nie tylko. Sanepid zweryfikuje zdatność wody przy 28 kąpieliskach. O bezpieczny dojazd na miejsce wypoczynku zadbają policja i inspekcja transportu drogowego. Sprawdzą stan kierowców i stan techniczny pojazdów. Wojewoda Marek Cebula przestrzega, że wyjeżdżając do innych krajów unijnych i w strefie Schengen, nie zapominamy o dowodzie osobistym i o dowodzie rejestracyjnym.
1: Niestety to podlega karze i jeśli skończy się to tylko karą finansową, to jeszcze pół biedy. Ale gorzej, jeśli pojazd bez dowodu rejestracyjnego zostanie zatrzymany poza granicami Polski i zostanie odstawiony na parking i trzeba będzie po niego przyjechać albo z dowodem rejestracyjnym, albo z lawetą, jeszcze zapłacić za parkowanie.
0: To akurat bardzo ważne przypomnienie, więc prosimy przekazać wszystkim tym, którzy wybierają się za granicę. Zakończenie roku szkolnego tuż, tuż, bo 26 czerwca, no i podobno pogoda ma być.
2: To jest dzień z Vox FM.

Ebony Hello, 25 po 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Liczne wydarzenia na tydzień seniora w Gorzowie. Mieszkańcy dostali symboliczne klucze i rozpoczęli świętowanie w planach sportowe i artystyczne. Propozycje w środę to będą otwarte zajęcia plastyczne z instruktorem w galerii UTW o godzinie 11. Z kolei w ogrodzie muzeum przy warszawskiej piknik integracyjny inspirowany obrazem Claude'a Monet, śniadanie na trawie. Obowiązują wcześniejsze zapisy w czwartek w klubie seniora Eden, wspólne śpiewanie piosenek z czasów młodości, wieczorem w jazz klubie pod filarami ekosypnia rozrywki. Cały dzień naprawdę atrakcji, zatem jak widać wesołe jest życie staruszka w naszym mieście zwłaszcza.

Narcotic Trust, I Like It. 3,5 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w Rytmie Hitów. Krótka przerwa przed nami. Po niej wiadomości z kraju i ze świata. Bądźcie z nami i bądźcie na bieżąco. Enrique Iglesias, czy daj to głośniej, to do posłuchania po godzinie 15.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin & Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin & Green. Znajdź swój moment regeneracji.

0: 19 i 20 czerwca.
1: Reklama.
2: Vox FM Gorzów.
3: Projekt ustawy przyjęty. Dane o zarobkach lekarzy nie będą już anonimowe. Od tego zaczniemy. W wiadomościach nocna jazda hulajnogą po ekspresówce. 30-latek zatrzymany, a w Wielkiej Brytanii zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Posłuchajcie.
4: Z przyjemnością. Czas na wiadomości Vox FM o godzinie 15. Zaprasza Katarzyna Pilewska.

0: Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. A wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
1: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
0: Tłumaczy premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu, który w trakcie specjalizacji w 2025 roku zrobił 1 600 000 zł. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafiają do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnego lekarza. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia, tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed 3 lat, która wydarzyła się na Podkarpaciu. Dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie. Ze szczegółami Julia Ranosz.
2: W kwietniu ubiegłego roku sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę Nadii, Magdalenę K., na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pełnomocnictwo na 1,5 roku więzienia. Oboje mieli również zapłacić po 25 000 zł. Na rzecz pokrzywdzonej. Dzisiejsza apelacja odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Z decyzji sądu jest zadowolona obrona.
3: Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja i uważam, że następny wyrok potwierdzi tylko rację obrony, które były zgłaszane przez sądem pierwszej instancji.
2: Mówi adwokat Konrad Słomiana. Sprawą zajmie się teraz Sąd Okręgowy w Krośnie.
0: Wjechał nocą na ekspresówkę hulajnogą elektryczną. 30-latka po alarmie kierowców z trasy S61 zatrzymała suwalska policja.
4: Zgłoszenie o jednośladzie wpłynęło do suwalskiej jednostki od świadków, którzy go mijali. Zgodnie z przekazaną przez nich informacją, mężczyzna jechał w kierunku Augustowa. Mundurowi zatrzymali kierującego 30-latka, który powiedział policjantom, że jechał na stację paliw po papierosy.
0: Relacjonuje Karol Górski z suwalskiej policji. Mężczyznę ukarano mandatem. A teraz Wielka Brytania, która zakazuje dzieciom mediów społecznościowych. Premier Keir Starmer ogłosił, że od wiosny przyszłego roku osoby do 16 roku życia nie będą mogły używać aplikacji takich jak Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook i X. Decyzja ta jest następstwem konsultacji rządowych, w których 89% z prawie 10 tysięcy pytanych rodziców i opiekunów poparło taki zakaz. Zamknięte ulice, noc i setki rolkarzy. Koszalin szykuje się na rolkowe szaleństwo. Pod koniec czerwca miasto opanuje impreza Night Skating Around the City. Do pokonania jest 14 km wymagającej trasy, a potężny zastrzyk energii zapewni jadący razem z rolkarzami DJ.
5: Jest to przejazd rolkowo-wrotkowy ulicami miasta. Będzie muzyka, będzie z nami jechał DJ Hez, będziemy głośno grali. To jest fajne przeżycie. Zamykają dla nas ulice miasta, więc Koszalin wtedy dla nas stoi takim otworem, ponieważ jeżdżenie po chodnikach i po ścieżkach, nie zawsze sprawia taką frajdę. Można poznać fajnych ludzi, można zarazić się tą zajawką.
0: Mówi Izabela Kijanka, organizatorka, a impreza odbędzie się w Koszalinie 27 czerwca.
6: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
7: 4 po 15, cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Zapowiadany Enrique już teraz, za chwilę daj to głośniej. Na koniec tego zestawu także Neptunika i Isabella.

0: Dobre i noga sama chodzi. Neptunika, Lizabel, Keep on Running, 13 po 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów zaglądamy na gorzowskie drogi i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja aktualnie. Ponieważ mamy środek tygodnia, to spodziewalibyśmy się, że ruch idzie w miarę nieźle i w miarę sprawnie, ale no niestety. Most Lubuski, tutaj proszę sobie doliczyć co najmniej 5 do 7 minut, zanim z Zawarcia dojedziecie do ronda Santockiego. Jadąc pod Miską w dół, również to chwilę może potrwać. Na Zawarciu a propos, najwięcej dzieje się od strony Fabrycznej i Przemysłowej przed rondem Świętego Jerzego. W ścisłym centrum miasta sytuacja wygląda, powiedzmy, że stabilnie i no tak, powiedzmy, że nieźle. No dobra, niech będzie. Przy katedrze postoicie chwilę na światłach, to samo na skrzyżowaniu przy dawnym kinie Słońce, nieco więcej samochodów przed rondem Kosynierów Gdyńskich, Słowiańska, Roosevelta, Andrzejewskiego. Tutaj dzieje się owszem sporo, ale ten ruch jako tako idzie. Na Manhattanie delikatne korki przed rondem Gdańskim, natomiast przed rondem Górczyńskim i Barlineckim już jest w miarę okej. Na wylotówkach z Gorzowa wielkie korki się nie tworzą, przynajmniej na ten moment. Hasła dnia potwierdzonego brak.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Two Colors, Safri Duo i Chris de Sarandi. 24 minuty po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Teraz czas pogadać o pogodzie. I mamy kilka dobrych informacji, ale po kolei. 18 aktualnie w Gorzowie, troszeczkę cieplej jeszcze dzisiaj się zrobi, około 20, maksymalnie w granicach godziny 18. W nocy temperatury spadną do około 10, a nawet 9. Jutro 22 i zdecydowana przewaga słońca i z każdym kolejnym dniem będzie tylko cieplej, 25 w czwartek. Natomiast tutaj mała gwiazdka, że być może popada delikatnie. 30 stopni w piątek. No i najbliższy weekend 32, absolutny rekord czerwca, 30 w niedzielę, w sobotę tylko może delikatnie popadać. W kolejnym tygodniu temperatury znowu spadną do około 22-23, możliwe burze, do końca czerwca już tak deszczowo prawdopodobnie to się wszystko utrzyma. Lipiec, tak pokrótce tylko opowiemy, od 20 do 25 stopni w pierwszej połowie lipca, później poniżej tych 25 i sporo deszczu, przynajmniej na ten moment tak to wygląda. Ciśnienie 1014 hektopaskali, jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra, warunki biometeo są obojętne, jutro będą już korzystne.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Bajera i do samego rana, 22 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Hunter i X Golden, a także Kangs. Z tym wrócimy w rytmie hitów.
1: Reklama. Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metal Bauch Rostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
10: Tysiące wizyt lekarskich przepadło, bo lubuscy pacjenci ich nie odwołali. Karolina Łupacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. To dane za ubiegły rok. Są szokujące, bo narzekamy na kolejki, a nie przychodzimy na umówione wizyty. Najwięcej stratne są poradnie ortopedii i traumatologii.

0: Wina rządów ruchu, prawie 14 tysięcy wizyt oraz kardiologiczne ponad 8 tysięcy. Pacjenci nie przychodzą też na umówioną kolonoskopię i gastroskopię ponad 2 tysiące. Mówi Anna Branicka z Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Pamiętajmy, że gdyby nieobecność została zgłoszona z wyprzedzeniem, inny pacjent mógłby wcześniej skorzystać z pomocy lekarskiej.
0: Nieodwołane wizyty paraliżują pracę lekarzy, wydłużają kolejki, wpływają na podniesienie cen zabiegów, bo to także straty finansowe. Jazda kulturalna, tradycyjnie w wakacje. Gorzowski MCEK prowadzi zapisy na 3 turnusy w lipcu. To warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci od 7 do 11 roku życia. Zapisy do 23 czerwca. Zajęcia odbędą się w Amfiteatrze Przydrzymały w dniach 6-10 lipca, 13-17 oraz 20-24 lipca. Młodzi ciekawie spędzą czas w godzinach od 10 do 14. Zapisać można się tylko na jeden turnus. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia do 23 czerwca, włącznie telefonicznie. Szczegóły znajdziecie na stronie MCEK-u. Ofertę wakacyjną dla dzieciaków pozostających w mieście mają także Sportowa Słowianka, Muzeum Gorzowskie, Miejski Ośrodek Sztuki czy na przykład Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wybór całkiem duży. No i już kocioł na gorzowskich drogach zaczyna się robić. Trzeba naprawdę uzbroić się w cierpliwość w dojazdach do rond i skrzyżowań. W centrum tworzą się korki, trzeba swoje odstać. Pogodowo przyjemnie, słonecznie, z dnia na dzień coraz cieplej. W czwartek 26 stopni, a na weekend ponad 30 kresek. Będzie żar lał się z nieba.

0: Kungs i Never Going Home, 12 przed 16, słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów, bez wniosku o kasę dla Stali Gorzów. Mówiło się o kolejnej kwocie 2,5 miliona złotych dla żółto-niebieskich. Ostatecznie taki punkt w porządku na sesji Rady Miasta się nie pojawił. Z kolei więcej o sytuacji finansowej klubu chciał dowiedzieć się Sebastian Pińkowski. Jego wniosek nie uzyskał większości. Przypadek?
1: Jak? No.
0: Jamal, Marnik, Remedy, Maurice, tak zagramy.

0: 10 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Blanka wraca w rytmie hitów.
1: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba Sparadyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać.

0: Influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
0: Harmonizer.
2: Wow, jeszcze raz, ale jazda.
3: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Cadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
2: Cadet OK.
3: Zapisy na lato już trwają. Cadet-OK.pl.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
6: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Gazette. Gorzów, ulica Koniawska 54.
8: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: Reklama.
9: Konrad Baranowski. Bez wniosku o kasę dla Stali Gorzów. Mówiło się o kolejnej kwocie 2,5 miliona złotych dla żółto-niebieskich. Ostatecznie takie punkty w porządku wtorkowej sesji Rady Miasta się nie pojawił. Z kolei więcej o sytuacji finansowej klubu chciał dowiedzieć się Sebastian Pieńkowski. Jego wniosek nie uzyskał większości. Radni nie zajęli się także tematem Ireneusza Macieja Zmory. Nie było takiej potrzeby. Zmora sam zrzekł się mandatu. Wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości przepadł jako niezasadny. Finansowe? Dobre wieści płyną z siatkarskiego klubu. Kuprum Stilonu Gorzów, jedna z największych firm budowlanych w Polsce, została sponsorem strategicznym drużyny. Przypomnijmy, wczoraj klub ogłosił zakontraktowanie Dawida Dulskiego. Z kolei Stilon, ten piłkarski, jutro zagra decydujący mecz w walce o trzecią ligę w Częstochowie z rezerwami Rakowa, początek o 17:00. O poranku lepiej do ZUS-u się nie wybierać. Przez dwie godziny swoich spraw nie załatwicie. Pracownicy będą strajkować od godziny 8 do 10:00. Domagają się podwyżek. W proteście udział weźmie także gorzowski oddział przy Sikorskiego. Związki zawodowe chcą podwyżki po 1200 zł brutto dla każdego urzędnika. W odpowiedzi ZUS zaproponował nieco ponad 200 zł brutto i jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł brutto. Taką ofertę ZUS tłumaczy brakiem zapewnienia przez ministerstwo odpowiedniego budżetu. Związkowców to jednak nie przekonało, a więcej na voxfm.pl. Aż chciałby się rzec, nareszcie, dawno tak długo ciągiem słońce nie utrzymywało się nad Gorzowem. Mamy słońca, mamy już prawie te dwie dychy na termometrach. Gdybym jednak powiedział, że to nie jest jeszcze najcieplejszy dzień tego tygodnia, to byłoby to niedopowiedzenie dekady. Do 34 stopni w sobotę się zapowiada, jutro do 23 stopni i bezchmurne niebo zdaniem synoptyków. W czwartek już 27 kresek.

0: Top Girls i Mleczko, 4 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po 14. Dobrego popołudnia, do usłyszenia. Vox
1: FM. Auto. Śpisz? Śpisz!
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
4: Ludzkie pojęcie, masakra.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Holiday Park w Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
9: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Dwa dni, 5 gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński i Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: Reklama.
3: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
3: Vox FM Gorzów.
15: Sprawa wymaga wyjaśnienia. Chodzi o bezpieczeństwo państwa, mówi szef BBN-u o morderstwie w Białej Podlaskiej. Rzucili tortem w prezydenta, zostali zatrzymani. Do afery w poznańskim magistracie wrócimy już za chwilę. Dzika karta dla Mai Chwalińskiej. Przed Polką występ na Wimbledonie.
0: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
15: Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Chodzi nie tylko o ustalenie okoliczności zabójstwa, ale też o bezpieczeństwo państwa. Ta sprawa wymaga szybkiego, rzetelnego i jednoznacznego wyjaśnienia, dodał Grodecki. Przypomnijmy, ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany też jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Tymczasem sprawca nadal jest poszukiwany. Mundurowi mają jego rysopis, zabezpieczono też okoliczny monitoring. O szczegółach wie nasz reporter Bartłomiej Ważny.
16: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano 2 30-kilkuletnich Białorusinów.
17: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
16: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
18: O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
16: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
15: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 44-latka. 2 osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim Urzędzie Miasta w czasie dyskusji nad absolutorium. Niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
19: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano 2 osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
15: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów. Tak komentował incydent Jacek Jaśkowiak.
20: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji on musi bronić, a gdzie jest ta Straż Miejska? Tak? Jak ona dzisiaj zareagowała? Tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
15: Po przerwie wznowiono obrady. Za udzielaniem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych, przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła 2 miejsce. To sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
21: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
15: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara i dodaje.
21: Gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to pewnie nie byłoby żadnej mowy, żadnej dyskusji. A że przegrała, musiała na to jeszcze troszkę poczekać.
15: Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. Poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
22: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
15: Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.
23: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
24: Ktoś zapyta, jak pogoda? No i to jest dobre pytanie, bo jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Z tego, co widzę na mapach pogodowych, to jest w miarę ciepło, chociaż na północy kraju zaledwie 15 stopni. To chyba nie jest to, czego byśmy oczekiwali od czerwca, ale za to na południu nawet 21. Na północy też przelotne opady deszczu, a na wschodzie naszego kraju, no tam nawet mogą pojawić się burze. Więc uważajcie na siebie.
23: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
24: 5 minut po godzinie 17. Wtorek już mamy i bardzo się cieszymy. Poniedziałek za nami. Super sprawa.
25: Na pełnej z Box FM.
24: Michał Trawka, dzień dobry.

Łobuz, piękny Dawid. Łobuz kocha najbardziej. No podobno tak jest, ale to już muszą wszystkie panie zweryfikować, czy faktycznie Łobuz kocha najbardziej. A jeżeli ktoś ma problemy w miłości, to pamiętajcie, Pawelec potrafi działać cuda. Kochaj albo rzucaj, tam się można zgłaszać na voxfm.pl. On nie jeden związek jest w stanie uratować, więc jeżeli coś by tam faktycznie zgrzytało, no to już wiecie, co należy robić. Mamy już wtorek. Wtorek to jest taki dzień, gdzie już powoli napawa nas optymizmem, bo to, co najgorsze, czyli poniedziałek, już za nami, a przed nami perspektywa tego, że za chwilę środa, a po środzie mamy już końcówkę tygodnia i każdy myśli o piątku, a w piątek myślimy o weekendzie. I tak to zwykle właśnie jest. Niemniej jednak gramy. Gramy w rytmie hitów, tak żeby tego pozytywnego vibe'u nie tracić. Teraz Al Warben, René Miller, Body Talk, będzie też Florida, będzie również Fun Factory. No!

0: Idealny utwór do tego, żeby się wozić. Wozić się pomału. I tak też można jechać przez miasto, na przykład wracając ze swojego miejsca pracy. Florida, T-Pain i Low w Vox FM w rytmie hitów. 21 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. I kto faktycznie jest już w drodze do domu, to serdecznie gratulujemy i też zazdrościmy oczywiście. Ale kto pracuje, to nie ma się co smucić, nie ma co płakać. Jesteśmy cały czas z wami i łączymy się z wami. Tak, w każdy możliwy sposób. Swoją drogą zresztą teraz Fun Factory Celebration. No to, czy to jest moment, żeby go celebrować? Myślę, że tak. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, żeby coś świętować, celebrować na różne sposoby. Jak będziecie świętować, to już tylko, pamiętajcie, zależy od was i od waszej wyobraźni. Ja natomiast chcę zaznaczyć, że jutro jednak trzeba będzie jeszcze pójść do pracy, bo to środek tygodnia, więc nie przesadzałbym je tak z tym świętowaniem jakoś.
1: Na pełnej! Na pełnej.

0: Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Zespół Masters w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil 17:30, a to oznacza, że czas na najświeższe wiadomości, te płynące z kraju i te płynące ze świata, ale również ze świata sportu. Dlatego gorąco zachęcam, żebyście zostali koniecznie z nami i już teraz zrobili nieco głośniej.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
5: Reklama.
0: 17:30 to czas najświeższych wiadomości w Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Tałkowska.
6: Rząd chce podnieść cenę za alkohol, przekazało Ministerstwo Finansów. Chodzi o tak zwaną opłatę od małpek, która wzrośnie z 25 do 100 zł za każdy litr 100% alkoholu. Według nowych przepisów całość wpływów z opłaty od napojów alkoholowych w małych opakowaniach trafiałaby do Narodowego Funduszu Zdrowia. Gaszenie pożaru domu jednorodzinnego w Radomiu przy ulicy Zielińskiego. Dym widoczny jest z dużej odległości, mówi nam rzecznik radomskich strażaków Adrian Skrzek.
7: Na miejscu obecnych jest 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym około 40 strażaków. Jest to pożar poddasza. Pożar na ten moment jeszcze nie został zlokalizowany.
6: Nie ma osób poszkodowanych. Nie wiadomo też, co było przyczyną wybuchu pożaru. Tą sprawą zajmą się odpowiednie służby. Jak zawodnik stawia nogę przy wyskoku, czy która faza startu na żużlu decyduje o wygranej? Odpowiedzi na te pytania szukają zielonogórscy studenci. Przez swoje badania chcą pomóc żużlowcom falubazu i koszykarzom ze stalu, mówi dr Maciej Niedziela z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
8: Mierzymy refleks zawodników, jak szybko oni startują, czy jak reagują na taśmę, która się podnosi i jaki jest czas dojazdu do 30 metra, czyli do pierwszego łuku. To jest też powiązane z odpowiednimi ustawieniami maszyn. A druga rzecz to jest modelowanie samego toru. W jaki sposób odpowiednio podejść do tego, żeby tor był powtarzalny?
6: Młodzi naukowcy sprawdzili też ruch koszykarzy na boisku. Wyniki mają pomóc w treningach koszykarzy ze stalu.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Przed nami szósty dzień Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dziś do gry wejdą kolejni faworyci. W grupie pierwszej, przymierzana do złota, Francja zagra z Senegalem. To spotkanie o 21:00, a później o północy Irak zmierzy się z Norwegią, a o 3:00 nad ranem Argentyna zagra z Algerią, z kolei o 6:00 rano Austria z Jordanią. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów. Ten już jutro zacznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulinę Damaskę oraz Sonia Stefanik. I jeszcze Hubert Hurkacz, który pokonał rosyjskiego tenisistę Andrieja Rublowa 6-3, 6-2. Tym samym awansował do drugiej rundy turnieju ATP w niemieckim Halle. No, ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmaierem.

0: Party Shaker w Vox FM Rio. No i tak wam właśnie gramy w rytmie hitów, rzecz jasna, 21 minut do godziny 18. Czy my dzisiaj mamy jakiś ciekawy dzień, jakieś ciekawe święto? Pozwólcie, że wspólnie sprawdzimy, bo przyznam szczerze, nawet nie wiem. Nie. Nic, o czym warto wspomnieć, nic nadzwyczajnego, więc jeżeli ktoś ma po prostu jakąkolwiek rzecz, potrzebę świętowania, czegokolwiek, to dzisiaj można. Myślę, że na pewno wydarzyło się coś pozytywnego w waszym życiu dzisiaj, co wypadałoby świętować, dlatego też do tego świętowania rzecz jasna my się dołączamy. Róbcie, świętujcie, korzystajcie z życia, szczególnie, że jak widzę, pogoda za oknami dzisiaj nie jest zła, mało tego, będzie coraz lepiej, bo jeżeli ktoś, już teraz mogę zdradzić, czeka na takie naprawdę ciepłe temperatury, te, które no mówią, że faktycznie mamy czerwiec w kalendarzu, to one nadejdą, bo już od środy, tak, od tej środy na termometrach, tak, aha, zobaczymy miejscami nawet 30 stopni.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige, Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metal Bauchrostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Reklama.
1: Vox FM Gorzów.

0: Promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
6: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama. Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
11: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
0: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
11: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
0: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
11: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
0: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
12: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
13: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
0: Reklama.
10: Vox FM.
0: Vox FM.
10: Gorzów.
14: Jest uchwała w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. O szczegółach już za chwilę. Obrona chce jej zwolnienia z aresztu. Chodzi o patomorfolog oskarżoną o zbezczeszczenie zwłok. Pogorzelisko na placu zabaw w Szczecinie. Spaliła się cała konstrukcja obiektu.
15: Jest 18:00. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
14: Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa Ministerstwa Obrony Narodowej do działań, które do tego doprowadzą. Nie możemy czekać na realizację zobowiązania prezydenta USA o kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce. Tylko musimy przygotować się do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk.
16: To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie i organizacyjnie, i finansowo. Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny.
14: Obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie. Donald Trump podtrzymał deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Karol Nawrocki przebywa obecnie z wizytą w Stanach Zjednoczonych, a po powrocie ma zaprosić szefa MONU na spotkanie w celu omówienia dalszych kroków. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Jeszcze w tym tygodniu adwokat 57-letni patomorfolog złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków ludzkich płodów. Ma odpowiedzieć też za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów medycznych, mówi adwokat Patrycja Hobel.
17: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia sądu rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego wykrywawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
14: Jutro adwokat spotka się w zakładzie karnym z Magdaleną H. i ustali z nią dalszą linię obrony. Śledczy sprawdzą natomiast kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej, dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka. Ciemny dym nad Szczecinem, palił się plac zabaw. Ogień pojawił się przed godziną 16 przy ulicy Niklowej w Podjuchach. Pożar udało się ugasić, nie ma osób poszkodowanych, mówi nam Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej.
2: Po dotarciu na miejsce zdarzenia strażacy potwierdzili, że palą się elementy konstrukcyjne placu zabaw, jak i również nawierzchnia tartanowa, co powodowało intensywne dymienie.
14: Nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Sprawą zajmą się odpowiednie służby. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
3: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami, być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
14: Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.
12: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
15: To może gdzie najcieplej? Najcieplej w Nowym Sączu, według moich map pogodowych. Tam okolice 22/23 stopnie Celsjusza, a najchłodniej z kolei jest w Lęborku, tam poniżej 14. A tak poza tym to 20/18, więc uważam, że tragedii nie ma, chociaż tak, dobrze, otóż to. O właśnie, pod koniec tego tygodnia nawet 30 parę stopni.
12: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
15: Czekamy z wielką niecierpliwością na takie temperatury i na pełnię słońca. 4 minuty po 18. Bo umówmy się, jak jest czerwiec, prawda? Szczególnie już zaczęła się druga połowa czerwca, to też trzeba zaznaczyć. No to jednak człowiek chciałby wyższych temperatur, chciałby więcej słońca, żeby ładować się tą witaminą D. Ale to przyjdzie, w końcu. Doczekaliśmy się, no ale później pewnie przyjdą deszcze i burze, no nic. Cieszmy się słońcem, tak szybko odchodzi. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, czyli klasykiem zaczynamy tę godzinę, bo to już 4 minuty po godzinie 18 na zegarach. Raz jeszcze przypominam, jak ktoś zapomniał, gramy cały czas w rytmie hitów tu Vox FM. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: Mandacik. Oby bez mandacików się obyło. No umówmy się, nikt nie chce tak zaczynać tygodnia, a przecież mamy wtorek, więc jakby nie patrzeć, ten tydzień dopiero się zaczął. Więc trzeba uważać. Trzeba uważać na drogach. Pamiętajcie, noga z gazu. Lepiej troszeczkę później dojechać, ale dojechać bez mandatu i w jednym kawałku. Dobrze wiecie z Vox FM, że Rancho wraca. Tak jest. Będzie nowy 6-odcinkowy sezon, ale jednak, no i jak czytam, Daniel Olbrychski będzie tutaj przesiadywał na ławeczce, którą fani Rancha dobrze znają, dobrze kojarzą, bo ten ma się wcielić w kuzyna Japyczów. Tak, kojarzycie rodzinę Japyczów? No kiedyś był taki Japycz, w którego wcielał się Leon Niemczyk, później Franciszek Pieczka, no a teraz będzie to kuzyn właśnie rodzeństwa i będzie grał tego kuzyna pan Daniel Olbrychski, który sam twierdzi jest wielkim fanem Rancha i bardzo marzył o tej ławeczce. Ciekawe jak mu pójdzie. Pożyjemy, zobaczymy, a nowe Rancho już niebawem będziemy, myślę, mogli wszyscy obejrzeć sobie. I wtedy ocenimy, czy to fajna produkcja, czy jednak lepiej było ją zostawić w spokoju.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Tak patrzę sobie w telewizor. Tak, bo mamy telewizor. Ja mam telewizor tutaj. I trwa jakaś dyskusja, wiecie, na temat tego, jakie ogórki są lepsze, kiszone czy konserwowe. Więc teraz będę kładał kij w mrowisko i to jest pytanie do was. Kiszone czy konserwowe? Konserwowe, a może małosolne? Chociaż małosolne podchodzą też pod kiszone, ale no żeby małosolne zostały kiszonymi, to najpierw muszą się troszeczkę mocniej podkisić, prawda? Więc dobra, okej, dobra, tak robimy. Kiszone, konserwowe i małosolne. Jakie ogórki są waszymi ulubionymi ogórasami? Dajcie znać, 698-698-69. Może tutaj ktoś zaraz jakiś ciekawy przepis nam podeśle albo anegdotę związaną właśnie z ogórkami. 609-698-698-69 to jest numer tutaj do mnie, do studia. Można wysyłać wiadomości, można też nagrywać głosówki, a jak ktoś w tym momencie zajada się ogórkami, to nawet zdjęcia można podesłać.
1: Na pełnej z VOX FM.

0: Andy Dust, DJ Harris i Zokaria w Vox FM, czyli numer jeden naszej bestlisty. Warto wchodzić, warto głosować. VoxFM.pl, zakładka bestlista. Tam odsyłam plusy, minusy, to wszystko rzecz jasna do waszej dyspozycji. Poszło zapytanie do was, jakie ogórki są najlepsze, kiszone, małosolne czy konserwowe? I nagle się okazało, że jednak specjalistami w kiszeniu ogóra są mężczyźni. No, takich wiadomości dostałem najwięcej. Natomiast są też zdjęcia ogórków małosolnych, są też zdjęcia ogórków konserwowych i są też zdjęcia ogórków takich z krzaka. I okazuje się, że takie z krzaka najbardziej wam smakują, szczególnie jeżeli są to ogórki sąsiada. No właśnie, tylko później trzeba szybko uciekać, jeżeli sąsiad zauważy, bo mogą z tego tytułu nieść różne nieprzyjemności względem naszej osoby. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o to, które ogórki wybrać, to tutaj naprawdę całe mnóstwo, cały miszmasz, każdy znajdzie coś dla siebie. Jak czytamy na przykład, jedni lubią ogórki, a inni córki ogrodnika. No może faktycznie coś w tym jest.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Aleksiej Sukletin. Seryjny morderca, gwałciciel i kanibal. Swoje zbrodnie tłumaczył walką z prostytucją. Posłuchajcie szokującej historii kazańskiego aligatora.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
9: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.

0: Autopromocja.
1: Na wyjazd na Mazury, w góry,
0: a może nad morze.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
1: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
0: Tankuj z Vox FM
1: na wakacje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
6: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Windsurfing, survival, żeglarstwo, laser tag i ścianka wspinaczkowa oraz wiele więcej. A teraz nowość. Jetboard. Obozy i kolonie Kadet OK w miejscowości Długie to aktywne wakacje pełne przygód i emocji, które dzieci pamiętają latami.
8: Kadet OK.
7: Zapisy na lato już trwają. kadet-ok.pl.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM Gorzów.
10: Zabił dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Rusza śledztwo po tragedii w Mszanie Dolnej. Przygotujcie się na kolejki w ZUS-ie. Jutro strajk urzędników. Próba bicia rekordu Polski w kajakarstwie to już w lipcu w Sulejowie.
11: 19 na zegarach to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
10: Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.
12: Wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. Prokuratura będzie starała się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
10: Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku. To bardzo spokojna okolica, mówią naszemu reporterowi.
13: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem całym i tym. Nie wiem, jak to inaczej nazwać.
14: Tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
15: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
16: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia, że doszło do takiego czynu.
10: Jak podają służby, przyczyny tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy tej zbrodni będą jeszcze wyjaśniane. Urzędnicy odejdą od okienek. Jutro strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Klientów czekają utrudnienia. Między 8 a 10 pracownicy ZUS-u przestaną wykonywać swoje obowiązki. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
18: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
17: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
18: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
17: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
10: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. A teraz Radom i pożar domu jednorodzinnego w dzielnicy Glinice. Ogień pojawił się na poddaszu dziś po południu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, mówi nam rzecznik radomskich strażaków Adrian Skrzek.
8: W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu w chwili obecnej pracuje 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym około 45 strażaków.
10: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą. Zapisy już ruszyły, mówi burmistrz miasta Dorota Jankowska.
15: 19 lipca, już trzecia edycja pięknego wydarzenia, jakim jest bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej na rzece Pilicy w Sulejowie, czyli krótko mówiąc Sulejów, kajakowa stolica Polski.
10: W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 617 osób w 365 kajakach.
15: Jeżeli chodzi o popularność tego wydarzenia i jego bardzo pozytywny odbiór, wynika on zapewne z faktu, iż odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody, na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
10: Spływ będzie liczył około 6 kilometrów. Udział w nim jest darmowy, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
19: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: To może o tym, co w nocy. Jaka pogoda nas czeka w nocy bez deszczu, chociaż faktycznie on się może pojawić delikatnie, ale to delikatnie tylko na północnym wschodzie kraju, tak poza tym bezdeszczowo, okolice 9-10 stopni, miejscami nawet 14, to na południu naszego kraju stopni. Jutrzejszy dzień 20, 22, 24, na południu kraju w wysokich partiach gór możliwe burze i delikatnie popada na wschodzie.
19: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: 4 minuty po godzinie 19 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.
20: Hey,

0: Jak się podoba, to warto wchodzić na naszą bestlistę voxfm.pl. Tam trzeba kliknąć w zakładkę bestlista i zagłosować na ten utwór. Neptunika Isabel, Keep on Running, to aktualnie numer 8. I w ostatnim notowaniu zaliczył ten numer właśnie delikatny spadek, więc może trzeba wspomóc. Ale też jak będziecie i zjedziecie nieco niżej właśnie w naszej bestliście, to tam są propozycje do bestlisty i na te propozycje również można głosować. A tak się akurat składa, że teraz taką propozycję zagramy. Moving to the Song, proszę bardzo.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Rihanna on the girl. Jeżeli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, to panowie i panie, panie też, dlaczego by nie? Wiem, że są takie, które oglądają piłkę nożną. To dzisiaj, przypominam, bo to dalej trwa mundial, ale dzisiaj mecz, w którym grają faworyci tegorocznej imprezy. Francja, ta zmierzy się z Senegalem. To o 21:00, później mamy o północy Irak i Norwegię, a o 3:00 nad ranem, to dla tych takich zagorzałych kibiców, to rozumiecie? No właśnie. To Argentyna i Algeria. To z kolei te drużyny zagrają właśnie o 3:00 nad ranem. Jak ktoś będzie oglądał, a jeszcze o 6:00, przepraszam, o 6:00 rano, jak ktoś dotrwa, to Austria z Jordanią. No, to już wiecie, co należy zrobić, prawda?
1: Na pełnej! Na pełnej. Fox.

0: Armin van Buuren w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut dzieli nas od godziny 20, ale to nie zmienia faktu, że dobrze jest, gdy wy jesteście z nami. Bo przecież robi się tak milej i przyjemniej wszystkim, prawda? No otóż to bardzo fajnie, zachęcam, żeby z nami też zostać.
1: Reklama. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: 19 i 20 czerwca.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: Praca, dom, obowiązki, a twoje ciało daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin & Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin & Green. Znajdź swój moment regeneracji.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneko.
8: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana. Sprowadzana prosto z Norwegii.
7: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
8: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
7: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
8: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
7: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
0: Reklama.
9: Vox FM.
0: Vox FM.
9: Gorzów.
10: Są nowe ustalenia w sprawie bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O tym już za chwilę. Drożeją paliwa, to po powrocie akcyzy. Trzylatek prawie wypadł z okna. Jego ojciec usłyszał zarzuty.
11: 20 na zegarach, to wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
10: Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował dziś po południu szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie zakłada ta uchwała.
12: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
13: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
12: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
10: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Są zarzuty dla ojca trzylatka, który zostawił dziecko samo w domu. Chłopiec stał w pieluszce na parapecie na trzecim piętrze domu na łódzkich Bałutach. Cudem nie doszło do tragedii. Dziecko zauważyli sąsiedzi i zaalarmowali policję. Prokuratura zarzuca mężczyźnie narażanie podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
14: Przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy trzylatek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania.
10: Podejrzany wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze. Decyzją prokuratora zastosowano wobec niego dozór policji. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia. Akcyza wraca, a paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Popularna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel do 6,44 zł. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT, mówi Karol Byzura z portalu Energetyka 24.
15: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
10: Maksymalna cena 90 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki na stacjach. Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne nad jeziorami mają przypominać najmłodszym o bezpieczeństwie nad wodą. Policjanci wodni ruszyli z akcją Kręcim niebezpieczeństwo nad wodą, mówi Katarzyna Samler z Policji Wodnej w Poznaniu.
5: Przede wszystkim wybieramy strzeżone kąpieliska, to jest podstawowa zasada, jeżeli spędzamy czas nad wodą. Jeżeli pływamy na jednostkach pływających, pamiętajmy o środkach ratunkowych. Zawsze musi być tyle środków ratunkowych, ile jest osób. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, jeżeli jesteśmy w wodzie i na wodzie.
10: Taka forma przyswajania wiedzy spodobała się najmłodszym wypoczywającym.
16: Nie wolno chodzić do wody? Powiedzenie.
17: Żeby nie wchodzić do wody sam.
18: Wołać o pomoc albo wystawiasz rękę.
19: Co się najbardziej podobało?
20: Motorówki, że tak fajnie pływają.
21: Jak pan ratował na wodzie ludzi.
10: A z policyjnych statystyk wynika, że w tym roku tylko na terenie Wielkopolski utonęło już 5 osób.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Zwarta Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki. Mariusz Misiura odchodzi z Wisły Płock. Klub wydał oficjalne stanowisko, zaprzeczając przy tym, aby wcześniej prowadzone były jakiekolwiek rozmowy z Motorem Lublin, mówi pełniący obowiązki prezesa Maciej Wiącek.
22: Jakiś czas temu trener sam postanowił nas opuścić, a jedynym realnym powodem są po prostu lepsze warunki pracy według trenera. Dostał, jak to sam określił, ofertę życia. Kontrakt, którego się po prostu w Polsce nie dostaje.
10: Z klubem pożegnał się też dotychczasowy prezes Piotr Sadczuk, a trwają również poszukiwania nowego dyrektora sportowego, którego obowiązki przynajmniej do lipca pełnił będzie Radosław Kucharski. W nadchodzącym sezonie Ekstraklasy Nawciarze poprowadzi Adam Majewski.
23: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Pogoda. Noc przyjemna. Chociaż trochę chłodna, miejscami opady deszczu, ale tylko na północnym wschodzie kraju. Jutrzejszy dzień ciepły, przyjemny, słoneczny, chociaż te opady deszczu na północnym kraju faktycznie mogą dalej tam pozostać, ale nie będą jakoś mocno uciążliwe. A jeżeli ktoś czeka na taką naprawdę poprawę pogody, dużo słońca, to spokojnie, w czwartek już bez deszczu i 26 stopni.
23: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: Ale pamiętajmy, to jest tylko pogoda. I pogoda lubi zaskakiwać czasami niestety negatywnie, ale stawiamy na pozytywy i liczymy, że te faktycznie się pojawią.
9: Na pełnej z Vox FM.
11: 5 minut, a w zasadzie to już 6 minut po 20. Michał Trawka, dobry wieczór, zapraszam.

MI6. Chociaż finalnie wyszedł Mick. Hej, kochana, Vox FM w rytmie hitów, 14 minut po 20 na naszych radiowych zegarach. Tak patrzę, czy my... Ja zaglądałem dzisiaj do kalendarza świąt nietypowych, czy nie? Chyba nie. A nie, zaglądałem i faktycznie tutaj dzisiaj nic nie ma. Ale... No są inne święta, jak na przykład imieniny i kto dzisiaj może świętować. Między innymi Aneta, Alina, Justyna, Benon, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona. Więc jeżeli słuchają nas osoby o właśnie takowych imionach, to my składamy im najserdeczniejsze życzenie. Jak znacie jakiegoś Ludgarda albo Benona, to koniecznie zadzwońcie do niego i złóżcie mu życzenie. Tylko Benona to jest męskie czy damskie imię? Benona. Męskie, oczywiście. Benon. Ciekawe.

Even i How, Vox FM, 24 minuty po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Nieważne gdzie jesteście, nieważne co robicie, Vox FM cały czas jest z wami. Zakładam, że są osoby, które w tym momencie nas słuchają i słuchają nas ze swojej pracy. Spokojnie, moi drodzy, nie ma się co smucić. Bo przecież prędzej czy później z tej pracy wyjdziecie i udacie się do swoich domów, by odpocząć, prawda? Tymczasem gramy. Gramy tak, żeby faktycznie troszeczkę wam ułatwić pracę i dodać nieco więcej otuchy. Jorgus, będziesz moja.

0: Robin Schulz, Better Times, czyli lepsze czasy. Ja myślę, że one cały czas jeszcze przed wami, tego wam też życzę. A jeżeli jest chwila w waszym życiu, to może warto wejść na voxfm.pl i kliknąć w zakładkę Bestlista i później też zagłosować na ten utwór, bo aktualnie jest to numer 18, czyli on walczy o utrzymanie w Bestliście. No, pamiętajcie, wszystko w waszych rękach, voxfm.pl, zakładka Bestlista, tam odsyłam.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.

Dada nagra kawałek podłogi w Vox FM w rytmie hitów 17 minut, dzieli nas od godziny 21. Przypominam, 21 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości, ale zanim wiadomości, to jeszcze gramy. Gramy tak, żeby dodać energii, żeby dodać otuchy, bo być może ktoś faktycznie tego potrzebuje. I to już propozycja do bestlisty, na którą można głosować.

minuta, nieco ponad, dzieli nas od godziny 21. To rzecz jasna, czas najświeższych wiadomości w Vox FM. Ja z wami się już powoli żegnam. Dzięki za dziś. Kto może, niech odpoczywa. Kto pracuje, niech pracuje dalej. Za tych mocno trzymamy kciuki. Pamiętajcie, mundial trwa, a w nocy będzie sobie można obejrzeć nie jeden mecz.

0: słuchaj codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
6: Ta zbrodnia może mieć tło polityczne, mówi szef BBN o morderstwie w Białej Podlaskiej. Paraliż w ZUS-ie, jutro rano będzie dwugodzinny strajk urzędników, a w weekend wielkie rowerowe święto, startuje Małopolska Tour. Minęła 21:00, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak dodał, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Skrytepski i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji? To sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
7: Skrepecki, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
8: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Dług Skrepeckiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
7: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrepecki regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
6: W sprawie jego zabójstwa policja zatrzymała dwóch obywateli Białorusi. Poszukiwania tego, który oddał strzały, wciąż trwają. To będzie trudny dzień dla osób planujących wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W całym kraju pracownicy zapowiadają akcje protestacyjne i dwugodzinne przerwanie pracy. Jednym z punktów na mapie protestów są Kielce. O tym, co jutrzejsza akcja oznacza dla interesantów, mówi nam przewodniczący Solidarności w kieleckim ZUS-ie Marcin Sternak.
9: Powstrzymujemy się od pracy przez 2 godziny. Na pewno będą utrudnienia na sali obsługi klientów.
6: Związkowcy domagają się średnio 1200 zł podwyżki, podczas gdy oferta pracodawcy to zaledwie 220 zł brutto plus jednorazowa nagroda.
10: My nie zgadzamy się na te warunki ani płacowe, ani warunki pracy, które pracodawca nam w tej chwili zapewnia.
11: Warunki naszej pracy i płacowe, i jeszcze organizacyjne są takie, że musimy pokazać Polsce, że należy nam się to odrobina szacunku i polepszenie tych warunków pracy.
6: Dwugodzinny protest w oddziałach ZUS-u w całym kraju zacznie się o 8 rano. Interweniowali w sprawie znęcania się nad nastolatkiem, teraz sami zostali ofiarami. Chodzi o pana Michała i jego córkę, którzy miesiąc temu udostępnili gdańskiej policji filmy z pobicia jednego z chłopców. Dzięki ich postawie udało się namierzyć się sprawców, a ci postanowili się zemścić, mówi Michał Sikorski.
12: Zaczęły się takie SMS-y na Messengerze, że jest konfidentem, do mnie to samo. Groźby karalne były takie, że chcieli ustawki robić, pobić moją córkę, no i nawet pisali, że zbiorą 200 osób.
6: W związku z groźbami policja zatrzymała 3 nastolatków. Wszyscy usłyszeli zarzut kierowania groźb karalnych.
13: Dwóch ma kuratora na 2 miesiące, jeden trafił do domowu, córka boi się chodzić do szkoły, ma psychologa, na razie nie ma żadnych groźb. Jak będą, jestem w stałym kontakcie z policją.
6: Przypomnijmy, miesiąc temu pan Michał udostępnił policji filmy, na którym grupa nastolatków podpala papierosami jednego z chłopców. Rodzinny rajd rowerowy, wyścigi dla dzieci czy strefa edukacyjna. Wraca Małopolska Tour. W ten weekend Pustynia Błędowska zamieni się w wielkie miasteczko rowerowe. Kolarskie wydarzenie to doskonała okazja, by odkrywać region z perspektywy dwóch kółek i zdobywać wiedzę o bezpiecznej jeździe. Czeka wiele atrakcji, m.in. Akademia Rowerowa i bezpłatny serwis jednośladu, mówi marszałek województwa Łukasz Smułka.
14: Atrakcje dla dzieci, również pogadanki w zakresie bezpieczeństwa. Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze. Oczywiście stawiamy bardzo mocno na bezpieczeństwo, stąd rozmowy z policją, strażą pożarną, ratownikami medycznymi.
6: Pierwsze wydarzenie w ramach Małopolska Tour już w ten weekend na Pustyni Błędowskiej, a kolejne 12 i 13 września w Nowym Targu.
15: Z Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
6: To będzie bardzo pochmurna noc, ale deszczowo będzie tylko i wyłącznie na Warmii, Mazurach i na Podlasiu. Będzie padać całą noc, a na termometrach 7 na plusie właśnie na Warmii, Mazurach, 9 w przeważającej części kraju i nawet 14 na plusie w Małopolsce. Jutro deszcze i burze będą właśnie w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Śląsku. Tam aż 24 stopnie na plusie. Najchłodniej z kolei będzie na Pomorzu, tam akurat bez deszczu, ale z zaledwie 18 stopniami na plusie.
15: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
16: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
17: Wojtek Hańczuk, witam. W Gorzowie nic się nie dzieje, w Gorzowie i w okolicach nic się nie dzieje, tu się w ogóle nic nie dzieje. Można by poprzestać na takich zdaniach, ale czy tak jest naprawdę? Czy faktycznie jesteśmy taką pustynią kulturalno-koncertową? No, spróbujemy dzisiaj trochę o tym podyskutować. Pomogą mi moi goście, bo jak się okazuje, wcale nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. Nie będę tutaj wspominał o tym, że absolutnie koncertową, kulturalną stolicą Europy jest Berlin, który jest przecież niedaleko, to tylko 2 godziny drogi i jesteśmy w absolutnym centrum, między innymi muzycznym. Tam właściwie każdego dnia tygodnia koncert za koncertem, mnóstwo klubów, ale przecież dzieje się także w naszym mieście, dzieje się w okolicach. Jeżeli tylko damy sobie szansę, okazuje się, że jesteśmy w stanie naprawdę sporo zobaczyć. Już w czasie najbliższego weekendu 2 niesamowite imprezy, 2 bardzo różne imprezy, które właściwie pozwolą Wam znaleźć coś dla siebie i uczestniczyć w nich i dobrze się bawić. Zaczynamy z Wartownią, będzie się także działo w przecież w nieodległym Chocznie. Mnóstwo atrakcyjnych nazwisk, hity i te najnowsze, i te nieco starsze, bardzo różne style muzyczne. Po prostu trzeba się tylko zdecydować. Zachęcam, naprawdę sporo ciekawych informacji, bo nie tylko o tym, co w ciągu najbliższych dni, ale także inne rzeczy, które będą się działy w tych miejscach. O tym wszystkim już za chwilę w naszym magazynie publicystycznym. Wasi goście. Wojtek Hańczuk, zaczynamy.
16: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
17: Witam serdecznie i nasz gość specjalny Paweł Kopala. O, długo by przedstawiać, ale na pewno człowiek, który dużo wie o kulturze i dużo wie o tym, jak organizuje się imprezy i co sprawia, że impreza jest udana czy mniej udana. Ja pamiętam, Paweł, że my po pierwszy raz współpracowaliśmy przy okazji Euforii Dźwięku wiele, wiele lat temu. Byłeś jeszcze nastoletnim, młodym, pełnym zapału chłopcem, który chciał zorganizować fantastyczny festiwal i udało się. W sumie dalej masz ten zapał w sobie?
18: Euforia Dźwięku rozrosła się dziś poza tym, co robimy w Gorzowie, czyli Wartownia Festiwal. Euforia organizowana jest między innymi w Warszawie, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Krakowie i w Poznaniu. Także
17: realia się zmieniły, powiedz, pamiętasz to, jak to kiedyś było, a jak jest teraz?
18: Dzisiaj w Polsce, ale też w całej Europie widać taki trend powrotu do klubów i na festiwale ludzi 35+. Także ta muzyka z początku 2000 roku, a nawet troszeczkę dalej, tam 97, dzisiaj przeżywa drugą młodość.
17: Czyli jest taka trochę sinusoida, że wracają, tak? Te
18: hity. Tak jest.
17: Lata 80. też miały swoje drugie życie.
18: Tak jest. I dzisiaj ci, którzy bawili się w latach na paradach miłości, na tych imprezach Mayday i tak dalej, mają odchowane dzieci, mają swoje biznesy, mają pracę i jakiś taki spokój, statyczność w życiu i pomału wracają na to, co wspominają bardzo dobrze, na imprezy, na DJ-ów, na producentów z tamtych lat.
17: Co, jakiś czas temu przez Gorzów przetoczyła się fala dyskusji na temat tego, dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają z miasta. Nasza akademia przeprowadziła badania, ankiety i, no i wyszło, że jakby niechętnie chcą zostawać w Gorzowie i że niewiele się dzieje. A pytam ciebie dlatego, że jedną z niewielu imprez, która także w ankietach była gdzieś tam wymieniona jako ta, dla której warto być w Gorzowie, to była Wartownia. Miło?
18: Zawsze takie słowo docenienia jest miłe i podnosi na duchu i jakby jest budujące. i powoduje to, że chce się nadal to robić, bo robimy to dla ludzi.
19: Dlaczego to, co się dzieje w wartowni, nie da się przełożyć na dłuższy okres, tak żeby przez cały rok w Gorzowie coś się działo, żeby ci młodzi ludzie faktycznie nie mieli argumentów, by mówić, że nie ma tutaj powodów zostawać po szkole średniej, bo się nic nie dzieje?
18: Nie, z tymi imprezami człowiek żyje, nie zapominajmy o tym. Po drugie, dlaczego wartownia jest wyjątkowa i tak często wspominana jako top? Ponieważ trwa 2-2,5 miesiąca i zawsze stawia ten pewien niedosyt, po którym na kolejny rok fajnie wrócić ludzie oczekują jej jakby przez te 10 miesięcy.
19: A dlaczego tak trudno, jakby, żeby inne imprezy się działy tak spektakularne i tak ciekawe także w innych miesiącach roku?
18: My organizowaliśmy imprezy dla zabawy, dla fanu, ale też dlatego, żeby sobie na niej po prostu zagrać, bo wiele osób miało nam taką zajawkę grania i mają do dziś. A nie ma lepszej imprezy takiej, której sobie sam nie zorganizujesz. Dla swoich znajomych, ze swoją muzyką, z ludźmi, których ty słuchasz i chcesz ich zaprosić. Jeżeli to wszystko złożysz do kupy, no to wtedy masz sukces jakby. Nie?
19: To co, teraz młodym ludziom się nie chce? Bo przecież dalej grają, czy raczej oczekują, że im się zorganizuje?
18: Na pewno jest mniej DJ-ów i osób występujących na scenie niż kiedyś. Wydaje mi się, że to głębszy temat socjologiczny, pewnie internet, jak każdy wie, daje nam rozrywkę w mgnieniu oka. Tu i teraz możemy sobie włączyć najlepszy festiwal na świecie i oglądać go na głośniku Bluetooth. Także kiedyś tego nie było. Na pewno zostaliśmy rozleniwieni, żeby coś produkować, tworzyć od zera, dla siebie, dla ludzi i tak dalej. Jakby. Myślę, że to wróci. Jest taki dołeczek jakby, ale to wróci, no bo nic nie zastąpi kontaktu z człowiekiem, kontaktu ludzi w plenerze, muzyki z dużego nagłośnienia, światła i tak dalej. Więc to wróci. Myślę, że pojawią się ludzie, którzy będą wiedzieć z archiwum, że takie coś się kiedyś robiło i to wróci. Poza tym jakby no wartownia kontynuuje i jakby reaktywuje tą formę spędzania wolnego czasu, jak wychodzenie w piątek czy w sobotę wieczorem z domu, spotykanie się z znajomymi, pójście na imprezę, posłuchanie właśnie jakiegoś nazwiska, czy to hip-hop, czy to z muzyki elektronicznej, które ma doświadczenie i jakąś fajną historię. Nie będę używał słowa legenda. Po co? Żeby właśnie wyjść, odreagować, pobawić się, posłuchać muzyki i mieć wspomnienia.
19: Powiedz mi, receptą na sukces, jeżeli chodzi o wartownię, jest to, że jest to znów wspólne działanie grupy ludzi. To było coś, co udało ci się powołać, jakby zarazić ideą organizacji nie tylko siebie, ale właśnie też więcej osób. Podobnie jak przy Euforii Dźwięku tej pierwszej, czyli to też była grupa osób.
18: Tak, był to zryw osób zaangażowanych w gorzowską kulturę, rozrywkę, DJ-e, producenci, wokaliści, raperzy i wszyscy dookoła, którzy nie występowali scenicznie, ale byli zawsze w tym jakby backstage'u. Na pewno to miało ogromny wpływ na sukces wartowni, ale co jeszcze? No tutaj zagrało wszystko. Zagrała nazwa, dwuznaczność. Z jednej strony warta, z drugiej strony miejsce, gdzie pełni się wartę, czuwa, spotyka. Ten surowy klimat, wyjście z neonowych, plastikowych dyskotek i tego blichtru, takiego światełka, jakby tam, nie wiem, skórzane z sofy i tak dalej, do zwyczajnego, ogrodzonego surowym, metalowym kontenerem z żarówką, girlandą w stylu retro, z ciepłym, żółtym światłem, siedzenia z palet na piasku. Jak widać, nieważne jest miejsce, a ważne jest otoczenie, klimat i ludzie, którzy to budują. I to, co mówiłem na samym początku, czyli muzyka, czyli wracamy sentymentalnie do tego, czego słuchało się 20 lat temu, no bo w dużej mierze to dzisiaj ci ludzie wychodzą i bawią się i tworzą ten klimat właśnie, jakby poprzez okrzyki, piski, reagowanie na znane motywy w muzyce elektronicznej z kawałków takich jak i przecież Insomnia, nie wiem, Cosmic Gate, czy zawsze dobrze reagują w dalszym ciągu na muzykę Westbama, hymny Love Parade, Members of Mayday, zawsze po wejściu dropu jest pisk. No to widać gołym okiem, nie? Kto przychodzi, czego oczekuje. To samo też jest w hip-hopie, no bo tacy artyści jak Peja, który u nas występuje bodajże piąty rok z rzędu. Dlaczego? No bo jakby jest legendarny. Te numery, jego klimat, który buduje z słuchaczem, powodują to, że jakby nie ma powodów, żeby go nie zapraszać co roku. Są inni artyści, owszem, mieliśmy te koncerty, ale nie było tej energii, nie było tego czegoś jakby, nie? I to wszystko potęguje i tworzy to miejsce, tą historię, ten czas oczekiwania 10 miesięcy. Dobrą prasę mam też jakby nadzieję, że nas lubicie i widzimy, obserwujemy to w social mediach, że te zasięgi, które zbudowaliśmy przez lata, no są ogromne jakby.
19: Zanim powiemy trochę o tym, co w tym roku będzie się działo, powiedzmy trochę o miejscu, bo jakby Wartownia wraca znów na drugą stronę mostu.
18: Wartownia wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło, wał okrężny. Miało to być miejsce z powrotem ulica Fabryczna, wyprzedzę twoje pytanie. Dlaczego nie jest na Fabrycznej? W dalszym ciągu uważam, że to jest bardzo dobre miejsce, a czwarta edycja, teraz mamy szóstą, piąta była na bulwarze, czwarta edycja można uznać za chyba najlepszą, moim zdaniem, ze względu na to, że to była druga edycja na Fabrycznej, ale już taka dopracowana, potężna i tam się wszystko zgadzało. Jeśli chodzi o wał okrężny, wracamy. Już mówię dlaczego. Ponieważ planujemy, tak jak w ubiegłym roku, dwie niespodzianki, czyli Wartownia Festival. To jest impreza z wieloma artystami jednego dnia na wybudowanej potężnej scenie, gdzie są efekty, lasery, pirotechnika. No nieskromnie powiem, no ludzie przychodzili w ubiegłym roku i po prostu jakby pytali się, hello, to jest nadal Gorzów? Przecież to jest, kurczę, kawał dużej imprezy, nie? Za darmo wstęp. Więc tak, wracamy z Wartownią Festiwalem. I dlaczego na wale okrężnym? Z prostej przyczyny. Jeżeli spadłby deszcz na 3 dni przed, a często budujemy tą scenę, całą jakby logistykę, 4 dni, będziecie mieli problem jakby, żeby się dobrze bawić. Mówię o Fabrycznej. Teren jest grząski, ciężki sprzęt mógłby mieć problem z wjazdem, a jeśli nawet już by wjechał i się rozstawił, to na tym miejscu ubitym przez te ciężarówki nie byłoby dobrej, komfortowej zabawy dla was. Także zmiana miejsca wyłącznie w trosce o klubowiczów i ludzi przebywających na Wartowni. Wał okrężny nad Wartą, teren utwardzony, na stałe kostka brukowa. Co by się nie działo, ciężki sprzęt wjeżdża, nawet podczas deszczu jesteśmy w stanie odbyć imprezę.
16: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
19: To może skoro już faktycznie zacząłeś od tych dwóch dużych imprez, to może od nich zacznijmy, czyli Wartownia Festival, czyli te dwie duże imprezy, które będą taką klamrą trochę te wartownie domykać. Powiedzmy daty i powiedzmy, co się będzie działo.
18: Tak jak wspominałem wcześniej, Wartownia Festival. 10-11 lipca. Duża scena, duże nagłośnienie. No, nie ukrywam, drodzy mieszkańcy, że przez ten weekend będzie głośniej. Po prostu to jest duża impreza. Festiwal. W piątek, 10 lipca, hip-hop na scenie Malik Montana, Macias, The White Widow, Słoń i wcześniej wspomniany Peja z DJ-em Dexem jako Slums Attack. Sobota, 11 lipca. Tutaj, jak w ubiegłym roku, przeniesiemy się w świat muzyki trance i tutaj są naprawdę gwiazdy. To są gwiazdy światowego formatu. Sander Van Dorn, Rank One, Daxon, Alex Morf, Kiawen Albert. Milkujesz. Kochani, wiem, co mówię. Za taki skład minimum 200 zł w Warszawie, w klubie, trzeba zapłacić za bilet. Macie za darmo na pięknej scenie, mega dobrym nagłośnieniem, z laserami, z pirotechniką. To jest impreza, na którą przyjeżdżają ludzie z Polski. Ja to wiem, bo mamy statystyki, widzimy i słyszymy, że do nas się wybierają. Troszeczkę nawet sobie strzelam w kolano, bo przez te imprezy jakby w Gorzowie darmowe, mimo wszystko, że w Gorzowie trzeba dojechać z Krakowa czy z Gdańska.
19: Teraz powiedzmy, czym to się zamknie, czyli ta sierpniowa impreza.
18: Niedosyt imprez klubowych, elektronicznych. Nie będzie już hip-hopu, będą 2 dni muzyki klubowej, elektronicznej. Tam będzie dużo gatunków. Tam w piątek Richard Durant, Trance, Calvin Tremi, przedstawiać ich nie muszę, polski legendarny duet. Następnie Kosmonowa, DJ Diablo, Nitrous Oxide. A w sobotę ten, bez którego nie wyobrażamy sobie imprez. Absolutna legenda, prekursor, ojciec chrzestny. Jak by go nie zwał, to jest postać najważniejsza na europejskiej scenie muzyki elektronicznej, muzyki techno, elektro, Westbam. Następnie po raz pierwszy na naszej imprezie bardzo mocne nazwisko, słoweński techno DJ Umek, po raz pierwszy w Gorzowie i chyba w tej części Polski. Kai Tracid, duet Dus i Mogwai.
19: To te dwa duże wydarzenia, czyli Wartownia Festiwal. Oczywiście będziemy Was jeszcze informować i będziemy Wam przypominać na bieżąco o tym, co będzie się działo. No to teraz powiedzmy trochę o tym, jak będzie to modelowo wyglądać co tydzień, bo jest trochę zmian. Przede wszystkim rezygnujecie z niedzieli.
18: W trosce po raz kolejny o spokój i dobro mieszkańców. Nie gramy tak, jak to miało w ubiegłych latach miejsce niemalże nagłośnieniem otwartym w plenerze. Tylko budujemy dwie sceny ograniczone, zamknięte kontenerami z przodu i z tyłu, przykryte dachem, w których stawiamy nagłośnienie i mam nadzieję, że to bardzo mocno ograniczy poziom dźwięku. Trzecia scena będzie znajdować się w kontenerze i on będzie miał nazwę krótką – techno. Niesamowity klimat, troszeczkę przypominający uwielbianego przez naszych słuchaczy technobus. Czarny, długi kontener, 12 metrów, w środku światło LED, nagłośnienie, no i klimat. Także surowy, industrialny techno. Trzy sceny. Scena główna, na której występują najwięksi artyści i koncerty hip-hopowe. Scena w namiocie, gdzie gramy muzykę właśnie hip-hop, R&B, mashup, pop house. I scena trzecia, mini, ale za to z mega mocnym klimatem, techno.
19: Cały czas ten stand-up, który się pojawił na Wartowni, on będzie kontynuowany. To są imprezy, na które też ludzie czekają i mają swoich wiernych odbiorców, wiernych fanów.
18: Przed imprezą główną tradycyjnie zapraszamy wszystkich ludzi na naszych artystów uprawiających stand-up. 20 czerwca Bartosz Zalewski, 27 czerwca Jacek Stramik, 18 lipca Kuba W, 25 lipca Patryk Gosiński, 1 sierpnia Adam Sobaniec, 8 sierpnia Bartek Strosiński, 15 sierpnia Filip Puzyr i 29 sierpnia Rafał Sumowski. Te imprezy również mają niesamowitą atmosferę. Plaża, leżaczki, krzesełka, stand-uper z mikrofonem, dwa głośniki i jakby, no jest naprawdę piękny klimat. W tle mamy Wartę, schodzących się pomalutku ludzi na imprezę, okolice godziny 20, to zależy od dnia, zależy od jakby tego, co się dzieje później, ale okolice godziny 20, śledźcie nasze social media, tam zawsze są dokładne godziny supportów i gości głównych występujących na naszej scenie.
19: A później?
18: Imprezy regularne, czyli zapraszani poza tym, że jakby gramy dwa duże festiwale, co tydzień zapraszamy ciekawe nazwiska. Każdego dnia mamy jakieś fajne nazwisko. Czy to z koncert hip-hopowy, czy to z DJ z muzyką elektroniczną. Na przykładzie otwarcie Wartowni, piątek, 19 czerwca, Bonson, I Got You, DJ Serio 92. Następnie w sobotę otwarcie Wartowni, drugi dzień, Matt Bukowski, Drilla i DJ, no i pan Paweł. I tego samego dnia Bartosz Zalewski przed DJ-ami wystąpi na plaży przy scenie głównej. Wśród zaproszonych gości w tym roku wystąpią m.in. Sebastian Fabiański, Fafak, Bartes, Przemek Best Games. I tutaj postawię chwileczkę kropkę. Dotrzyjmy do rodziców, dzieci w okolicach 6 do 12 lat. To jest idol. Kochani, zapraszamy na Wartownię bez względu na wiek tym razem. Dzieci z rodzicami, twórca, youtuber, znany hity takie jak Ale z Ciebie Bambik, La La Lelo La La La, Skibi Top Toilet i wiele, wiele więcej. Kawałki, hity YouTube'a związane z grami, z gamingiem. Wy możecie nie znać, ale wasze ci na pewno znają. Przemek Best Games, 27 czerwca, godzina 17. I tego samego dnia jeszcze Jacek Stramik i potem Bartes DJ. No, dzieje się dla każdego. Dzieje się dużo. Zapraszam na nasze social media, bo tego nie w sposób jest zapamiętać wszystkiego.
19: Jak to się dzieje, że to wszystko jest za darmo?
18: Nie jest tajemnicą, że impreza jest finansowana w dużej części z budżetu miasta. Są to duże pieniądze dla Szarego Kowalskiego, ale w skali tej imprezy są one małe, bo taka impreza w Poznaniu czy w Krakowie kosztowałaby dwa razy tyle i nikt by jej nie zrobił na taką skalę.
16: Gorzów po 21:00. magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
19: Powiedz mi z twojego doświadczenia, czy jakby ta formuła organizowania takich dużych rzeczy w amfiteatrach, takich jak Gorzowski, ale też przecież takie miejsca są w innych miejscach w Polsce, czy to jeszcze jest coś, na co ludzie czekają? Bo widać, że te festiwale takie amfiteatralne, jak nie ma w nich telewizji i nie ma transmisji, no to generalnie chyba to już nie jest nie mamy takiego chęci na takie duże, wielkie imprezy.
18: Niestety troszeczkę jest tak, że to line-up decyduje o tym, które miejsce się wyprzeda. Czy to będzie hala sportowa, czy to będzie pole za miastem z agregatem i sceną, czy amfiteatr. Decyduje o tym głównie ten, kto jest na scenie. 4 koncerty jednego dnia, 26 lipca. Mam nadzieję w dużej części wypełnić amfiteatr. A w składzie m.in. Cortez, długo niewidziany artysta, ale z tego co wiem bardzo wyczekiwany, ze swoimi największymi hitami z płyty Boomerang. Wystąpi także Ralf Kamiński, który promuje swój najnowszy album Góra. Koncert bardzo energiczny, na którym nie zabraknie utworów z poprzednich płyt, takich jak Bal u Rafała czy Morze. Wystąpi... O, tu jest fajna niespodzianka, ponieważ pierwsze koncerty solowe dla mnie osobiście utalentowanej, wybitnej artystki. Kasia Sienkiewicz. Skąd możemy znać Kasię? No, między innymi z Kwiatu Jabłoni, która wspólnie z bratem osiągnęła chyba przy tym projekcie niemal już wszystko. Wyprzedane hale w całej Polsce, platynowe płyty, wiele singli, między innymi w radiu. Pierwsze koncerty solowe. Niesamowita energia. Miałem okazję już słyszeć w Płocku połączenie popu, muzyki folkowej, chórek. Niesamowicie uzdolniony chórek, bo tam jest dziewczyna, która śpiewa i gra zarazem na saksofonie. Świetny band, mega fajna energia. Kasia Sienkiewicz wspólnie z bratem obecnie zawiesili projekt Kwiat Jabłoni i koncertują solowo. Brat został DJ-em, a Kasia założyła swój zespół i jest w trakcie nagrywania płyty.
19: I ją zobaczymy w Gorzowie.
18: Tak jest, czyli Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i wisienka na torcie Igo, który w ubiegłym roku występował również, ale został okrzyknięty jako jeden z tych najlepszych koncertów ever. Także Igo ponownie w Gorzowie.
19: Czekamy na to, co się wydarzy w Gorzowie i jak się będzie działo faktycznie w ciągu najbliższych miesięcy. Myślę, że nikt nie będzie miał prawa narzekać na brak imprez, bo przecież oprócz tego, że wartownia, także Dobry Wieczór Gorzów, koncerty na scenie, przy katedrze, więc absolutnie w weekendy Gorzów będzie żył, tętnił życiem, więc korzystajcie i bawcie się dobrze, a ja dziękuję wam za uwagę. Naszym gościem był Paweł Kopala, człowiek, który od lat organizuje wielkie i mniejsze wydarzenia muzyczne, teatralne, czyli absolutnie człowiek z branży.
18: Przede wszystkim teatralne. Od jesieni zapraszam państwa do teatru. To jest coś, co skradło nasze serca od jakichś 10 lat i widzę taki masowy przypływ ludzi, którzy kiedyś bawili się w klubach, na festiwalach, dyskotekach, właśnie w teatrze. Zupełnie inna forma rozrywki, spędzania wolnego czasu. Bardzo dobra, polecam.
19: Na pewno bliżej jesieni zapraszam już teraz, spotkamy się ponownie i opowiesz, jakich wielkich polskich aktorów będziemy mogli zobaczyć na scenie w kolejnym sezonie dzięki działalności twojej agencji. To jeszcze raz do usłyszenia.
18: Dziękuję Wojciechu, dziękuję słuchaczom, do usłyszenia.
16: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
19: Kolejni goście i kolejna impreza, o której chcielibyśmy wam opowiedzieć i zaprosić was tym razem do Choszczyn, ale to wcale nie jest daleko, absolutnie dla gorzowian to jest także fajne miejsce na wypoczynek i na doznawanie, zwłaszcza, że kolejne jezioro w okolicach i kolejne miejsce, gdzie można się pobawić, a będzie można pobawić się no zacnie i mocno, i to już w najbliższy weekend, a właściwie zaczynamy od piątku i o tym właśnie opowiedzą nam nasi goście. Przedstawcie się, panie.
20: Anna Pastusiak, dyrektor Choszczyńskiego Domu Kultury.
21: Paulina Koral, animator kultury w Choszczyńskim Domu Kultury.
19: Jak się mieszka w Chosznie?
20: Fajnie. Fajnie.
21: Przyjemnie, spokojnie.
20: Tak, ja już mieszkam 35 lat w Choszczynie. Było kilka propozycji w moim życiu, żeby jednak gdzieś tam wyjechać z tego Choszczyna, aczkolwiek i okolica, i znajomi, i ten już taki stabilny tryb życia, no jednak zostaje w Choszcznie, tak? Nie pozwala na to, żeby szukać coś innego, nie? Fajnie się mieszka.
19: Tutaj staż dużo krótszy.
21: Zdecydowanie krótszy, jeżeli chodzi o zamieszkanie. No my mieszkamy od 2009 roku na Pływowi do Choszczna.
19: Z pobliskiego Barlinka.
21: Z pobliskiego Barlinka, tak jest. Tu się wychowałam i urodziłam w Barlinku. Nie twierdzę, że zostanę do końca życia w Choszcznie, chociaż jest okej, jest dobrze, jest przyjemnie, spokojnie. Także na chwilę obecną zostaję tu, gdzie jestem.
19: Czyli pierwszy atut spokojne miasto?
21: Spokojne bardzo.
19: Korzystacie z uroków właśnie otoczenia, lasy, te jezioro. Jakby kolejna oaza wypoczynku w regionie.
20: Tak naprawdę trzy jeziora i teraz w ostatnich czasach się, znaczy to idzie ku dobremu, tak, bo też mamy centrum sportu i rekreacji, można sobie wypożyczyć kajaki, można wypożyczyć rowerki, są połączone trzy jeziora, można naprawdę miło spędzić weekend, popływać sobie.
21: Mamy fajną ścieżkę wokół jeziora.
20: Tak, ścieżka wokół jeziora, no i oczywiście ścieżki rowerowe, które już teraz są tak rozciągnięte, że naprawdę długą trasę można sobie pojechać. Nawet do Barlinka, do Gorzowa myślę, że już też można dojechać takimi ścieżkami gdzieś tam.
19: Pewnie tak, nie wiadomo tylko, czy bezpiecznie. Nie, ma dość sporo ta sieć ścieżek rowerowych. Warto odwiedzić Choszno zatem. Przypomnieć sobie.
21: Warto.
19: A już na pewno warto będzie pomyśleć o wyprawie do Choszna w czasie najbliższego weekendu. Cóż to się będzie działo?
20: Więc zaczynamy już w piątek i o godzinie 20 wystąpi zespół Kombi na naszej scenie, a o godzinie 22 mamy Gwiazdę Wieczoru, odwiedzi nas Smolasty. Między innymi będą występy również młodzieży i dzieci Choszczyńskiego Domu Kultury, no i też mieszkańców Choszczna. Tak?
21: Lokalne zespoły.
20: Tak, lokalne zespoły.
21: Możemy się pochwalić Stobniczanami.
20: Tak,
19: chwalmy się.
20: Tak. Reaktywowaliśmy zespół Stobniczanie. Jest to zespół ludowy, który przez wiele, wiele lat istniał przy Choszczyńskim Domu Kultury i przez tak naprawdę pandemię przestał istnieć, wszystko się rozleciało i 3 lata temu żeśmy reaktywowali ten zespół. Instruktorem jest nawet pan z Gorzowa, który prowadzi Gorzowiaków, pan Bogdan Puścizna i reaktywowany. Fajnie też pokazuje to, co się dzieje w Choszcznie. Oni będą w sobotę, to odnośnie piątku.
19: Do soboty jeszcze przejdziemy.
20: Tak.
19: Ale to cóż to za impreza będzie? Mamy jakieś hasło, rozpoczynacie wakacje, cóż to będzie?
21: Zaczynamy lato z Choszczeńską Sobótką.
19: O właśnie.
21: Tak jest, zapraszamy.
19: Choszczeńska Sobótka.
20: Kiedyś to się nazywało Summer Festival, teraz wróciliśmy do pierwotnej nazwy Choszczeńska Sobótka 2026 na dużym placu Witosa, będzie gastronomia, będzie wesołe miasteczko, duża scena, gwiazdy, także mamy nadzieję, że społeczność nasza się właśnie spotka międzypokoleniowa na placu Witosa i będziemy hucznie obchodzić i sobótkę, i takie rozpoczęcie lata, i zakończenie szkoły. Impreza integracyjna.
19: Powracacie, to znaczy ta impreza już dużo, dużo wcześniej funkcjonowała?
21: Dawniej to były Dni Choszczna, po prostu.
20: Były Dni Choszczna, później było Summer Festival, a tak naprawdę dziś to już się nazywa Choszczeńska Sobótka. My jako Choszczeński Dom Kultury pierwszy raz jesteśmy głównym organizatorem tak dużej imprezy masowej. No i chcielibyśmy wrócić na tą drogę takich dużych imprez w okolicy, które się dzieją, że przez wiele lat nie było takich dużych imprez, która by gromadziła tak liczną publiczność, więc chcielibyśmy trochę poprzez tą imprezę przypomnieć, że jest Choszczno na mapie, żeby Państwa zachęcić, żebyście nas odwiedzili i myślę, że takim pierwszym wstępem to będzie ta duża sobótka u nas już 19 i 20 w tym tygodniu w Choszcznie.
19: Piątek, kombi. Wypada zapytać, które? Bo jest kilka składów, znaczy no, na pewno dwa składy, które tak. pod szyldem kombi pojawiają się na różnych festiwalach czy przy różnych wydarzeniach. Nie ma w tym nic dziwnego. W obu składach są ludzie, którzy zakładali zespół. Roki się rozeszły. To które kombi zobaczymy w Choszcznie?
20: Więc no, u nas jest podstawowo z panem Skawińskim, tak? Czyli wokalista pan Grzegorz Skawiński, tak?
19: Tak, tak, no. Dlaczego akurat ten zespół?
20: My również bierzemy pod uwagę to, co się dzieje też w okolicy, tak? Także jeśli wcześniej w Pełczycach, w okolicznych miejscowościach odbywały się takie duże eventy i byli już zaproszeni znani wykonawcy, no to staramy się, żeby gdzieś tak w okolicy zaprosić takich, których jeszcze nie było albo dawno nie było, także no padło też na kombi, a z drugiej strony to też jak dostaliśmy propozycję organizacji tej imprezy, to już trochę tak było za późno, żebyśmy mogli wybierać i przebierać u różnych menadżerów te zespoły, ale no na tyle mieliśmy szczęście, że jeszcze udało nam się właśnie ten zespół kombi z panem Grzegorzem Skawińskim zaprosić do nas. No i będziemy go gościć, także to, również Smolastego, nie?
19: To ten głos i te przeboje, które no, znamy z lat 80., nawet 70.
0: Zgadza się. Właśnie chciałam powiedzieć, że chcieliśmy troszeczkę tak połączyć pokolenia, troszeczkę właśnie w tym kierunku i zespoły dla tych troszkę młodszych pokoleń. Myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, między innymi właśnie kombi, gdzie myślę nasze pokolenia tutaj będą pamiętać.
20: No chyba moje bardziej spokojnie. To 50 chociaż, plus, myśmy się na tej muzyce syntezatorowej wychowali.
0: Nie zna utworów zespołu kombi.
19: No proszę, jakie?
0: Prawda? No na przykład nasze rendezvous, słodkiego, miłego życia, klasyki.
19: Test wypadł pozytywnie.
0: Tak myślę.
19: Zna nasz animator kultury, czyli w kulturze siedzi. A Smolasty.
0: Z tym będzie chyba trochę gorzej, jeżeli chodzi o moje pokolenie.
19: To ukłon w stronę nieco młodszych.
0: Ukłon tak, zdecydowanie w stronę młodszych. Myślę, że tutaj
20: dopisze nam
0: młodzież i znajdą coś dla siebie.
19: Ta różnorodność, także muzyczna, jest chyba takim znakiem rozpoznawczym imprez. Jakby musicie myśleć w kategoriach pewnego przekroju widza. Nie może to być dedykowane do jednej grupy wiekowej.
0: Właśnie chodzi nam o to, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
20: Nie zawsze tak było, bo poprzez jakieś takie własne odczucia i lubienia różnych innych zespołów, nigdy w Choszcznie nie było tego disco polo, gdzie ja osobiście uważam, że my to robimy dla ludzi, a nie dla siebie. Czy ja to lubię, czy nie lubię, mają się mieszkańcy bawić, tak? I więc w tym roku naprawdę od dłuższego czasu pierwszy raz w sobotę mamy disco polową.
19: No dobrze, widzę, że już w kierunku tej soboty cały czas zmierzamy, czyli mamy piątkowy koncert, on się zacznie, przypomnijmy jeszcze raz.
20: O godzinie 20 zespół kombi z Grzegorzem Skawińskim i 22 gwiazda wieczoru Smolasty.
19: Ale będzie się działo już trochę wcześniej, można przyjechać, pobyć tam po prostu, przypomnieć sobie, jak Choszno fantastycznie wygląda. I ile dajecie czasu na odpoczynek w sobotę, o której ruszają kolejne imprezy?
20: W sobotę już ruszamy od godziny 16.
19: Także od 16. Tak. I co się będzie działo?
20: I o godzinie 16 również zaczynamy występy na scenie lokalnych zespołów i młodzieży.
19: Czyli to, co mówiliśmy, między innymi wasz zespół folklorystyczny się pojawi.
20: Tak, Stobniczanie. Tak, Stobniczanie się pojawią na scenie. O godzinie 18 wystąpi zespół Defis. O godzinie 20 Top One, jeden z pierwszych zespołów disco polowych lat 80. I o godzinie 22.30 główną gwiazdą wieczoru będzie Skolin.
19: Czego się spodziewacie? Czego mogą się spodziewać ci, którzy się pojawią?
20: Dużo fantastycznej zabawy. Uśmiechu.
0: Myślę, że w końcu właśnie
21: Choszczno zacznie się bawić w tym okresie takim letnim, ponieważ dawno nie było takiej imprezy dużej, więc myślę, że w końcu mieszkańcy będą mieli tą możliwość, żeby przyjść, rozpocząć sobie lato. To się mniej więcej złoży w czasie zakończenia roku szkolnego, więc można to wszystko fajnie połączyć i powrócić właśnie, jeżeli chodzi o miejscowość, z takimi fajnymi imprezami dla mieszkańców, dla okolic.
1: Integracja, najważniejsza integracja, żeby mieszkańcy Choszczna zostawili swoje kłopoty w domu, żeby był ten czas na zabawę, na tańce, tak naprawdę na zapomnienie takich rzeczy codziennych, a po prostu wir dobrej zabawy, wspólnego biesiadowania, wspólnej rozmowy wielopokoleniowej, i tak, żebyśmy zauważyli siebie nawzajem właśnie w tym dniu, że jest drugi człowiek na rozmowie, na tańcach, na śpiewie, żeby było fajnie, wesoło.
16: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
19: Przypomnijmy trochę, powiedzmy może nawet więcej trochę o samym miejscu, bo rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o Choszcznie trochę. Ja przyznam się, że trochę znam Choszczno z racji tego, że gdzieś tam w okolicach przebywałem i na wakacjach, i rodzinnie. Ale powiedzcie trochę o tym, gdzie należy się udać, żeby w tym wszystkim uczestniczyć. To jest plac...
1: To jest plac Witosa przy ulicy
19: Jagiełły. Jakie to jest miejsce? Coś więcej powiedzmy o tym.
1: To miejsce jest bardzo blisko też jeziora, basenu i centrum rekreacyjnego. Przy głównej drodze, tak? Przy drodze wojewódzkiej Jagiełły. Tutaj jak Państwo będziecie jechali z Krzęcina, od tej strony od Krzęcina, to jest naprawdę, będzie wszystko oznakowane, wszystko widoczne. To jest duży plac, także na pewno się pomieścimy jako impreza masowa. No w sumie to jest jeden z takich największych placów w Choszczynie. Tam zawsze się odbywały takie duże imprezy, także jak ktoś z Państwa już był w Choszczynie, to na pewno odnajdzie plac Witosa. Jest to taka górka, my na to lokalnie mówią Małpiak. To jest taki lasek, park duży. No i tam właśnie przy tym parku dosłownie 50 metrów Państwo przejdziecie, 100 może, przepraszam. Znajdziecie się nad jeziorem naszym, na plaży miejskiej, także to jest to miejsce.
19: Czyli jadąc dworzec zostawiamy z prawej strony, tak, i jedziemy dalej.
1: Jedziemy dalej, tak.
19: Ile osób spodziewacie się może się pojawić, ile się pomieści? Mogą być problemy z wejściem?
1: Myślę, że nie. Już na dzień dzisiejszy jesteśmy tak zorganizowani. Oczywiście mamy kody QR, które, żeby nie powstawały kolejki, powbijamy gdzieś tam, że na pewno Państwo to wszystko zobaczą. Będzie można kupić bilety też w kasie, tak? Można bilety już nabywać przez strony internetowe. Także mamy nadzieję, że kolejek nie będzie. Impreza jest szykowana od 2,5 tysiąca do 3 tysięcy ludzi. Oczywiście impreza masowa, zabezpieczona dokładnie. Także mamy nadzieję, że przyjedzie Was jeszcze więcej. Na to liczymy, żeby się spotkać z Wami.
19: Coś dodamy?
21: Myślę, że wszystko tutaj powiedziane zostało.
19: W niedzielę odpoczywamy?
21: W niedzielę odpoczywamy.
1: W niedzielę odpoczywamy, tak, żeby w poniedziałek na galowo o 8 się stawić w pracy.
19: A gdyby ktoś chciał zostać nieco dłużej w Choszcznie, jak wygląda baza noclegowa? Jest gdzie? Nie, tylko nie wymieniajmy nazw, powiedzmy ogólnie, jak to wygląda.
21: Znajdziemy dla siebie piękne pole golfowe, jeżeli chodzi o Choszczno, bardzo niedaleko. Tam na pewno jest baza noclegowa, więc zapraszamy. Bardzo dobra restauracja, też można coś zjeść. Mm-hmm. Bardzo blisko jeziora wszystkie te obiekty się znajdują, także bliziutko, jeżeli chodzi o spacer wkoło jeziora, pozwiedzać, odpocząć.
19: No właśnie, jeżeli ktoś zostanie na tą niedzielę jednak, to co można zrobić w niedzielę w Choszcznie?
1: No i myślę, że już będzie działał Centrum Rekreacji i Sportu i tam będzie można sobie... Pogoda jest gwarantowana, tak, bo ponieważ...
19: Gorąco ma być.
1: Tak, ma być bardzo gorąco. Można wypożyczyć kajaki, można wypożyczyć rowerki.
21: Popływać.
1: Popływać sobie.
21: Spacerem przez... wkoło jeziora właśnie. Tak. Między innymi.
19: No, widać to życie na jeziorze?
21: Na jeziorze.
20: Tak, na jeziorze, tak. Jak się zaczyna robić już naprawdę ciepło, to się dzieje. To się dzieje, aczkolwiek z tą bazą noclegową to trochę kulejemy, tak. Z dobrymi restauracjami też kulejemy tutaj. Paulina wspomniała o polu golfowym. To jest bardzo dobre zaplecze, tylko po prostu jak się odbywają turnieje, to też nie zawsze można tam po prostu przespać się, tak? Bo to wszystko jest wynajęte, to jest naprawdę bardzo sławne. Takie pole golfowe przylatują, mogłabym stwierdzić, że z całej Europy tam.
19: No powiedzmy nazwę, bo to nie jest samym Chocznie.
20: To jest 2 kilometry od Chocznia.
19: Od Chocznia, tak?
21: Modry Las nazywa się.
19: Normalne, 18-dołkowe, tak, regularne pole. Tak. My w Gorzowie mamy, a także, ale 9-dołkowe, więc ono nie zawsze dla wszystkich golfistów jest wystarczające. Czy planujecie jakieś kolejne imprezy? Co będzie się działo w czasie wakacji? Czy warto zaplanować sobie weekend wakacyjny w Chocznie i podjechać? Jest szansa, że napatoczymy się niespodziewanie na jakąś imprezę? Czy raczej będziemy się musieli oddawać odpoczynkowi nad jeziorem?
20: 27 jest Noc Świętojańska u nas organizowana na plaży miejskiej. Mhm. I tam również koła gospodyń będą zabezpieczały tą imprezę. Będą wianki, będą warsztaty. Także też chętnie zapraszamy.
21: Kino letnie.
20: 23 lipca mamy kino letnie na plaży również, tak? Z zamku przyjeżdżają ze Szczecina i po prostu wyświetlają filmy. Oprócz tego my mamy również potańcówki, które się odbywają w piątki na fontannie. To są potańcówki, także proszę zaglądać na nasze strony internetowe, bo czasami nas po prostu pogoda nie rozpieszcza i musimy je przekładać, ale myślę, że jak Państwo traficie do Chocznia, to coś się znajdzie na pewno. Odbywają się również występy lokalnych artystów na plaży. Są to na żywo zespoły śpiewają, tak. Przy plaży mamy taką kawiarenkę i tam też swoich artystów rodzimych pokazujemy. 26 jest też DJ na plaży i będzie taka dyskoteka może na piasku, jak ktoś będzie chciał sobie potańczyć, posłuchać muzyki. Także myślę, że jak Państwo traficie do Chocznia, to na pewno coś się znajdzie dla Państwa.
19: To są regularne imprezy, czy one się po prostu okazjonalnie gdzieś tam dzieją?
20: Potańcówki to jest już drugi sezon potańcówek na fontannie. W tamtym roku były potańcówki typowo letnie. Po prostu taki spontan, gra muzyka, ludzie przychodzą. Kto sobie życzy, sobie może potańczyć, można kawę wypić. Także jest to...
19: Fontannie?
20: Tak, to jest Kafe Fontanna, tak się nazywa. Kafe Fontanna to jest w samym centrum Chocznia.
19: No tam jest fontanna, działa.
20: Tak, to jest nowe już miejsce.
19: Nowe miejsce. Tak,
21: nowa fontanna, stara fontanna została... Cały plac został zmieniony, wyremontowany. Mamy nową fontannę.
20: Kolorową.
21: Kolorową, piękną, można sobie potańczyć, popatrzeć, wypić kawkę.
19: I w fontannie też można popatrzeć?
21: Między, bo ta fontanna jest taka w ziemi, nietypowo jak te stare fontanny, więc między tą wodą gdzieś tam można.
20: To jest takie miejsce, że właśnie w lato ono tętni życiem, ponieważ jak ta woda leci, to tam jest pełno dzieci. No naprawdę oblegane jest to miejsce.
19: No ja mam braki się okazuje, jeżeli chodzi o Chocznia, więc z coraz większym zainteresowaniem słucham. I może faktycznie warto się wybrać. Fontanna, czyli na co dzień, co piątek, po tańcówki popularne, a te spotkania na plaży, śpiewacze, rozrywkowo-kawowe. Kiedy zespoły? One też są regularnie, co tydzień, czy to jest tylko od czasu do czasu?
20: To trzeba po prostu obserwować stronę internetową, czy naszą, czy Urzędu Miasta, albo również CRS-u, bo no tak jak mówię, że nie zawsze pogoda na to pozwala, jak określimy termin, one są przesuwane, ale naprawdę to są cykliczne i...
21: Szybka organizacja, dopisuje, i coś się dzieje.
20: I na pewno zaprasza się tych lokalnych wykonawców naszych, a mamy naprawdę ich sporo, żeby ich pokazać właśnie mieszkańcom,
21: zespoły,
20: że są zespoły, DJ-e. I oni po prostu tak na żywo grają, szybka organizacja i po prostu umilają
21: wieczory.
20: Te wieczory tam na plaży.
19: Całe wakacje tak będzie?
20: Całe wakacje.
16: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny.

0: Tak, która tak naprawdę tak trochę kończy wakacyjny czas.
1: Lokalne przysmaki.
2: Lokalne przysmaki, tak, jeżeli oczywiście, chodzi o koła gospodyń. Wspaniałe.
1: Polecamy czym się chwalicie?
2: Serdecznie.
0: No, są takie koła gospodyń, jak na przykład Radaczewo, które robi sami robią wyroby swoje mięsne. Można u nich kupić pasztet w słoiczku, kiełbasę w słoiczku.
2: Przepyszne ciasta.
0: Ciasta,
2: pierogi.
0: Tak. Są, tak, pierogi, my słyniemy chyba z pierogów. Robią sery również, tak, sery, swoje. Tak. Białe, żółte, także naprawdę jest w czym wybierać i to są lokalne smakołyki.
1: Jak to się stało, że słyniecie z pierogów? Skąd te pierogi?
2: No chyba smak się obronił.
0: Mamy również różne konkursy, bo również u nas się odbywa jarmark bożonarodzeniowy i na przykład na jarmarku bożonarodzeniowym robimy konkurs pierogowy i tak naprawdę te panie już się tak wykwalifikowały, wyrobiły w tych pierogach różnych, że teraz one weszły w taką tradycję, tak, że wiemy, że na przykład Raduń to ma najlepsze pierogi z tym.
1: Czyli z czym? Z czym ma najlepsze pierogi Raduń?
0: No nie jestem w stanie chyba powiedzieć, ponieważ jest tyle tych kół gospodyń, że jakie ich pierogi, ale to naprawdę są takie pomysły, to już nie są standardowe pierogi.
1: Że z serem i...
0: Tak, nie, to już nie są typowe,
1: to
0: tylko...
1: To z czym tam można zjeść
2: te pierogi? Robią odrobinę mięty.
0: Z kaszą, tak. Kasza, boczkiem, mięta.
2: Ziemniakami samymi i boczkiem.
0: Tak, to są już takie naprawdę wymyślne i są pieczone, gotowane, przysmażane. To już po prostu panie według swoich tam jakichś pomysłów ulepszają ciągle te pierogi, więc one się taką stały naszą pierogową tradycją i nie ma imprezy tak jakby bez pierogów naszych kół gospodyń.
1: W Chorzcie nie ma imprezy bez pierogów, słuchajcie, ale teraz będą pierogi też?
0: Myślę, że będą, tak.
1: Czyli pojawią się gdzieś.
0: Pojawią się.
1: Na pewno się pojawią, no jak?
0: No mamy nadzieję, że się pojawi.
1: Muszą się pojawić. Ojej, no naprawdę bardzo taki ciekawy element. Ciekawe, jak to kulturowo gdzieś jest osadzone i czemu te pierogi właśnie akurat u was. Ale pewnie dzisiaj tego nie odnajdziemy odpowiedzi, nie rozstrzygniemy. Czyli to już będzie koniec roku, ten jarmark bożonarodzeniowy. Tak. On zawsze też jest w jakimś okresie takim dłuższym, czy to będą 1-2 dni? Tak dopytuję, bo tak, zastanawiam się, kiedy pojechać do tego Chorzca. Mhm. Może jednak nie w wakacje, tylko na te pierogi.
0: Jarmark zawsze się odbywa na przełomie w środku grudnia, tak? Czy tam 15, 16, tak? 2 tygodnie przed świętami, tak zawsze planujemy. Próbowaliśmy oczywiście, żeby ten jarmark trwał cały tydzień, aczkolwiek to się nie sprawdziło. Jednak 3 dni takie intensywne, od piątku włącznie z niedzielą ten jarmark się odbywa. Również zawsze tam planujemy, żeby coś takiego wow pokazać dla mieszkańców. W tamtym roku było to rzeźba w lodzie. No oczywiście lokalni artyści, zespoły, kolędowanie wspólne, iglo misiowe, w którym można sobie zrobić fajne zdjęcia. To są zawsze pomysły nowe Chorzczyńskiego Domu Kultury, a mieliśmy domek Mikołaja w tym roku. Może nie będę zdradzać, ale również planujemy coś nowego, żeby dzieci zachęcić do robienia zdjęć i do przyjścia do naszego domku.
1: Będzie miś.
0: Będzie.
2: Miś był
0: w tamtym roku, stworzyliśmy piękne iglo.
1: Renifery
0: też również u nas były prawdziwe renifery. Jarmark przeważnie się, to jest impreza też kół gospodyń wiejskich i sołtysów.
2: Więc
0: lokalne przysmaki, tak jak wcześniej mówiliśmy, bardzo...
2: grzane
0: wino w domkach ładnie udekorowanych, na scenie również się dzieje, także no ten jarmark już jest kilka lat już z kolei, także już tak trochę słyniemy z tego jarmarku bożonarodzeniowego.
1: Koła gospodyń wiejskich, bardzo prężnie działające organizacje.
0: Tak.
1: Z czego to wynika?
0: Myślę, że z coraz większej chęci takiego też pokazania, może trochę tak nacisku takiego, żeby jednak wyszli z domu i pokazali, co mają, co umieją, co mogą zrobić. Robią piękne wieńce, które w województwach, w różnych imprezach, które się gdzieś tam robią, wygrywają naprawdę pierwsze miejsca.

0: No, myślę, że to jest ta chęć wyjścia z tego domu też,
1: tak? Powrót do tej tradycji takiej.
0: Tak, tak.
1: Tradycji, nawet jedzenia chociażby, takiego lokalnego, zdrowego jedzenia, czy tradycji świętowania tego końca wakacji, zbioru plonów, tak? No i myślę, że to też...
0: Myślę też, że między nimi konkurencja taka, tak? Bo
2: napędza
0: też konkurencja, że tam w tamtym roku byli ci, to teraz my może coś pokażemy lepszego, coś przedstawimy lepszego, ugotujemy lepszego. No to ta konkurencja też napędza i do lepszego wyglądu, bo teraz coraz więcej kół gospodyń ma jednakowe stroje, także już wiemy po strojach, że to jest koło takie, także no myślę, że to ich trochę tak napędza. Ta konkurencja, no i też, żeby było ich widać, że coś się po prostu dzieje, bo no myślę, że na wioskach, które kiedyś były, są popegeerowskie, to tak naprawdę no nie ma takich zajęć, a jednak jeśli mają koło gospodyń, naprawdę prężnie uczestniczą w różnych imprezach, chętnie biorą udział w organizacjach, bardzo często nam też pomagają, także to też wyciąga jakby ich tak trochę z domu, żeby no nie zasiedzieć się, nie?
2: Ja tak tylko dodam, bardzo chętnie gościmy w radiu właśnie przedstawicieli nie tylko związanych z miastem bezpośrednio, ale szukamy i zapraszamy na imprezy, które dzieją się wokół i też miałem okazję uczestniczyć w takich wydarzeniach organizowanych przez koło gospodyń wiejskich z okolic Bogdańca, Słońska i usłyszałem, że to błędne mam jakby spojrzenie na to, myśląc, że to koło gospodyń wiejskich to są tylko i wyłącznie starsze panie, które gdzieś tam...
1: Absolutnie
2: nie, ja tam przyjechałem, a tam jest przekrój wiekowy od 18 do faktycznie 60, 70 lat, ale że te gospodynie wiejskie to jest dużo szersze pojęcie niż tak jak się wielu z nas wydaje, że to są już panie, które mają troszkę lat i one tam sobie po prostu spotykają się i coś sobie dłubią w tej kuchni. Tak nie jest. U was także.
1: Nie, absolutnie. U nas też przekrój wiekowy jest bardzo duży. Myślę, że to jest też fajne, przekazywana tradycja z pokolenia na pokolenie.
2: Dokładnie.
1: Te młodsze osoby uczą się dużo od tych właśnie pań, które mają już jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o wszystko tak naprawdę w tym kole. Także to jest też fajne.
2: I w drugą stronę pewnie tak, że, bo tu akurat był taki projekt, w którym właśnie gdzieś tam rozmawialiśmy, że uczyły się panie gotować nie lokalnie, nie to, co robią całe życie, tylko właśnie jakby trzy wieczory z zupełnie innymi kuchniami, francuską, włoską czy koreańską, gdzie te młodsze dziewczyny mogły trochę więcej też pokazać, one odważniejsze, jakby więcej już gdzieś tam próbowały tych innych smaków pokazać też tym starszym koleżankom.
1: Zdecydowanie i myślę, że tutaj też, jeżeli chodzi o tą naukę w drugą stronę, no to mają właśnie między innymi też te farsze do pierogów, tak? Które są nie tylko klasycznie ser i tam powiedzmy z mięskiem, ale jeszcze właśnie te nowości, które ci młodzi na pewno dodatkowo...
0: Tak, wegańskie, wegetariańskie, ponieważ to dzisiaj jest na topie. I myślę, że ta wielopokoleniowość i ta młodzież, uczymy się nawzajem pewnie, jedni od drugich i to jest super.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
2: No mam wrażenie, że znaleźliśmy przynajmniej kilkanaście powodów, żeby przypomnieć sobie o istnieniu Choszczna i zajrzeć do niego. Nie tylko w czasie najbliższego weekendu, choć tutaj szczególnie waszej uwadze polecamy to, co będzie się działo. Czyli przypomnijmy, bo będziemy za chwilę kończyć. Piątek, zespół Kombi i Smolasty. Zaczynamy o godzinie 16:00. Artyści na scenę wchodzą po godzinie 20:00. No i sobota, mamy fantastyczny dzień z Disco Polo, gdzie będzie dużo dobrej zabawy. Dobrze policzyłem? Cztery zespoły?
1: Tak?
2: Trzy zespoły, właściwie cały wieczór taneczny i pełen radości. Dojazd bardzo prosty, tradycyjne miejsce, dobrze oznakowane. Panie zapewniają, że każdy, kto będzie chciał, trafi. A niedziela... na odpoczynek i absolutnie warto zaglądać na strony internetowe, czy Domu Kultury, czy Urzędu Miasta, bo jak słyszeliście, sporo się dzieje i czasami bardzo smakowicie się dzieje.
1: Zgadza się.
2: Przedstawcie się pani na koniec. Dziękuję wam za rozmowę.
0: Anna Pastusiak, dyrektor Choszczyńskiego Domu Kultury,
1: animator kultury Paulina Koran.
2: I Wojciech Hańczuk. Korzystajcie, bawcie się. Sporo się dzieje, jak słyszycie, nie tylko w Gorzowie. Do usłyszenia.
4: To był Wojtek Hańczuk i jego goście. Przed nami jeszcze magazyn informacyjny, a także rozmowa. To wszystko przed nami. W wolnej chwili, jak zawsze, zapraszamy na
5: voxfm.pl. To jest podsumowanie dnia w wiadomościach voxfm. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował po południu szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskiej w naszym kraju. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie zakłada ta uchwała.
6: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
7: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
6: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
5: Relacjonował Mateusz Chłyston. Dziękuję. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak dodał, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Skreptepski i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji? To sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
8: Skrepecki, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem.
9: Takich zagrożeń niewytrzymania tej części terminów, bo tam jest tak właśnie, że najpierw jest zaprojektowanie, te projektowanie ma się skończyć właśnie w sierpniu, że to jest ten termin zagrożony. Takiej informacji nie ma. W 2029, aczkolwiek wiem od pana prezesa Intercolu, który jest wykonawcą tej inwestycji, że jeżeli już tylko dostaną to pozwolenie na budowę, to będą się starali jak najbardziej skrócić ten termin, no bo taki mają swój plan.
10: Przypomnijmy, nowa droga ominie centrum miasta od północy do zachodniej strony. Rozpocznie się w rejonie Fortu Sarbinowo i poprowadzi przez tereny leśne, ominie osiedle Drzewice, potem skieruje się w stronę strefy ekonomicznej. To ponad 9 km trasy. Powstaną 4 ronda, 2 wiadukty nad liniami kolejowymi, 3 wiadukty nad istniejącymi drogami oraz most na warcie ze stakadą.
11: Jak tworzyć zielone miasta? O tym na warsztatach w Gorzowskiej Bibliotece. Wydarzenie w czwartek o godzinie 10. Uczestnicy dowiedzą się, jak projektować miasta bardziej przyjazne mieszkańcom, odporne na zmianę klimatu, jednocześnie atrakcyjne wizualnie. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, organizacji społecznych, ale także wszystkich osób zainteresowanych kształtowaniem nowoczesnych i zielonych przestrzeni miejskich. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik Gorzowskiego Magistratu.
12: Zapraszamy na warsztaty samorządowe pod hasłem Zielone Przemiany Przestrzeni Publicznej. To wydarzenie skierowane jest nie tylko do samorządowców, ale do wszystkich osób zainteresowanych tym, jak tworzyć miasta bardziej przyjazne mieszkańcom i środowisku. Podczas spotkania eksperci będą mówić o zielonych inicjatywach, ochronie bioróżnorodności, możliwościach finansowania takich działań oraz praktycznych rozwiązaniach, które sprawdzają się w przestrzeni miejskiej. Nie zabraknie również przykładów z Gorzowa, gdzie w ostatnich latach konsekwentnie realizujemy projekty zwiększające ilość zieleni i poprawiające jakość przestrzeni publicznej. Takie warsztaty są bardzo potrzebne, bo pozwalają wymienić doświadczenia, inspirować się dobrymi praktykami i wspólnie szukać rozwiązań dla wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wydarzeniu.
11: Udział w warsztatach jest bezpłatny. Przypomnijmy, odbędą się one w czwartek o godzinie 10 w Bibliotece przy Sikorskiego.
10: Mieszkania gotowe wcześniej. Można już składać wnioski o najem. GTBS już we wrześniu będzie mógł rozdysponować prawie 100 lokali w blokach przy ulicy Przemysłowej. Zainteresowani mogą już składać wnioski. Są na stronach GTBS-u. Trzeba to zrobić do końca czerwca.
13: Później zbierze się komisja, która zgodnie z przyjętym regulaminem naboru będzie te wnioski oceniała.
10: Mówił Tomasz Gierczak, prezes GTBS-u.
11: Darmowe szkolenia motoryzacyjne czekają na dorosłych. dorosłych w Gorzowie. Pierwsza tura potrwa do końca czerwca. Branżowe Centrum Umiejętności prowadzi nabór. To nowoczesne warsztaty w Cyzybie przy Warszawskiej wyposażone za 7 milionów złotych. Czekają samochody elektryczne, hybrydowe, symulatory jazdy oraz stacje ładowania. Są dwa

0: Tematy szkoleń, układy mechatroniczne 120 godzin oraz diagnoza i obsługa elektryka i hybrydy 30 godzin. Mówi Magdalena Łabuza, dyrektorka CSIW.
1: Warto się kształcić, to są darmowe szkolenia. Naprawdę dawka wiedzy i sprzęt jest najwyższej jakości, więc myślę, że z takich szkoleń będą bardzo zadowoleni.
0: Kursy odbywają się popołudniami w weekendy. Kolejne będą ustalane zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Opis szkoleń i formularz na stronie bcugorzów.pl. Gorzowska placówka jest jedną z trzech w kraju. 12 kierowców na podwójnym gazie na A2 w Lubuskiem. Policjanci w poniedziałek prowadzili akcję kontrolną w rejonie punktu poboru opłat w Tarnawie Żapińskiej. Mundurowi sprawdzili trzeźwość około 2700 kierujących. 8 prowadzących było w stanie nietrzeźwości oraz 4 po użyciu alkoholu. Jeden miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Wobec wszystkich zatrzymanych zostaną zastosowane środki przewidziane prawem. Policjanci podkreślają, że alkohol, nawet w niewielkiej ilości, znacząco obniża zdolność koncentracji i wydłuża czas reakcji.
2: Spłonęła wiata ze słomą w Płonicy w gminie Deszno. Szybka akcja strażaków zapobiegła przedostaniu się ognia na inne budynki. Uczestniczyło w niej 8 zastępów straży. Ogień pojawił się po godzinie 16.
0: Masa rowerowa kręcić będzie kilometr dla Gorzowa. Przejazd rowerzystów zaplanowany jest na sobotę. Zbiórka o godzinie 11 w Parku Górczyńskim. Stamtąd uczestnicy ruszą Górczyńską, Piłsudskiego, Walczaka, Jagiełły, Chrobrego. Przejadą przez Most Staromiejski, potem Fabryczną i na Stadion Żużlowym, gdzie będzie meta. Do przejechania około 10 km. Impreza jest dla każdego, kto ma rower i chęci. Zachęca Paweł Najdora z rowerowego Gorzowa.
3: Po raz kolejny dołączamy do akcji, która jest stricte skierowana do naszych mieszkańców, nie tylko tych, którzy jeżdżą na rowerze, ale tych, którzy chcą spróbować swoich możliwości jazdy na dwóch kółkach. Bo przede wszystkim akcja sama polega na tym, aby mieszkańców zachęcić do jeżdżenia na rowerze, a nie tylko rywalizować, bo czerwiec jest takim idealnym miesiącem do jazdy na rowerze. Mamy dobrą pogodę, no i dobry czas na to, żeby się przekonać, że dwa kółka to jest bardzo dobra alternatywa środku transportu zarówno miejskiego, jak i stricte takiego turystycznego. No i oczywiście tutaj 20 czerwca dołączamy do akcji. Chcemy zorganizować kolejną masę rowerową, która zawsze się wpisuje w całą rywalizację. Chcemy, żeby to była jedna z największych mas rowerowych dotychczas organizowanych, dlatego już chcemy zachęcić mieszkańców, żeby tutaj szykować swoje dwa kółka. Dotychczas najwięcej mieliśmy około 600 uczestników. Mamy nadzieję, że może w końcu nam się uda przebić tą magiczną liczbę 1000 uczestników. Myślę, że nasi mieszkańcy są bardzo zmotywowani do tego, aby rywalizować w samej rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. I myślę, żeby też warto pokazać wszystkim mieszkańcom Gorzowa, że rower się liczy w mieście i tych rowerzystów jest coraz więcej, co widać tak naprawdę codziennie na gorzowskich ulicach. Przejedziemy trasą około 10-kilometrową. Standardowo wystartujemy z Górczyna, a cała trasa zakończy się na Stadionie Żużlowym. Trasa i wszystkie szczegóły będą się pojawiać na fanpage'u rowerowego Gorzowa, na stronie Gorzowa i rowerowego Gorzowa. Dla miasta w zeszłym roku kręciło 1700 osób, tak? Około 1700 osób. Ta liczba tak naprawdę z roku na rok jest coraz większa, bo docieramy do coraz większej liczby osób, a też sami mieszkańcy się namawiają, tak, tutaj wzajemnie do udziału w tej rywalizacji. Więc mamy też stałych uczestników, którzy z roku na rok rywalizują. I przede wszystkim cieszy fakt, jeżeli już tutaj przy samym wręczaniu medali słyszymy, że udało się im pobić swoje własne rekordy, tak? Przyjechali w czasie pierwszej rywalizacji 100 km, a teraz już przyjeżdżają te 500 km na srebrny medal, co ich bardzo cieszy i mamy nadzieję, że cała rywalizacja będzie motywować ich do dalszej jazdy rowerem. No i zdobywania tych kilometrów i punktów dla naszego miasta, tak żeby nasze miasto kolejny raz tutaj było na jak najwyższej pozycji, no i przede wszystkim utrzymało po raz kolejny pierwsze miejsce w rywalizacji miast tutaj powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
0: Masa rowerowa organizowana jest przy okazji rywalizacji o rowerową stolicę Polski. Kręcić kilometry można do końca czerwca, ściągając aplikację Aktywne Miasta i wybierając Gorzów. Wszystko znajdziecie na stronie gorzowskiego magistratu.
4: Damki nie tylko dla dam. Wiosna, więc na drogi wyjeżdżają rowerzyści. W ruch poszły szosówki, górale i rowery turystyczne. Sprzęt kosztuje od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co ciekawe, od kilku lat trend jest taki, że tak zwane damki wybierają nie tylko kobiety, ale też panowie, mówi Lech Piasecki, legenda kolarstwa, właściciel sklepu rowerowego w Gorzowie.
5: W każdym sklepie podobnie jest. No przede wszystkim pytamy, gdzie ta osoba chce jeździć, w jakim terenie. Czy to będzie miasto, czy będą ścieżki, czy to będzie teren zróżnicowany, czy to będzie głównie teren taki gdzieś tam leśny, ścieżki i tak dalej. Pod tym kątem typujemy rower potencjalny, jaki ta osoba by mogła mieć. Pytamy oczywiście, w jakim budżecie celować ten rower, no bo rowery mogą kosztować 3000, mogą kosztować 30 i więcej. Pytamy też, no oczywiście, o wzrost, bo to jest też ważne, żeby dobrać odpowiedni rozmiar roweru. No przymierzamy tą osobę, nie wiem, dajemy dla, jeżeli osoba jest tak na takim przejściu między rozmiarami, no to dajemy jeden do przejażdżki, drugi, no po to, żeby odczuć na własnej skórze, co jest bardziej dla nas odpowiednie. I nawet jeżeli ktoś jest, jak tak powiem, jak pan mówi, laikiem, no to też te pierwsze odczucia jakieś tam ma i według tego się kieruje. Nie zawsze to, co mówi teoria, co mówią gdzieś tam te tabelki producentów, że dla tej osoby w tym wzroście rower powinien być taki. Czasami osoba wybiera inny rower, bo na nim po prostu mu jest wygodny. No i tyle w zasadzie.
4: Damki wracają do łask? Gdzieś się spotkałem z taką opinią?
5: Damki są wciąż rowerem takim, który jest gdzieś tam poszukiwany, czy typowany gdzieś tam do sprzedaży. Trzeba powiedzieć, że już od paru lat wielu panów też wybiera damki, szczególnie takich, którzy gdzieś tam dojeżdżają sobie, nie wiem, do sklepu, do pracy, czy gdzieś tam rekreacyjnie się przemieszczają, no bo nie chcą im się nogi przekładać, bo mają jakiś problem tam właśnie ze stawami czy coś, ale też wielu młodych, sprawnych panów woli damkę, no bo jest mu wygodniej. Panowie, jazda na damce nie z obciachem, więc można śmiało jeździć.
4: Tak, nazwa jakby tutaj jest tylko myląca w zasadzie.
5: Można powiedzieć rower z obniżoną ramą. To czy generalnie jest to zainteresowanie rowerami wciąż, bo też nawet patrząc z okna sklepu na tą ulicę czy pseudo-ścieżkę na poprzedniej stronie rowerową, no to wiele osób codziennie przejeżdża tamtędy rowerami, ale też bardzo wiele osób biega, bardzo wiele osób maszeruje i ogólnie od kilku lat już widzimy tą tendencję w społeczeństwie do zdrowego trybu życia, do ruchu, do tego, żeby cokolwiek robić, no po to, żeby być zdrowszym, żeby się lepiej czuć, i myślę, że to jest dobry kierunek. Jeśli chodzi o rowery, to na pewno tak, no ludzie co jakiś czas, jak w każdej dziedzinie, wciąż wychodzi coś nowego, nie wiem, nowy kolor, nowy osprzęt, nowe jakieś tam trendy i też no ci, którzy mają te rowery nawet bardzo dobre, gdzieś tam wciąż takie, na których można jeździć się ścigać, czy przyjemnie spędzać czas, no szukają czegoś nowego, a te starsze gdzieś tam sprzedają. Te starsze z kolei wracają potem na serwis po to, żeby ci nowi użytkownicy mogli sobie bez problemu z nich korzystać. No taka reakcja łańcuchowa, można powiedzieć. W tej chwili można kupić, mówię o nowym rowerze, bo używane są na rynku, gdzieś tam te ceny są różne. Nowy rower karbonowy można kupić już w granicach 10 tysięcy w tej chwili. Na przerzutkach, nie wiem, DI2 czy XS w granicach, nie wiem, 14-15 już taki rower można kupić. Rower na kołach już karbonowych, taki naprawdę, który fajnie jedzie i dobrze wygląda. Nie wiem, 18-20 tysięcy. To są takie rowery, które już naprawdę robią wrażenie i sprawiają satysfakcję z jazdy. No oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, są rowery po 30, 40, 50 i 60 tysięcy. Także jeżeli ktoś ma tyle do wydania, jak taki rower, też może sobie go jak najbardziej sprawić.
4: Co generuje tą wysoką cenę w rowerze?
5: No na pewno marka, bo marki jakieś takie popularne czy topowe, no to wiadomo, że płaci pan też za to, że na ramie jest napisana dana nazwa, a nie inna. No osprzęt, który jest, koła, łożyska ceramiczne. Jak się popatrzy na to wszystko, no to jest wiele czynników, które gdzieś tą cenę roweru budują. U nas akurat w sklepie sprzedajemy w tej chwili dwie marki. Zbliżony rower osprzętowo, jeden do drugiego, no różnica w cenie może być nawet do 10 tysięcy, dlatego że ta druga marka jest no, dużo droższa.
4: Cena roweru często tkwi w detalach. Osprzęt, przerzutki, kierownica, to powoduje, że dwa teoretycznie zbliżone do siebie rowery różnią się ceną nawet o 10 tysięcy złotych.
0: Lubuskie służby gotowe na wakacje. Wkrótce na wypoczynek ruszy około 127 tysięcy młodych lubuszan. Kontrolowane będą miejsca wypoczynku, ale oczywiście nie tylko. Sanepid zweryfikuje zdatność wody w 28 kąpieliskach. O bezpieczny dojazd zadbają Policja i Inspekcja Transportu Drogowego. Sprawdzą stan kierowców i stan techniczny pojazdów. Wojewoda Marek Cebula przestrzega, że wyjeżdżając do innych krajów unijnych i w strefie Schengen, nie zapomnijmy o dowodzie osobistym, rejestracyjnym czy prawie jeździe.
6: Jesteśmy w województwie przygranicznym i też o tym można by mówić do znudzenia, ale część Polaków przyzwyczajona do tego, że mieszka w centralnej Polsce, wybiera się za granicę naszego państwa bez dokumentów wymaganych. Niestety to podlega karze i jeśli skończy się to tylko karą finansową, to jeszcze pół biedy, ale gorzej, jeśli pojazd bez dowodu rejestracyjnego zostanie zatrzymany poza granicami Polski i zostanie odstawiony na parking i trzeba będzie po niego przyjechać albo z dowodem rejestracyjnym, albo z lawetą, jeszcze zapłacić za parkowanie. To może być przykre doświadczenie. Mało tego, M-Obywatel nie obowiązuje poza granicami naszego kraju. Zwracam na to uwagę, ponieważ część obywateli sobie nie zdaje z tego sprawy, że wybiera się w podróż właśnie tak wyposażona albo niewyposażona w dokumenty.
0: A zakończenie roku szkolnego tuż, bo 26 czerwca. Starcie ze Spartą 23 czerwca, a już w piątek pojedynek z liderem. Przed kibicami Żużla spore emocje. Opady deszczu, stan toru i infrastruktura stadionu oraz niekorzystne prognozy pogody zbojkotowały niedzielny mecz we Wrocławiu. Ustalono nowy termin, to wtorek, 23 czerwca, godzina 19. Wtedy gorzowska Stal ma wyjazdowe spotkanie. Wcześniej, bo w piątek na stadionie Jancarza żółto-niebiescy zmierzą się z Bayer Systemem GKM-em Grudziądz. To lider PGE Ekstraligi. Więc będzie walka na torze. Początek o godzinie 20:15.
2: Nowo atakujący w Kuprum z Tironia Gorzów do siatkarskiej ekipy dołączył Dawid Dulski, ma zastąpić Chizobę, który zagra w Japonii. Dulski to 24-latek, który grał już m.in. w Zawierciu czy Częstochowie ostatni sezon we Francji.
0: 7 medali gorzowskich lekkoatletów w Zamościu. Kapryśna aura nie przeszkodziła zawodnikom ALKS-u AJP Gorzów świetnie wypaść na Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS-u. Sportowcy przywieźli 3 złota, 2 srebra i 2 brązy w kategoriach U18 i U20. Po 2 krążki wywalczyli Aleksander Banach, złoto w skoku i brąz w skoku, oraz Aleksandra Kondratowicz, złoto na 100 metrów przez płotki i srebro na 200 metrów. ALKS AJP w klasyfikacji medalowej na 71 klubów zajął świetne 6. miejsce. Gratulujemy i trzymamy kciuki.
2: Waterpoliści Alfy Gorzów mistrzem Polski w grupie do 19 roku życia podczas finałowego turnieju w Szczecinie wygrali wszystkie mecze. Na ostatnim, 6. miejscu zmagania zakończyli piłkarze wodni z Tilonu, którzy z kolei wszystkie mecze przegrali. A już jutro najważniejszy mecz sezonu piłkarzy nożnych z Tilonu. W finale baraży powalczą w Częstochowie o awans do 3. ligi.
7: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
8: Konrad Baranowski, witamy przy kolejnej naszej rozmowie. Dzisiaj będzie politycznie, lokalnie. Moim Państwa gościem jest były prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, witam Państwa.
8: Zacznę od tematu, o którym ostatnio dosyć głośno, czyli Filharmonia Gorzowska. No, wielu gorzowian pamięta to jako taką spuściznę, takie dziecko poza Słowianką, chyba drugie największe, które Pan po sobie zostawił. Do tego, co było w przeszłości, wrócimy. Na razie zajmijmy się teraźniejszością. Pilnych napraw wymaga budynek, tak naprawdę 200 tysięcy na dach, 600 tysięcy, żeby ogarnąć też komputer centralnego sterowania. Niedawno zresztą z panią dyrektor Pisarewicz rozmawiałem. Niech pan powie tak według pana opinii, czy uważa pan, że niektórym po prostu gdzieś kole po prostu ta filharmonia i specjalnie jest ona niedofinansowana, czy w ogóle przestać się finansować? Co zrobić z tą filharmonią? Bo nawet głupich, że tak użyję takiego słowa, 200 tysięcy z miasta chociażby nie da się wyciągnąć na remont dachu.
9: Wie pan, no to jest żałosne, o co pan mnie pyta, no ale my mamy taki poziom władzy. Bo to jest kwestia, wie pan, na jakim poziomie jest władza, jakie ma potrzeby i w ramach tych swoich potrzeb kształtuje politykę i decyzje. Dla mnie poziom kultury władzy, która w Gorzowie od kilkunastu lat jest pokazany na bulwarze tym plastikowym Januszem, który tam siedzi z dużym brzuchem i to jest właśnie te potrzeby, które są według władzy najważniejsze. Zapotrzebowanie na tego typu kulturę masową jest duże. No wiadomo, że kultura łatwa jest przyjmowana łatwo i ludzie z chęcią to robią. A co do filharmonii, tym ludziom nie jest potrzebna filharmonia. Zresztą filharmonia została w Gorzowie tak naprawdę sprowadzona na margines. Zrobiono z tego dom kultury, w którym występują artyści i państwo się chwalą, że wystąpił taki czy inny artysta, czy aktor, czy tam ktoś zagrał, czy cyganie zaśpiewali, czy zagrała orkiestra dęta. I z tą filharmonią zupełnie co innego. W innym celu była powoływana. Była to 16. filharmonia w kraju. Kto jeszcze pamięta, jakie osoby przyjeżdżały do Gorzowa z poparciem tej filharmonii. Dlatego, że uważano zarówno Krzysztof Penderecki, jak i wiele innych poważnych person ze świata kultury polskiej, ale też i międzynarodowej, uważali, że jest to kolejny element polskiej kultury, która wzbogaca się o 16. filharmonię, że polska kultura muzyczna, że polska kultura artystyczna ma kolejne miejsce do tego, żeby się rozwijać, że będą mogli grać polscy muzycy, dyrygować polscy dyrygenci, będą mogli występować polscy soliści, a jednocześnie polscy kompozytorzy będą mieli swój konkurs, bo taki konkurs żeśmy rozpoczęli polskiej muzyki współczesnej. I szliśmy w tym kierunku i to cieszyło się dużą popularnością, bo przecież mieliśmy niemal na wszystkich koncertach pełne sale. Nagrywaliśmy płyty, otrzymywaliśmy liczne nagrody. Chcę przypomnieć, że Maksym Węgerow dyrygował Filharmonią Gorzowską z laureatką pierwszego miejsca z Korei, konkursu Winiawskiego i tak dalej, można to wymienić. Tym ludziom nie jest to potrzebne, oni nie mają takich potrzeb, u nich największym wydarzeniem artystycznym jest wartownia i to im wystarczy. Jeżeli chodzi o obiekt, za ten obiekt, czyli za Filharmonię Gorzowską, dostaliśmy najwyższą nagrodę, jaką można było dostać w tym czasie w Polsce jako budynek użyteczności publicznej. On jest obiektem ekologicznym, ma na dachu trawę, jest przygotowany na różnego rodzaju sytuacje. No jest kwestia jego eksploatacji. Jeżeli jest właściwie eksploatowany, a dyrekcja i ludzie, którzy tym się zajmują, się na tym znają, a nie chodzą i nie opowiadają, kto ze znanych z pierwszych stron gazet popularnych czy z internetu u nich akurat był i wystąpił, ludzie płakali, a zajmuje się tym, do czego został powołany, to takiej sytuacji nie może być. Takiej sytuacji, jak pan widzi, nie ma w innych obiektach, bo właściwie są zarządzane. Jakby to jest jakby sprawa pierwsza i sprawa druga, to nie są żadne środki finansowe i w ramach każdej jednej inwestycji co jakiś czas nie tylko wymagany jest przegląd, no ale też i bieżące naprawy. Nie wiem, co tam się psuje i co nie działa, jak to było eksploatowane, bo rzadko chodzę do Filharmonii, bo nie ma tam programu artystycznego, na który warto często chodzić. Niemniej jednak, jeżeli taka sytuacja jest, no to jest po prostu hańba dla władzy, dla radnych, którzy najwięcej czasu poświęcają na układanie się i robienie układu gorzowskiego na różnego rodzaju sposoby poprzez różnego rodzaju wpływy, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli nie ma czasu na Filharmonię, to po prostu zamknąć, tak jak komuniści w Związku Radzieckim, zróbcie tam ten magazyny ze zbożem i postawcie swoich znajomych, kumpli, rodziny na straży. Od znajomych rolników pobierzcie opłaty za kapustę, sałatę i sobie to zróbcie, bo jeżeli wam to jest niepotrzebne, to powiedzcie tym mieszkańcom Gorzowa, to co wam jest w tym mieście potrzebne, skoro wam już nic nie jest potrzebne poza waszymi prywatnymi sprawami.
8: Chleba i igrzysk, prawda? No tylko, że te igrzyska też nie wygórowane.
9: Wszystko jest dla ludzi, tak? I ludziom jest potrzebna i filharmonia, i teatr jest potrzebny. Wie pan, teatr nie chcą zamykać, bo dyrektor jest w porządku, jest kumpel, tak? Trzyma z platformą, jest w porządku, teatr nie trzeba zamykać i magazynu ze zbożem nie trzeba robić, mimo że też trzeba dokładać. I to nie jest przedmiotem, nie jest problemem. Problemem jest to, co zrobił Jędrzejczak, bo to po prostu przerasta ich wyobrażenie i nie mogą nic takiego zrobić do tej pory. Już nie zrobią, bo nie są do tego zdolni, nie mają talentu. Ale wracają tutaj do tych naszych gorzowskich spraw. No to jest wstyd po prostu, wie pan, przed innymi miastami, przed innymi prezydentami, przed ludźmi, którzy się trochę tym samorządem zajmują, bo ludzie przecież czytają to wszystko. Dziennikarze są wystraszeni, nie chcą podskoczyć, że tak powiem, władzy politycznej, bo ich powywalają z redakcji. Wie pan, ludzie w Warszawie, w Krakowie czy w innych miastach pokazują palcami na składy rad nadzorczych spółek w Gorzowie. Pokazują, jakie są związki, jakie są powiązania, co to ma służyć. I co jest najciekawsze? I ci ludzie, którzy decydują pieniądze w województwie, którym Wójcicki płaci poprzez rady nadzorcze, nie rewanżują mu się pieniędzmi na Filharmonię, wie pan. No to ja się pytam, Panie Jacku, Jacku, kolego drogi prezydencie, to za co ty im płacisz? Skoro nic nie reważyłem się w żaden sposób, tylko za to, żeby jest spokój na posiedzeniach Rady Miasta. To jest żałosne, bo ten kraj gnije. Nikt na to nie reaguje. Gniją samorządy. To widzimy przecież i na Śląsku, i widzimy to w Opolu, i w Poznaniu, i w Gorzowie, i w Zielonej Górze. I tak można wymieniać po kolei. Przecież to, co się dzieje w województwie, jest dokładnym powtórzeniem tego, co do tej pory było, wbrew zapewnieniom wcześniejszym. No przecież ten kraj nie będzie funkcjonował. Ludzie się od tego odwracają. Ja się nie dziwię, bo ja tych ludzi znam, ale jeżeli przeciętny obywatel nie ukrywa swojej frustracji tym, co się dzieje w Polsce, poziomem intelektualnym i merytorycznym polityków, na dyskusję publiczną o tym, kto zasiada w Radzie Miasta, jakie opinie ludzie mają o władzach miasta w Gorzowie czy w Zielonej Górze, są po prostu nieprawdopodobne, niespotykane wcześniej, jeszcze przed kilkoma laty, i nikomu to nie przeszkadza. Nikt na to nie reaguje, wszyscy uważają, że ludzie sobie pogadają, a potem tak będą na nich głosowali. To jest prosta droga do rewolucji, bo to prowadzi do tego, że pewnego dnia ta masa krytyczna, która krytykuje to i się z tym nie zgadza, po prostu pójdzie, zagłosuje na Grzegorza Brauna. I to się tak, proszę pana, skończy, ale tak się samo skończy w Gorzowie. Innej drogi nie będzie. Prezydent Wójcicki już kandydować nie będzie mógł. W związku z tym będzie balota. Już jeden kandydat codziennie prowadzi kampanię wyborczą. Pozostali przebierają nogami. Ale ten układ, który jest, się nie utrzyma. W związku z tym trzeba mieć świadomość tego, że będzie day after. Będzie zawsze poniedziałek i w ten poniedziałek trzeba będzie się przygotować na to, że przyjdą nowi ludzie, którzy będą szukali uzasadnienia do swojej krytyki. A to uzasadnienie znajdą w dokumentach, bo nie wszystko da się ukryć i nie o wszystkim będzie można powiedzieć. Nie wiedziałem, że mój pracownik najbliższy jest skazany wyrokiem sądowym. To takie opowieści przechodzą w Gorzowie.
8: Dokumenty giną.
9: Dokumenty giną, a za zaginięcie dokumentów jest też kodeks karny. W związku z tym ostrzegam wszystkich tych, którzy są przekonani o swojej bezkarności, że bezkarność się kończy. Kończy się era tego bezchołowia, który jest w tej chwili w kraju. Widać, jakie problemy mamy i co coraz większe z gospodarką, z finansami publicznymi. Na arenie międzynarodowej już nic nie znaczy, jesteśmy na całkowitym marginesie. Będziemy mieli coraz większe problemy z Ukrainą, ale tak samo będzie u nas wewnątrz Polski i tak samo będzie w samorządach.
8: No właśnie, o te samorządy jeszcze na chwilkę, za chwilę wrócimy do Filharmonii, ale teraz o te samorządy chcę zapytać. Głośno niedawno było o Krakowie, bo rzadko się zdarza, żeby referendum odwołujące prezydenta, nie radę, ale prezydenta, w tym przypadku było udane, chociażby ze względów frekwencyjnych, prawda? Czy jest pan sobie w stanie wyobrazić scenariusz, w którym do takiej sytuacji mogłoby dojść w Gorzowie?
9: No ja miałem referendum, ja byłem aresztowany.
8: Tak, ale czy teraz właśnie na przykład prezydent Wójcicki może...
9: Trudno mi powiedzieć, nie znam nastroju w mieście, jakie one są. Widzę czasami w internecie, że dziennikarze są bardzo ostrożni w tym, ażeby nie wychylić się ponad 1 milimetr, żeby nie mieć na długi dzień wypowiedzenia z pracy, czy to w mediach publicznych, czy w prasie, bo to wszystko jest jeden wielki układ, który tutaj rządzi. Więc ja byłem zdziwiony tym, że to referendum w Krakowie tak się zakończyło. Dlatego, że to się rzadko zdarza, a w dużych miastach w zasadzie się nie zdarza, więc trudno mi sobie wyobrazić, bo dawno w Krakowie nie byłem. Kiedyś przyjaźniłem się bardzo z Jackiem Majchrowskim, byłym prezydentem Krakowa przez długie lata. No więc to był styl inny. Kiedyś rozmawiałem z Jackiem, który w Miszalcy był wybrany, no to opowiadał mi, że to dzieją się różnego rodzaju rzeczy niepoważne. Już tam nie będę przypominał jakie, ale mówi, że to nie przystoi prezydentowi Krakowa, żeby takie historie miały miejsce. Łącznie tam z tatuażami na głowie, wie pan, historiami tam 5-literowymi i tak dalej. No więc nie. To nie. I myślę, że jest to też nauczka dla Donalda Tuska, ale efekt tego jest taki, że rozwiązał struktury premier na Małopolsce, tylko to niczego nie rozwiązuje. U nas też kiedyś rozwiązali struktury. Jak pan widzi, ci, co zostali, ci, co byli przyczyną ich rozwiązania, dzisiaj są przy władzy i sobie dobrze w tym wszystkim radzą, a ci, co byli niewinni, są czasami dostają stanowiska jeszcze jako zapłatę za to, że byli lojalni. I kończąc wątek referendów tego typu. Ja jestem przeciwko temu, ażeby zmieniać wyniki demokratycznych wyborów poprzez referenda, bo przy tym rozdrganym społeczeństwu ilości i możliwości zatrudnienia różnego rodzaju firm PR-owskich, troli, nie troli i tak dalej, botów, jak się to teraz mówi, szereg innych rzeczy, każdego można załatwić. I o każdym ma powiedzieć wszystko i każdego można przekonać, żeby było zupełnie inaczej. Taką metodę Wójcicki i jego ekipa z biznesem, z częścią biznesu gorzowskiego przyjęli na mnie w 2014-2013 roku, wynajmując mieszkanie na 30 stycznia. I fala hejtu, która się na mnie wylewała w mediach i tak dalej, powtarzanie kłamstw były tak duże, że musiałem dokonywać tego wszystkiego. Tylko że za publiczne pieniądze nie prowadziłem kampanii, w przeciwieństwie do wielu samorządowców, i uznałem, że to nie ma żadnego sensu. I kończąc wątek krakowski, w ogóle wątek tego typu, te wątki, które w Polsce mają miejsce, jest to przestroga. Jest to przestroga, dlatego że to nigdy nie pozostaje bez wpływu na to, obojętnie na wynik. Nigdy nie zostaje bez wpływu, dlatego że jednak te 20, 15, 18, ileś procent ludzi jest tym zainteresowanych, i no w niedzielę jednak do urn wyborczych. Jest to przestroga dla władzy, ale ja nie wiem, czy Platforma w Polsce w ogóle ma jakieś, słucha jakikolwiek przestruch i czy oni w ogóle do nich coś dociera, że coś jest nie tak, wie pan. Bo ja panu powiem, kończąc ten wątek. Oni zaatakowali, my się tu o prawicy, głównie Konfederacji, o PiS-ie, o tych biznesmenach, którzy byli przeciwko prezydentowi Krakowa, i wszystko zaatakowali wspólnym frontem w sposób jednoznaczny. On sam dawał ku temu przyczyny. Ale to nie może być tak, że w roku 2022 wybieramy władzę, a w roku 2024 opozycja, która przegrywa władzę, dokonuje zmian. No tak nie może to funkcjonować i powinna się kadencja dokończyć, te mieszkańcy powinni dokonać oceny. Ale niektórzy, że tak powiem, to aż się człowiekowi ręce spędzą, żeby im właśnie to zrobić. Co do Gorzowa, nie wiem, jakie są nastroje, ale na pewno w Gorzowie ludzie, którzy się zajmują samorządem, gospodarką, którzy mają trochę poczucia takiego obywatelskiego, bo tam większość ludzi tym się nie zajmuje. Część biznesu po prostu czerpie z tego korzyści od kilkunastu lat, z tego układu, który w Gorzowie został zawarty. Część osób na tym zrobiło kariery polityczne, a niektórzy po prostu biorą parę tysięcy miesięcznie i się z tego bardzo cieszą. Niektórzy dostali pracę ich rodziny, no ale to jest droga donikąd. To jest droga donikąd, to niczego nie rozwiązuje, bo istotą podejmowania decyzji o sprawowaniu władzy jest cel. W takim celu tę władzę bierzesz. W Gorzowie mamy układ, który wziął władzę po to, żeby się urządzić i pokazać, że mogą się urządzić i nikt im nic nie zrobi, tak jak w tym słynnym filmie Barei, nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi. O tyle dobro publiczne cierpi na tym. Dobro publiczne cierpi, dlatego że problemy, które nawarstwiają się w miejscowościach, w powiatach czy województwach, nie są rozwiązywane, bo tym problemem się nie zajmujemy, bo one są niepopularne, bo trzeba by było się z nimi zmierzyć po pierwsze i je rozwiązać, a sprawa długa na czołmić. Nie tylko mieć wolę i wiedzieć i nazywać problemy po imieniu, ale też trzeba mieć je rozwiązać. Najczęściej ani jedna, ani drugie nie występuje u władzy, bo łatwiej jest zrobić sobie selfie, usiąść w pierwszym rzędzie, zrobić sobie zdjęcie i mówić o tym, w której to konferencji kolejnej, albo w biegu, jakim brałem udział, albo jak popieram polską zwyciężczynię maratonu, albo gorzowską dychę, tak i tak dalej, i tak dalej. Bo to nic nie kosztuje. Ale by pan zapytał, a co z inwestycjami w gospodarkę? Co ze spadkiem mieszkańców Gorzowa? No to przecież to, co jest naprawdę problemem miasta. Tym się nikt tutaj nie zajmuje. Bo dlatego, że do tego nie ma kompetencji ani chęci. Albo wystarczy, bo cel jest zupełnie odwrotny. Cel jest prywatny i osobisty, a nie pro publico bono. No i na tym problemie właśnie przegrywamy, ale takie skali kraju też. Dlatego, że problemy społeczne Polski, problemy polityczne, problemy gospodarcze, problemy bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej zostały odłożone na bok. To zastępują te poważne problemy wpisy na TikToku, na platformie X, jakie złośliwości, ataki na Nawrockiego, ale nikt nie mówi, co z tym zrobić. Nikt nie mówi, nie pokazuje drogi wyjścia. Przecież państwo nie składa się tylko z internetu, ale państwo składa się ze służb. Mamy znakomite służby specjalizowane przecież w pracy na wschodzie. Mamy znakomity wywiad, kontrwywiad. Mamy ludzi, którzy zajmują się naszym bezpieczeństwem w armii. A ciągle dam jest do powiedzenia, ci co nic nie potrafią. No, żeby czas było, żeby premier zaczął nie pytać PR-owców, a zaczął pytać fachowców, których ma u siebie w budynku, w którym urzęduje, którzy piszą krytyczne na pewno opinie i pokazują różnego rodzaju zagrożenia. Także ja myślę, że to referendum nie będzie, bo tu nie będzie nikogo zainteresowanego.

0: tych. No ale to jest jedyna siła, która dzisiaj mówi publicznie, że nie zgadza się z tym wszystkim i trochę, że tak powiem, burczy PiS. Pozostałe się są zadowolone, ponieważ ich liderzy są zadowoleni, bo są zabezpieczeni łącznie z rodzinami na różnego rodzaju sposoby, na różnego rodzaju wpływy. No dlaczego mają to zmienić? Oni przecież po to przyszli.
1: Znaczy, dopóki jest wygodnie, to możemy nie ruszać.
0: Dopóki jest bezpiecznie.
1: Bezpiecznie.
0: Bo wie pan, w momencie, kiedy zacznie się, gdyby to funkcjonowało normalnie i gdyby w wielu przypadkach, gdzie prawo jest łamane w Gorzowie, wkraczała prokuratura z urzędu i gdyby to działało tak, jak powinno być, to tej zgody by nie było, bo oni by się bali jednego przed drugim, dlatego że jeden o drugim dużo wiedzą. I oni wiedzą, kto komu co pomagał, kto kogo popchnął, że tak powiem, na dane stanowisko, kto żonie, córce, znajomym co załatwił. Oni wiedzą, kto mu pomagali w taki czy w inny sposób. I dopóki jest omerta, bo wszyscy z tego mają korzyść, to jest omerta. W momencie, kiedy to pęknie, no to wtedy omerta się skończy.
1: No właśnie, chcę pana podpytać, bo teraz wiadomo, że w Radzie Miejskiej znowu grzmi, jeżeli chodzi o adresy zamieszkania. Przypominam sobie, że jak pan był prezydentem, też w Radzie Miejskiej wtedy takie afery były właśnie, kto gdzie mieszka. Myśli pan, że to może w jakikolwiek sposób gorzowskim światem politycznym wprowadzić wstrząsy, może tak, może nie złamać, nie doprowadzić do rewolucji, ale w jakikolwiek sposób zmienić coś?
0: Czy wie pan, ja nie wiem, jak tam dzisiaj wyglądają te przepisy, jeżeli chodzi o...
1: Wciąż trzeba być zameldowanym w gminie.
0: Nie, ja to powiem, tylko nie chodzi o skutki, jeżeli ktokolwiek to stwierdzi, że to jest potrzebny wyrok, czy jak, nie wiem. Ja tylko pamiętam historię taką, że znaczna część kandydatów do Rady Miasta, kiedy jeszcze byłem prezydentem, niezgodnie z prawem kandydowała do Rady Miasta z uwagi na to, że nie mieszkali w Gorzowie. No więc był cyrk, wie pan, tam facet jeden nawet miał osobne wejście przez szafę w mieszkaniu i z tego mieszkania mówił, że tam mieszka. No w ogóle to niepoważne to wszystko. I moja asystentka złożyła w tej sprawie protesty i tak dalej. Efekt tego był taki, że nikt się nie zajął. No więc jeżeli państwo nie zajmuje się, mówiąc półgębkiem do mnie, że my się waszą polityką nie zajmujemy, ja mówię, ale wy jesteście od przestrzegania prawa, nie od naszej polityki. No więc jeżeli to nie działa, a nie działa od wielu lat, działa wybiórczo, jak pan widzi, no to trudno się dziwić, że jeżeli nie działa organa państwa, no to i nie działa, to nikt się tego prawa nie przestrzega. No więc jeżeli doktryna Neumanna mówiąca o tym, że swoich nie ruszamy, działa, a działa, bo to widzimy na własnych oczach, no to z czego się mają brać radni, którzy podali nieprawdziwe miejsce zamieszkania czy przebywania i tak dalej, i tak dalej. No przecież ich to nie dotyczy, bo im przecież są z określonych partii politycznych i w związku z tym im nic nie grozi, a nawet jak ktoś się będzie czepiał, to przecież jak oni to pociągną z prawnikami przez następne długie miesiące, to się kadencja skończy i przestanie to być problemem. No, w związku z tym nie sądzę, żeby tutaj z tego tytułu coś było, ale pokazuje to też i stronę etyczną tych ludzi, którzy tego typu rzeczy robią, wiedząc o tym doskonale, że łamią przepisy prawa, ale sobie nic z tego nie robią. To potem nie ma co się dziwić, że można zabudować willę różnego rodzaju bohomozami z plastiku, szkła i aluminium, bo to znajomi koledzy kupili i teraz będą musieli zarobić pieniądze. Nie ma co się dziwić, że bulwar będzie przewrócony do góry nogami, bo jakaś panienka ma na to akurat pomysł i parę złotych z budżetu, wie pan. To nie ma co się dziwić, dlatego że skoro władza polityczna, tak, władza publiczna, polegająca osądowi publicznemu, wybierana w demokratycznych wyborach, nie reaguje. A ja oglądam mojego serdecznego kolegę, prezydenta Jacka Wójcickiego w internecie, który mówi na pytanie, że ci ludzie nie mieszkają w Gorzowie. Mówię, ale my mieszkamy wszyscy razem. Bo przecież to tam, co tam, ktoś mieszka w Kłodawie, czy gdzieś tam. No przecież to my mieszkamy wszyscy razem. No to niech pan mi powie, to kto w tym mieście ma odpowiadać zgodnie z konstytucją, zgodnie ze ślubowaniem, z całym tym anturażem związanym ze sprawowaniem władzy, to kto ma to za przestrzeganie prawa odpowiadać, skoro wszyscy mówią, że jest wszystko w porządku. No nie. No właśnie to, że nie jest w porządku i ludzie o tym zaczynają coraz bardziej mówić. Tylko jest druga sprawa. Ludzie widzą, że tak postępuje prezydent państwa, tak postępuje premier, ministrowie,

0: posłowie opowiadający się w większości opowiadają absolutne bzdury. Radni nie przestrzegają prawa. To co taki obywatel ma sobie pomyśleć? Myśli sobie, skoro to jest wszystko dopuszczalne, skoro im wolno, to dlaczego mi nie wolno? Co, jestem gorszy, głupszy, mniej przystojna moja córka, to nie może z tego tytułu mieć profitów, bo on już nie czeka, wie pan, na zmianę, że będzie normalnie, zgodnie z prawem.
1: Praworządnie gdzieś.
0: Bo on widzi, że z każdą kadencją jest coraz gorzej, a nie coraz lepiej. I dlatego cała istota, na bazie której budowaliśmy nową Polskę po 89 roku, w czym przez długie lata przecież uczestniczyłem, to była budowa państwa prawnego. Państwa, w którym prawo będzie podstawą funkcjonowania wszystkich jednostek, przestrzeganie praw człowieka, wie pan, konstytucji, kodeksów, przepisów i tak dalej, i tak dalej. I to zaczęło działać. Na początku XXI wieku, kiedy ja byłem prezydentem, zaczęło to działać. Ale krótko potem się okazało, że to działać niepotrzebnie ma dobrze, bo lepiej, żeby działało tak, jak byśmy chcieli. No i efekt tego był taki, że wylądowaliśmy tutaj, gdzie dzisiaj jesteśmy, że nie można sobie poradzić ani z Trybunałem Konstytucyjnym, ani nie możemy wierzyć w wyroki niektórych z Sądu Najwyższego. Trudno powiedzieć, czym się kieruje większość parlamentarna, podejmując różnego rodzaju decyzje, a podejmując decyzje rządzi, bo wytycza nam prawo, na podstawie którego mamy funkcjonować. To prawo schodzi w dół, a na dole tego prawa się nie przestrzega. No jeżeli to tak funkcjonuje, to znaczy, że nie funkcjonuje.
1: Tadeusz Jędrzejczak, były prezydent miasta Gorzowa, był moim państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję za zaproszenie, życzę państwu miłego wieczoru.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: Dyskusję nad Wartą w Radiu Vox.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował po południu szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskiej w naszym kraju. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co dokładnie zakłada ta uchwała.
1: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
2: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
1: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak dodał, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Skrzeptepski i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji? To sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
3: Skrzeptepski, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
4: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Bóg Skrzepeckiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
3: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrzepecki regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
0: W sprawie jego zabójstwa policja zatrzymała dwóch obywateli Białorusi. Poszukiwania tego, który oddał strzały, wciąż trwają. Skandal na szpitalnym oddziale ratunkowym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W nocy z poniedziałku na wtorek pacjent miał zostać zaatakowany i pobity przez ochroniarzy. W przesłanym oświadczeniu rzecznik placówki Maria Włodkowska zapewnia, że szpital traktuje te sprawy priorytetowo. O szczegółach wie nasza reporterka Karolina Sudar.
5: Rzeczniczka prasowa przekazuje, że bezpieczeństwo w Szpitalu Uniwersyteckim zapewnia zewnętrzna firma wyłoniona w toku oficjalnego przetargu. W związku z pojawieniem się nagrania szpital zwrócił się do zarządu tej firmy o szczegółowe wyjaśnienia. Jak dodaje, jeden z 50 pacjentów, będąc pod wpływem znacznego upojenia alkoholowego, zachowywał się nieadekwatnie do sytuacji. Jego agresywne reakcje na procedury medyczne, jakim został poddany, i eskalacja emocji stanowiły zagrożenie zarówno dla innych osób przebywających w SOR, jak i personelu medycznego.
0: Jak ustalił szpital, pacjent pozostawał pod nadzorem pracowników ochrony przez około 30 minut. Ostatecznie podjął decyzję o wypisaniu się na własne żądanie. Tymczasem rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy. Przyjął dziś projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
2: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
0: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafią do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnego lekarza. Akcyza wraca, a paliwa drożeją. Już w środę wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Popularna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel do 6,44 zł. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT, mówi Karol Byzdra z portalu Energetyka24.
6: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
0: Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 grosze. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Jeszcze w tym tygodniu adwokat 57-letni patomorfolog złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków ludzkich płodów. Ma odpowiedzieć też za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów medycznych, mówi adwokat Patrycja Hobel.
7: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia sądu rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
0: W środę adwokat spotka się w zakładzie karnym z Magdaleną H. i ustali z nią dalszą linię obrony. Śledczy sprawdzą natomiast kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej. Dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka. Urzędnicy odejdą od okienek. W środę strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Klientów czekają utrudnienia. Między 8 a 10 pracownicy ZUS-u przestaną wykonywać swoje obowiązki. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
8: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
9: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
8: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
9: Ja to bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
0: A to był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyn.
10: Zostanie w tej sprawie wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. Prokuratura będzie starała się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
0: Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku. To bardzo spokojna okolica, mówią naszemu reporterowi.
11: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem całym i tym, nie wiem jak to inaczej nazwać.
12: No tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i No, nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
13: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
14: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia, że doszło do takiego czynu.
0: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy tej zbrodni będą jeszcze wyjaśniane. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim urzędzie miasta. W czasie dyskusji nad absolutorium niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
15: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
0: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych. komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów, komentował incydent Jacek Jaśkowiak.
13: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób, prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta straż miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
0: Zdaniem Jaśkowiaka ataki będą się nasilać, a sama napaść ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
13: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny. I to jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, łącznie potem zabójstwem.
0: Partia Razem odcina się jednak od tego incydentu. Po przerwie wznowiono obradę. Za udzieleniem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych, przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Walczył o nią m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. Dzięki temu awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
16: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
0: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara i dodaje.
16: Gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to pewnie nie byłoby żadnej mowy, żadnej dyskusji. A że przegrała, musiała na to jeszcze troszkę poczekać.
0: Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. A poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Na koniec jeszcze zaproszenie na warszawskie targi obronne. To już 19 i 20 czerwca. Będą konferencje, eksperckie debaty czy też wystawy sprzętu. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firmy z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
17: Każdy, kto kupi bilet, będzie mógł zwiedzić stoiska, a mamy wystawców ponad 100. Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje. Będzie m.in. czołg Abra, będzie Rosomak, będą pojazdy Służby Ochrony Państwa, będzie można zobaczyć taką VIP-owską limuzynę.
0: Warszawskie targi obronne odbędą się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Vox FM.
1: Dzień dobry i bardzo dziękuję. Jacek Sasin, były wicepremier, a przyszły, to kto wie, Prawo i Sprawiedliwość cały czas.
2: Kto wie, dzień dobry Państwu.
1: Czwartych urodziny Jarosława Kaczyńskiego. Dowcipkują, wie pan, na mieście, że w pana stowarzyszenie przyniesie piękną miniaturkę Mateusza Morawieckiego na klęczkach i tą wręczy na tacy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ale to pewno taki tylko ponury dowcip konkurentów.
2: Tak, to ponury dowcip rzeczywiście. Na pewno to nie jest prezent, z którego akurat pan prezes Jarosław Kaczyński by się jakoś szczególnie miał ucieszyć. Rzeczywiście 77 urodziny. Człowieka, który, no, można powiedzieć, jest taką ikoną czy III Rzeczpospolitej, w sensie tej Polski po 89 roku. Nie ma polskiej polityki bez, w tym czasie bez Jarosława Kaczyńskiego. W związku z czym warto ten fakt odnotować i dziękuję, że pan redaktor o tym pamiętał.
1: Widzi pan, dobre wychowanie i taka dobroć po prostu cechują poranną rozmowę Radia Vox FM. I na tej fali chcę pana zapytać, czy może by Mateusza Morawieckiego nie warto było poprosić o to, żeby tak z mniejszą energią przystępował do rozbudowy jakby swojego mikrostronnictwa. No bo to jest dla was kłopot. Po to współzakładał pan po pierwsze Polska Stowarzyszenie, żeby tak po drugie Mateusza Morawieckiego trochę zerwać.
2: Ja od samego początku stoję na stanowisku i to zabrzmi paradoksalnie w świetle tego, że zostałem właśnie wybrany szefem nowego stowarzyszenia, które powstało kilka dni temu, czy kilkanaście już dni temu. Ale jestem przeciwnikiem jakichkolwiek stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Uważam, że ich po prostu nie powinno być. To jest moje zdanie.
1: Musimy rozwinąć ten myśl. Nie powinno być, więc pan je założył.
2: Tak. Właśnie niestety czasami tak paradoksalnie to się w życiu układa, że jesteśmy zmuszani okolicznościami do pewnych działań, których byśmy w normalnej sytuacji nie podejmowali. Tak jest i w tym przypadku. Ja uważam, że nie powinno być żadnych stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Powinna być jedna, jednolita partia, gdzie wszyscy pracujemy i idziemy w jednym kierunku. A ten kierunek jest dzisiaj bardzo jasno nakreślony. Jest kandydat na przyszłego premiera, profesor Przemysław Czarnek, który już od 100 dni prowadzi swoją kampanię, wyłączą się prekampanię, bo do kampanii to jeszcze trochę czasu, ale ona w ostatnią niedzielę weszła w zupełnie nowy etap prezentacji punktów programowych, z którymi chcemy do tych wyborów pójść. 21 punktów programowych, które zapowiedział Przemysław Czarnek i ujawnił 3 z nich. Myślę, że niezwykle ważne dla Polaków, oczekiwane, takie jak podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 na 180 tysięcy, program aktywizacji zawodowej emerytów, seniorów poprzez zachętę w postaci pierwszych 2,5 tysiąca każdego miesiąca zarobionych bez podatków i bez składek i wreszcie to, o czym już Przemysław Czarnek mówił wcześniej, czyli ETS, odrzucenie ETS-u i tym
1: z całą pewnością opinia publiczna,
2: tani prąd dla Polaków i dla polskiej gospodarki. To są dzisiaj ważne rzeczy, o których powinniśmy mówić, a nie skupiać się właśnie na jakichś stowarzyszeniach wewnętrznych przegrupowaniach. Ale, pan, ale stało się, co się stało.
1: Wie pan, jest z dziennikarzami. Nie dowierzają wielkie programy prekampanijne. Nie dowierzają też wielkie programy kampanijne. I też te realizowane potem po zwycięstwie.
2: Ja powiem tak, ja się w ogóle nie dziwię, no bo mamy doświadczenia z ostatnich 2,5 roku, gdzie okazało się, że można obiecać wszystko, a potem niewiele albo nic właściwie nie zrealizować. Tak zrobił Donald Tusk i przez ten przykład pewnie wiele osób będzie patrzeć, tylko my jesteśmy inni, bo pokazaliśmy, kiedy rządziliśmy, że poważnie podchodzimy do naszych programów i je realizujemy po prostu, a nawet więcej niż obiecaliśmy.
1: Tak sobie pomyślałem, że na te urodziny, wie pan, Jarosława Kaczyńskiego, to najlepszy prezent sprawiła jednak Koalicja Obywatelska, dlatego że z artykułów głównie Patryka Słowika mogliśmy się dowiedzieć o lekarzu, który patrzę, ile zarabia. Niech sobie zarabia grube miliony, to było rzeczywiście 1 600 000 rocznie, ale że część tych przynajmniej zarobków wygląda na to, że wywodzi się stąd, że Polak potrafi tu być na dyżurze, a jednocześnie być gdzie indziej, pracować 96 godzin bez przerwy. To rozumiemy, że to jest kreatywne.
2: Średnio 11 godzin każdego
1: 11
2: dnia.
1: Godzin, plus normalna aktywność radnego Koalicji Obywatelskiej i człowieka, uczestnika życia politycznego.
2: I jeszcze człowieka, który robi specjalizację, która wymaga jednak zaangażowania dużo czasu. Wiem, bo miałem okazję poznać takich młodych lekarzy, którzy robią specjalizację. Wiem, ile czasu wkładali w to, aby przygotowywać się i doskonalić swoje umiejętności właśnie w zakresie specjalizacji. naprawdę tam już nie ma przestrzeni na pracowanie po 11 godzin dziennie, każdego dnia, nie wyłączając sobót, niedziel oraz dni świątecznych.
1: Ale no musiał się pan uśmiechnąć, przynajmniej w duchu, jak przeczytał pan, że to jest członek Koalicji Obywatelskiej. Zresztą już były wczoraj, zrezygnował.
2: Wie pan, to jest z tym uśmiechem w tej sprawie, to jest tak trochę jak z tym uśmiechaniem się pacjentów, o których mówiła pani minister zdrowia. Nikt się dzisiaj nie uśmiecha, kiedy mówimy o stanie służby zdrowia w Polsce, a ten przypadek pokazuje tylko, jak głębokie patologie w tym systemie funkcjonują. Patologie, które w tym przypadku mają swój bardzo jasny korzeń w postaci układów politycznych, bo mówimy tutaj o panu, który jest młodym działaczem Platformy Obywatelskiej, a przy okazji młodym lekarzem, który rzeczywiście, korzystając z tych koneksji politycznych, znakomicie znalazł sobie sposób na zarabianie pieniędzy.
1: Pytanie,
2: ilu jest takich lekarzy? Panie dyrektorze, wiemy, ponieważ naprawdę nikt mi nie wmówi, że to wszystko działo się i nikt o tym nie wiedział. To, że prezes tego szpitala południowego, tak się dziwnie składa, że również działacz Platformy Obywatelskiej, nie dostrzegał, że mamy do czynienia z jakimś kompletnie fikcyjną sytuacją, nastawioną na wyciąganie gigantycznych pieniędzy z systemu zdrowia, gdzie brakuje pieniędzy na leczenie, gdzie pacjenci nie mogą się dostać do lekarza, nie mogą się dostać na badania okresowe czy jakiekolwiek inne. Natomiast nie brakuje tych pieniędzy na tego typu patologiczne sytuacje, o jakie tutaj w tej chwili.
1: W moim przekonaniu dokonuje pan takiej interpretacji, w której ludzie będący w partii władzy, tutaj warto dodać, partii władzy w samorządzie, bo to akurat ma ścisły związek z samorządem warszawskim, co też dla was nie jest źle, że tak się złożyło. Ale że tacy ludzie domyślają się, wpadają w pewnej chwili na pewien pomysł. Jak wykorzystać to, że wiemy więcej od innych i potrafimy tymi klocków zbudować sobie bardzo wygodne mury. Ale może być przecież odwrotnie. Ludzie bardzo sprawni, tacy szczwani nazwijmy to, szukają takiego układu politycznego, w którym będzie mogła ta ich wiedza już zgromadzona uprzednio, bez partii politycznej, zaprocentować wspaniałymi zyskami. Wypadło na Koalicję Obywatelską. Dlaczego? Bo on akurat rządzi w Warszawie. Gdybyście wy rządzili, może ta sama para chytrusów, a może większy układ chytrusów, wybrałby PiS, bo wie pan.
2: Ale panie doktorze, przecież ja nie twierdzę, że jakakolwiek partia polityczna w Polsce jest wolna od różnego rodzaju patologicznych przypadków, czy wolna od różnego rodzaju cwaniaków, którzy się próbują do tej partii przyłączyć. Jest pytanie zawsze tylko takie, jak ta partia potrafi sobie z tym radzić? Czy jest akceptacja?
1: Wyrzuciła,
2: tylko sam zrezygnował. Znaczy, to też jest ważne w tym przypadku, bo to pokazuje, że w samej Koalicji Obywatelskiej nie ma jakiejś takiej refleksji, że trzeba jednak tutaj wypalić rozżarzonym żelazem, pokazówkę zrobić niemalże w takiej sprawie. Nie, mówi się, wiesz, stary, może być, tak powiem, się usunął, wiesz, a jak sprawa przycichnie...
1: I smaki się
2: przygięły. Jak sprawa przycichnie, to przecież wrócisz, prawda, nic krzywdy ci nie damy zrobić, pewnie dużo wiesz o tym, jak to tam u nas wszystko funkcjonuje. W końcu ten młody człowiek, to jednak był bardzo aktywny w tych różnych działaniach Koalicji Obywatelskiej, pokazywał się w różnego rodzaju akcjach, na filmikach, nagrywał różne materiały, fotografował się z ważnymi politykami Platformy Obywatelskiej. Oczywiście teraz będziemy mieli takie rytualne odcinanie się, mówienie, nie znam, nie wiem, tak powiem, zarobiony jestem, nigdy człowieka nie spotkałem, może mi gdzieś tam mignął. Troszkę podobnie jak w Kłodzku po tej aferze pedofilskiej, prawda, także się okazało, że nikt tej pani nie zna, prawda, mimo że obracała się w kręgu najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej, tej pani wicemarszałek Sejmu. Okazuje się, że to jakaś przypadkowa osoba, która się zaplątała. Tak będzie pewnie i w tym przypadku. Natomiast problem jest głębszy, bo o ile łatwiej widać te patologie w tej wielkiej polityce, to rzeczywiście samorząd jest taką często sferą, która pozostaje gdzieś w lekkim ukryciu. Gdzieś być może jakieś media lokalne, bardzo słabe w Polsce, powiedzmy sobie szczerze, i bardzo często kontrolowane właśnie przez te lokalne samorządy, coś tam może ujawniają, ale rzadko to się przebija do opinii publicznej. A myślę, że szczególnie takie duże samorządy, jak samorząd właśnie wielkich, samorządy wielkich miast, gdzie są rzeczywiście gigantyczne pieniądze. Często równie wielkie albo jeszcze większe niż w tych instytucjach takich ogólnopaństwowych, tam tych patologii jest naprawdę bardzo dużo. I tak się jakoś dziwnie składa, że głównie dotyczy to tych samorządów, które są zarządzane przez Platformę Obywatelską albo przez PSL.
1: Bo ona rządzi w dużych miastach.
2: Albo prawda? Przez PSL.
1: To macie takiego farta trochę.
2: Zachęcam również do zainteresowania się tym, co dzieje się na przykład w samorządach wojewódzkich. Taki samorząd mazowiecki na przykład, opanowany przez układ Platformy i PSL-u od wielu lat.
1: Niezatapialnym
2: marszałkiem Kruzikiem. Tam to się dopiero dzieje. I jak oni potrafią stworzyć też taką symbiozę z tym samorządem warszawskim. To tak, marszałek Struzik, przewodniczący Rady Nadzorczej tramwajów warszawskich. No proszę sobie wyobrazić, największy specjalista. Kto by wpadł na to? Marszałek Struzik z PSL-u, po prostu specjalista od tramwajów warszawskich. Za to jacyś ważni czynownicy warszawskiego samorządu w różnych spółkach i spółeczkach samorządu wojewódzkiego.
1: Pan wie, że ja wiem, że
2: w wielu miejscach
1: obaj wiemy,
2: to tak funkcjonuje.
1: Że polska grupa zbrojeniowa w czasach rządów PiS-u sześciokrotnie zmieniała swój skład. No, ale albo panie, tak długo szukała fakowców, no, albo inne czynniki.
2: Ale to jest właśnie... panie redaktorze, to jest właśnie akurat to, co pan powiedział, jest właśnie dowodem na to, że tutaj nie można było mówić o żadnym układzie, ponieważ jeśli przychodził ktoś i się nie sprawdzał, to po prostu odchodził.
1: Pamiętam to inaczej. Stąd,
2: ale nie, ale jak pan pamięta inaczej? No, właśnie
1: wielką walkę w ramach PiS, kto będzie obejmował PGZ i rzeczywiście frakcje raz wygrywały, raz przegrywały. Ale proszę pana, mam kompromisową propozycję.
2: Ale zawsze merytoryczna ocena na końcu była, bo oczywiście my nie unikniemy tego, panie rektorze, też jakby nie bądźmy hipokrytami. Nie unikniemy tego, że nominacje do różnych rodzajów urzędów, spółek i na różne stanowiska w państwie demokratycznym, w którym partie odgrywają zasadniczą rolę, bo nie ma, jeszcze ja nie znam przynajmniej żadnego demokratycznego państwa, gdzie podstawą nie są partie polityczne tej demokratycznego systemu, że te wszystkie nominacje są takie apartyjne, apolityczne, czysto i wyłącznie oparte o tylko i wyłącznie o kryterium fachowości i niezależne konkursy. Znaczy, no nie bądźmy hipokrytami naprawdę, bo miejmy szacunek do ludzi, którzy nas oglądają. Natomiast zawsze jednak w którymś momencie musi przyjść, i to jednak szybko, ocena merytoryczna. Czy ten człowiek daje radę, czy nie daje? Czy jest uczciwy, czy też przyszedł tylko po to, żeby się, brzydko mówiąc, przepraszam, nachapać, a robotę ma gdzieś, prawda? I ta ocena musi być. No w tym przypadku właśnie jest niestety właśnie tak, że człowiek, który ewidentnie z politycznego układu tam się znalazł, pozwolono mu po prostu na to, co robi, bo zabrakło tej merytorycznej oceny, zabrakło jej intencjonalnie. Intencjonalnie jej zabrakło, bo stworzono po prostu bankomat służby zdrowia dla takich ludzi.
1: Że teraz wypowiem się krytycznie o Rafale Trzaskowskim. Mimo, że gość jest z PiS-u, czyli właśnie byłoby rozsądniej mówić coś krytycznie o PiS-ie, wtedy pan może się jakoś odbić. Jest ciekawa rozmowa, ale już niech będzie.
2: Tak, to się z panem zgodzę zapewne. Zakładam,
1: że... A właśnie nie wiem, mimo, że to będzie atak na prezydenta miasta Warszawa, to nie wiem, czy pan się tak od razu zgodzi, bo jest pan nie, na dobre i na złe inteligentnym człowiekiem i wyczuje pan pułapkę w moim żmijowym języku.
2: Tym bardziej zaostrzył się teraz mój zły.
1: Wie pan, bo wczoraj Rafał Trzaskowski ogłosił, że jest natychmiastowa kontrola audytu w Szpitalu Południe, żeby sprawdzić. Ja myślę, że no nie ma polityka na świecie, który zrobiłby inaczej. Każdy z nas, gdyby był politykiem, reflektory, mówię, teraz szybka. Ludzie uważają, że jak jest szybka kontrola władzy w sprawie, o której już napisały media, to coś znaczy. No niech tam. Ale przy okazji mają być zbadane wszystkie SOR-y w Warszawie. Jest takie domniemanie z tych słów Rafała Trzaskowskiego, że teraz dopiero dowiemy się, jak jest naprawdę w tych SOR-ach. Po co nam jest ogromny aparat kontrolny samorządu warszawskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia, nie mówiąc o CBA, wie pan, Urzędzie Skarbowym i po mniejszych służbach, po co nam jest to wszystko, jeśli teraz, aby się dowiedzieć, czy w SOR-ach nie ma po prostu branych na lewo dyżurów i wpisywanych fikcyjnych dyżurów, to musimy zrobić wielką krucjatę kontroli warszawskiej. Uważam, że to jest słabość, tylko wie pan, nie Rafała Trzaskowskiego konkretnie, ale chyba w ogóle myślenia polityków o państwie polskim. Państwo nie istnieje, jak trzeba zrobić aferę, no jak jest afera, to my też zrobimy aferę. O, i to jest nasza odpowiedź. No aferę, na afera.
2: Absolutnie, no, tak powiem, no, nie wiem, może wpadam w pułapkę w tej chwili, ale zgadzam się rzeczywiście.
1: Rozdwojony język
2: z pana oceną. Mamy powrót do pewnego modelu funkcjonowania państwa, który swojego czasu chyba pan Sienkiewicz, ówczesny wczesny minister, dzisiaj chyba europoseł, powiedział, że to jest państwo teoretyczne. To jest państwo teoretyczne. Rzeczywiście mamy dzisiaj państwo teoretyczne w wielu obszarach i to jest zasadnicza różnica, i teraz mówię jak polityk, ale mówię całkowicie szczerze, zasadnicza różnica pomiędzy dzisiejszym modelem, a tym modelem z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo ja panu powiem jako wówczas urzędujący minister, że wówczas służby działały, wyłapywały tego typu przypadki. Ja mógłbym tutaj wymieniać nawet nazwiska osób, które zostały, że tak powiem, złapane za rękę, że kombinują. I te służby nie patrzyły, no bo głównie się skupiały, głównie się skupiały na ludziach ekipy rządzącej, a nie na ściganiu opozycji.
1: Na pewno ma pan jakieś na przykład
2: mój przez pewien czas wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pan Adam Gawęda, parlamentarzysta, wiceminister, trafił do aresztu. Najpierw został zdymisjonowany, a potem trafił do aresztu, bo postawiono mu pewne konkretne zarzuty. Sprawa chyba się cały czas toczy. Tych spraw jest naprawdę więcej. Tutaj dalej nie ma chyba sensu ich omawiać. One są przez media szeroko były omówione. To wszystko się działo przy otwartej kurtynie. W związku z czym pokazuje, jaka jest różnica. Dzisiaj cały aparat państwa, wie pan, jest skierowany na co? Na to, żeby ścigać opozycję i ścigać dziennikarzy. No, mamy jakby przykład pana Kraskowskiego, prawda, ostatni zupełnie, który trafia do aresztu i jakieś tam próbuje się przyszywać różnego rodzaju jakieś zarzuty, ale tak naprawdę wszyscy mają takie przekonanie, że trafił do aresztu, no bo krytykował pewnego ważnego człowieka w obozie władzy.
1: Przepraszam, chodzi o to, że możemy mieć takie przekonanie, to nie musi być związane z faktografią, możemy takie mieć przekonanie, bo kochamy dziennikarzy. Zarzuty są szyte trochę z mydła.
2: I pewnie te nasze przekonanie byłoby mniej oparte o rzetelne fundamenty, gdyby nie wpisywało się to w pewien całokształt działań tej władzy. Znaczy ona jakby zostawia całkowicie bezkarnych swoich działaczy, swoich ludzi, którzy w tym czasie mogą kraść na potęgę, no bo czym innym jest ten przypadek jak tego pana radnego lekarza, o którym tutaj mówimy, jak nie po prostu ordynarną kradzieżą. Znaczy jeśli ten facet wpisuje, że jest na dyżurze, a jednocześnie są na to dowody, bo dziennikarze go na tym złapali. W tym czasie jest na Radzie Dzielnicy. Albo się spotyka z jakimiś ważnymi politykami Platformy Obywatelskiej i wrzuca do mediów społecznościowych zdjęcia z tych spotkań. A jeszcze w tym samym czasie robi swoją specjalizację, prawda? I jeszcze wiele innych rzeczy. Jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i naprawdę można by to było pewnie długo mówić, jaki on jest bardzo aktywny. To jest po prostu ordynarna kradzież. Potwierdza nieprawdę po to, żeby dostać za to pieniądze, za to oszustwo, którego się dopuścił.
1: Tacy
2: ludzie działają bezkarnie, a w tym czasie cały aparat państwa Tuska jest nastawiony na to, żeby ścigać tych ludzi, którzy są dla tej władzy w jakiś sposób niewygodni. Zaczęło się od polityków opozycji, teraz już są dziennikarze na tapecie, pan Kraskowski trafił do aresztu, ale najścia na przykład to, co się wydarzyło z mieszkaniem redaktora Sakiewicza na przykład, czy to też jest taki sygnał, który powinien nas wszystkich naprawdę postawić na równe nogi, że coś niedobrego się dzisiaj w Polsce dzieje. Mamy też niestety przypadki, o których też moglibyśmy mówić, takich zwykłych obywateli, który coś tam napisał w internecie, tam jakiegoś owsiaka skrytykował, albo władzę, która sobie z powodzią nie radzi, prawda, i wpada do niego o 6 rano służby, policja, zakuwają w kajdanki, wyprowadzają groźnego przestępcę. No a tego przestępcy, który kradł w biały dzień, białym kitlu, można powiedzieć, w tym razie nie białym kołnierzyku, tylko białym kitlu, to gdyby go media, że tak powiem, nie ujawniły, to kradłby dalej.
1: Media mogą pięknie ujawniać.
2: Jeszcze, bo nie wiadomo jak długo.
1: Już znam pana odpowiedź, ale przecież zadam pytanie, czy wybory kooperatywne nie są przykładem takiej koalicji obywatelskiej przeciwko PiS-owi, a nie w obronie praworządności? Wspomogę pana głosem dziennikarza Piotra Nisztora.
0: Jeśli prawdą jest, że prezes Jarosław Kaczyński ma być osobą podejrzaną o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która doprowadziła do rzekomych strat w związku z wyborami kopertowymi, to naprawdę, to jest coś, co wskazuje jednoznacznie. Donald Tusk nie cofnie się przed niczym, żeby dojechać swoich wrogów politycznych.
1: Czy jednocześnie nie puszczamy oka do widowni, mówiąc tak, państwo jest Tuska, a więc nie jest to państwo polskie i dopiero jak my je przejmiemy, ona będzie państwem polskim. A wie pan, myślę, że wiele osób słyszy, podobnie jak ja słyszę, tak. To jest państwo Tuska, aha, a potem będzie państwo Kaczyńskiego. Kiedy wreszcie będzie tutaj państwo po prostu Polek i Polaków?
2: Powiem tak, powiem to, że ja 8 lat aktywnie uczestniczyłem w rządach w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało samodzielną większość w parlamencie i tworzyło rząd. I naprawdę, no jeśli ktoś będzie mógł udowodnić, że to było takie państwo Kaczyńskiego, gdzie wola jednego człowieka decydowała o wszystkim, no to powiem szczerze, bardzo chętnie stanę do polemiki z takim człowiekiem i będę wykazywał, że to jest kompletna nieprawda, a trochę jak na ten temat funkcjonowania tego państwa wówczas wiem. No proszę mi chociażby pokazać, kiedy działy się w czasach tych 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości takie rzeczy jak teraz. No przecież wie pan, my byliśmy pod gigantyczną kontrolą w opinii publicznej, taką naprawdę pod mikroskopem. No, co by się działo, gdyby stał się przypadek pana redaktora Kraskowskiego w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości? Ja myślę, że już wszystkie komisje weneckie, europejskie i wszelkie inne światowe komisje, łącznie z ONZ-em, w tej sprawie by interweniowały, mówiąc, jaka to w Polsce jest straszna dyktatura. Oczywiście, że tak. Dobrze. I wie pan, to było dla nas oczywiście coś bardzo nieprzyjemnego. To takie skrajne zainteresowanie wszystkich tym, co się w Polsce dzieje. Bardzo często na wyrost i bardzo często z jakąś taką historyczną reakcją na rzeczy normalne, które w innych krajach uchodzą za normalne procedury, u nas nagle urastały do problemów. Tak jak to kiedyś jedna z tych instytucji raczyła powiedzieć, że powoływanie się na to, że model, który my wprowadzamy akurat tam w sądownictwie, jest analogiczny jak modele funkcjonujące w innych krajach Unii Europejskiej, powiedziano na to, że Polska jest mniej dojrzałą demokracją i w związku z czym nam nie można. I ja to odrzucam, całkowicie to odrzucam. Natomiast to, że powinny być interwencje w takich sytuacjach jak właśnie pana redaktora Kraskowskiego, albo to, o czym mówił redaktor Nisztor przed chwilą, że pod absolutnie sfingowanymi zarzutami próbuje się wyeliminować w polityków opozycji, lidera opozycji. Ale no, mamy już przykłady, bo to jest jakaś, bo to jest jakaś przyszłość, o której tu jest mówione. Natomiast no, mamy namacalny przykład, który już jest. Mariusz Błaszczak, no, wicepremier, minister obrony w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Wie pan, ma zarzuty i ma akt oskarżenia już w sądzie przeciwko sobie. Znaczy okazał się największym przestępcą rządów Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ już ma akt oskarżenia, za chwilę stanie przed sądem. Wie pan za co? Że ujawnił archiwalne dokumenty dotyczące obrony na Wiśle, co do której prokuratura stwierdziła, że miał prawo je. Nie złamał prawa je ujawniając, a jedyne, co wymyślono, żeby mu postawić zarzut na zasadzie dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, korzyść polityczna, którą osiągnął z tego tytułu. No, panie doktorze, proszę mi pokazać polityka, który działa tak, aby nie osiągnąć korzyści politycznej. Ja takiego nie znam. No chyba, że jest to jakiś Don Kiszot polityczny, który tak powiem...
1: W sprawie tych wyborów kopertowych.
2: Nie ma
1: pan ma status podejrzanego?
2: Nie mam statusu podejrzanego.
1: Czy jaki pan ma status? No bo ciągle przyjmujemy pana nazwisko. Wybory kopertowe, Kaczyński, Morawiecki, Sasin.
2: Żaden mam status. Nie to, żebym
1: komentator
2: się, nie, to, nie to, żebym się domagał jakiegoś statusu w tej sprawie. Państwo prokuratorzy, to nie jest tak, że się domagam, żebyście się mną zainteresowali. Natomiast jeśli oczywiście będzie zorganizowana grupa przestępcza, na czele której jest Jarosław Kaczyński, no to ja się do tej grupy zgłaszam od razu, mogę powiedzieć, w której pan prezes Kaczyński jest szefem. Będzie to dla mnie zaszczyt być w takiej grupie, w której szefem jest Jarosław Kaczyński, pan prezes Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast to zupełnie, mówię, to jest ponury żart, ale niestety być może ten żart okaże się rzeczywistością w Polsce Tuska, jednak powtórzę to. Ja stawałem przed komisją śledczą polskiego Sejmu, która była kabaretem, a nie komisją śledczą, tak to oceniam.
1: To się nieraz zdarza, komisja śledcza.
2: No to prawda, szczególnie tym w tej kadencji, no to już naprawdę muszę powiedzieć, każda z nich jest takim groteskowo, kabaretowo dramatyczna jednak, no bo tam dochodziło do różnych dramatycznych...
1: Niektóre kończą się jednak sprawami prokuratorskimi.
2: No tak, tylko że ta wartość tych spraw prokuratorskich to zostało tak zdezawuowane. Powiem panu tak, że dzisiaj jak się spotykam z ludźmi, takim, przepraszam, tak zabrzmi, no właśnie takim przeciętnym Polakiem, prawda, a jednak tą łączność stale utrzymuje, nie znalazłem się w takiej totalnej bańce, prawda, gdzie mi się wydaje, że wszystko wiem, tylko jednak z tymi ludźmi dużo spotkań odbyłam, zwykłymi Polakami, wyborcami, no to oni są już na to całkowicie uodpornieni. To znaczy jak słyszą, że komuś prokuratura przejęta jeszcze przez Bodnara i przez, kierowana przez pana Korneluka, któremu się wydaje, że jest prokuratorem krajowym, bo go premier Tusk jakimś dekretem powołał. Nie wiem, jakie to dekrety premier w sprawie prokuratury może wydawać. Ja w ogóle w Polsce nie słyszałem, żeby taki system dekretowy istniał, ale ten pan raczył tak powiedzieć, że to jest podstawa jego tam funkcjonowania w tej prokuraturze, że ta prokuratura stawia komuś jakiś zarzut, jakiemuś politykowi, no to szczerze mówiąc, taki przeciętny Polak wzrusza ramionami, taki, który nie jest, że tak powiem, w sekcie, prawda, Tuska, wzrusza ramionami, no i mówi tak, no to już taka normalka, prawda, właśnie, a tacy nasi już jakby zwolennicy to często mówią, jak nie ma zarzutów, to podejrzany właściwie, dlaczego jeszcze mu zarzutów nie postawili, więc no doprowadzili do jakiejś kuriozalnej sytuacji ci rządzący dzisiaj w Polsce, gdzie kompletnie zdezawuowali tą sprawę, być może o to chodzi, bo być może właśnie wiedzą, że dzisiaj jak oni kradną i jak przyjdzie za to odpowiadać, no to będą liczyli na to, że będą tak samo mogli odwrócić tą sytuację i będą mówić, prawda, proszę bardzo, my żeśmy ich ścigali, to oni teraz nas ścigają, prawda, to jest to samo. Ale myślę, że będziemy w stanie skutecznie jednak takie sprawy złodziejstwa rozliczyć.
1: Historycznej refleksji. W lutym 2010 roku prezydent Lech Kaczyński ostro potępił prezydenta Ukrainy. Wiktor Juszczenko przyznał tytuł bohatera Ukrainy, pośmiertnie oczywiście Stepanowi Banderze. No, wiadomo, kim jest Bandera i tak dalej, więc to było w Polsce pewne poruszenie. Lech Kaczyński to skrytykował, ale nie podjął żadnej inicjatywy w sprawie odebrania orderu Orła Białego, który Wiktor Juszczenko już otrzymał. I teraz mam do pana pytanie, czy nie nadmiarowo część polskiej prawicy traktuje kwestię, no ostatnią, bardzo głośno znaną, i wprowadzenie będzie krótka wypowiedź wczorajsza Bronisława Wittsteina z tego oto studia naszego.
3: Polityka historyczna to jest długofalowa polityka, która po to nawet, żeby nastąpiło to rozliczenie, powinniśmy mieć dobre relacje z Ukrainą, ale w tej chwili jednocześnie Ukraina jest w egzystencjalnym zagrożeniu. Jest państwem walczącym, narodem walczącym o przeżycie, a w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy. Nie tylko z powodów etycznych, ale po prostu z powodów naszego interesu politycznego.
1: No i tak mówi członek kapitułu Orła Białego. Z tego można by wynikać, że darujmy sobie zbieranie orderu, gdzieś indziej szukajmy rozwiązań politycznych.
2: Ja mogę odpowiedzieć na to takim przysłowiem polskim, starym. Dopóty dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie. Czyli ja mam wrażenie, że to ucho się urwało właśnie w tym dzbanie. No i jest jakiś moment, kiedy my musimy powiedzieć dosyć, jako Polska i jako Polacy musimy powiedzieć dosyć. Zbyt długo tolerowaliśmy co robi Ukraina, kolejne rządy ukraińskie, które gloryfikują morderców z UPA i nie potrafią odciąć się od swojej zbrodniczej przeszłości. My często dyskutujemy, czy denazyfikacja w Niemczech, czy w Austrii osiągnęła taki efekt, jaki był oczekiwany. I często mamy wątpliwości, no ale jednak trudno sobie wyobrazić, żeby w Niemczech ktoś stawiał Hitlerowi pomniki, albo żeby powiewały w przestrzeni publicznej flagi ze swastyką. No, znaczy, no, to jest coś niewyobrażalnego. No,
1: a czymś tutaj analogia innym, bardziej chyba między SS mogłoby być, a UPA, prawda?
2: No, ale
1: Bandera nie był Hitler.
2: No ale wie pan, w
1: siedział
2: sensie,
1: w Monachium, internowany przez Hitlera.
2: Tak, tylko wie pan, tylko on właśnie w pewnym sensie stworzył tą ideologię, która karmiła tych ludzi, prawda? Tak jak Hitler stworzył ideologię narodowego socjalizmu, napisał Mein Kampf, prawda? Wyłożył tam całą swoją wizję, którą zaraził, można powiedzieć, Niemców, którzy, tak powiem, poszli za nim i dopuścili się ogromnych zbrodni. Tak samo, można powiedzieć, Bandera stworzył pewną ideologię nacjonalizmu ukraińskiego, która zaraziła Ukraińców, i która skończyła się ludobójstwem, tak jak skończył się narodowy socjalizm. Oczywiście,
1: bo nacjonalizm w ogóle był taką niebezpieczną bronią.
2: Oczywiście,
1: prawda?
2: Nie budując jakby analogii, jeśli chodzi o skalę tego ludobójstwa, ale jednak doszło do ludobójstwa. Doszło do ludobójstwa na Polakach, na Wołyniu, tak jak Niemcy dopuszczali się ludobójstwa na Polakach w czasie okupacji. Po prostu dla nas są to analogie.
1: Mamy teraz powiedzieć Ukrainie, trudno, zamykamy co? Pomoc dla was? Zamykamy solidarność z Ukrainą?
2: Nie, panie redaktorze, twardy realizm w relacjach z Ukrainą.
1: Żadnych sentymentów, taki, że Rosjanie atakują.
2: Żadnych sentymentów, żadnej traktowania ulgowego Ukraińców. Tylko i wyłącznie nasz polski interes musimy brać pod uwagę. Jest oczywiście naszym polskim interesem.
1: Uważam, że nawet tak gdyby, jest. Tak nie jest, ale nawet gdyby Ukraina była wrogiem Polski, to i tak trzeba ją sprzeciwić przeciwko Rosji, bo ona stanowi poważne zagrożenie dla Ukrainy.
2: Dlatego
1: dla
2: polskim interesem od pierwszego dnia tej wojny rosyjsko-ukraińskiej było podtrzymywanie oporu ukraińskiego i uniemożliwienie stronie Rosji odniesienia zwycięstwa. Stąd jakby były decyzje, wszystkie decyzje naszego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości o wsparciu dla Ukrainy, o przekazywaniu uzbrojenia, o zabieganiu również o to, żeby zbudować światową koalicję
1: poparcia.
2: I ten element oczywiście musi pozostać, bo w dalszym ciągu to się nic nie zmieniło. Rosja jest największym wrogiem Polski, prawda? Jest, znowu odwołam się do takiego obiegowego powiedzenia, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, w związku z czym w tym kontekście Ukraina jest wrogiem naszego wroga, naszego największego wroga dzisiaj, jakim jest Rosja, który nam egzystencjalnie zagraża. I w związku z tym oczywiście powinniśmy Ukrainę w dalszym ciągu w tej wojnie wspierać. Ale czy to oznacza, że powinniśmy wstrzymywać się od krytykowania czy działania w zakresie tym, o którym mówimy? Oczywiście nie. Oczywiście nie. I nie powinniśmy nagradzać orderami Orła Białego nikogo, kto...
1: Być może
2: nie powinniśmy tego zrobić, ale dobrze, no, stało się. Była specyficzna sytuacja, była pewna fala, można powiedzieć, wywołana tą wojną na Ukrainie. No, czasami też się, można powiedzieć, trochę jak ta Nagroda Nobla Pokojowa dla prezydenta Obamy. Czasami tego typu zaszczyt...
1: Ale nie odbierają Obamie tak, tej nagrody,
2: czasami
1: to,
2: tego typu zaszczyt jest trochę również być może wyrażeniem nadziei na pewien przełom, na pewną zmianę, która... Ta wojna rzeczywiście dawała szansę na przełom w relacjach polsko-ukraińskich i z wielką przykrością stwierdzam, że Ukraińcy tą szansę zmarnowali. Zmarnowali tą szansę, która dla nich była szansą, bo mogli mieć w Polsce przyjaciela, mogli mieć w Polsce oparcie, mogli mieć w Polsce swojego ambasadora na świecie, bratni kraj, który pomimo bardzo trudnej historii, która nie sięgała tylko i wyłącznie Wołynia 1943 roku, ale sięgała aż hen, prawda, 16, może i 17 wieku wspólnych relacji. Te relacje...
1: Wspólne, tylko my byliśmy szlachtą, a oni byli chłopami.
2: Dobrze, ale to pan to jakby...
1: Oczywiście stereotypizuje
2: w tym momencie. Ja jestem historykiem, mógłbym tutaj dyskutować.
1: No, ja to kim jestem?
2: Inżynierem lotnictwa? No właśnie, więc moglibyśmy tutaj...
1: Tak, ale nie możemy puszczać.
2: Ale nie jest to w końcu wykład na uniwersytecie, ani w szkole. To tak powiem, pijąc tutaj do pana, że tak powiem, profesji. Natomiast była ogromna szansa, żeby gdzieś, prawda, to, co było, odkreślić, no przepraszam, to powiem grubą kreską, i zacząć nowy rozdział. Nowy rozdział oparty, że tak powiem, o jakąś wspólnotę w tej chwili postrzegania przyszłości. Ukraińcy to brutalnie odrzucili. Brutalnie zniszczyli tą wizję, podeptali. Okazało się, że mają to kompletnie gdzieś. Mają gdzieś nas. Mają gdzieś nas. Mają gdzieś nas. Nie chcą naszej przyjaźni.
1: To my o tym myślimy, że tam przyjemy.
2: Nie chcą naszej przyjaźni. Nie chcą partnerstwa z Polską. Chcą w Polsce mieć państwo wrogie. Sami sobie to wybrali.
1: Chyba wrogiego nie chcą.
2: Chcą mieć wrogie. Panie redaktorze, chcą mieć wrogie.
1: Chcą mieć życzliwe państwo niemieckie.
2: No ale no, wie pan, ale przepraszam, ale uważa pan, że oczywiście, że chcą mieć życzliwe państwo, że grają na Niemcy. Tak. To jest oczywiste. Natomiast, ale uważa pan, że nawet gdyby grali na Niemcy, to muszą banderę gloryfikować? Czy uważają, że gloryfikowanie bandery to się Niemcom spodoba, pan, prawda?
1: Że czas
2: to
1: nam się tak, kończy, ale jestem prawda, zupełnie...
2: Pokażemy, że jesteśmy tacy Niemcy.
1: Że w momencie Niemcy powiedzą jeszcze tak, jak już wszystko będzie dogadane, powiedzą, jeszcze usuńcie tego banderę. Dlatego, że akurat dla niemieckiej wrażliwości historycznej, która jest jakby żadna, jeżeli chodzi o wschód, ale w końcu do nich dociera, że coś na tej Ukrainie taki, wie pan, to tak jak na Łotwie, tam SS dywizja się czci, bo walczyła o niepodległość Łotwy. No fajnie, ale to nie ułatwia relacji akurat z Niemcami. Wbrew temu, co nam się stereotypowo wydaje, pan, bardzo utrudnia.
2: Dobrze.
1: I nagle Ukraina, wie pan, zrobi debanderyzację Ukrainy.
2: Zobaczymy, co zrobią
1: i wtedy ja będę
2: Niemcy,
1: się puszczał, że tak to dobrze przewidziałem.
2: Nie wiem, co zrobią Niemcy, nie chcę dywagować, natomiast wiem, co my mamy w tej sprawie zrobić. Znaczy, po pierwsze, musimy postawić twarde weto. Nie ma zgody naszej na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej bez debanderyzacji. Po prostu i koniec. I nie ma tutaj pola do dyskusji
1: i do
2: kompromisu, bo z takimi, przepraszam, wartościami, antywartościami, jak banderyzm, Ukraina w Europie, nie ma czego szukać. I my będziemy tymi, którzy to wyegzekwują.
1: Mam całą jeszcze masę pytań do pana, a to oznacza, że się po prostu musimy...
2: Spotkajmy się raz na tym razem.
1: Tak, jeszcze w wakacje, to będzie więcej może przestrzeni do też historycznych, pasjonujących dywagacji.
2: Czekam z niecierpliwością na zaproszenie w takim razie. Dziękuję bardzo.
1: Zaleczam państwu, że pasjonujących, bo poseł Sasin jest gadułą, ale gadułą konkretnym. I to go wyróżnia spośród takich sobie zwykłych gadu, pewno jak mówiący te słowa.
2: Wolę słowo gawędziarz.
1: Gawędziarz, ale konkretny. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Bardzo dziękuję.
1: Zapraszam na jutro.
4: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.